like everything's surreal.

0: Tragiczna śmierć pilota podczas gaszenia pożaru na Lubelszczyźnie. Bruksela zatwierdziła umowę pożyczkową SAFE z Polską. Będą też maturzyści po matematyce.
1: Śmiech przez łzy.
0: A dziś języki obce. Agnieszka Trojanowska-Bis. Strażacy wciąż walczą z ogromnym pożarem lasów na Lubelszczyźnie. W akcję gaśniczą w pobliżu wsi Kozaki w nadleśnictwie Józefów w powiecie biłgorajskim zaangażowanych jest 300 strażaków i 70 pojazdów. Ogień według ostatnich szacunków objął ponad 200 hektarów terenu. Anna Gmiterek-Zawodzka zbiera najświeższe informacje w tej sprawie.
2: Komendant Wojewódzki Straży Pożarnej w Lublinie, generał Zenon Piesiewicz, mówi, że warunki gaszenia tego pożaru są bardzo trudne.
3: Wytwarzają się bardzo duże prądy ciepłego powietrza, które unoszą palące się elementy właśnie drzew i te zarzewia ognia pojawiają się kilkaset metrów dalej.
2: Woda jest zrzucana z samolotów, ale także dowożona z pobliskich zbiorników i ujęć wodnych, mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
4: Są to drzewa iglaste, więc bardzo szybko zajmują się ogniem. Sytuacja jest bardzo dynamiczna.
2: Na Lubelszczyźnie, podobnie jak w innych regionach, ściółka jest bardzo wysuszona. Od wielu dni nie było deszczu. Ten płonący las znajduje się na styku trzech powiatów: Zamojskiego, Tomaszowskiego i Biłgorajskiego.
0: W trakcie akcji gaśniczej doszło do tragedii. Na miejscu rozbił się zrzucający wodę samolot Dromader. W wyniku katastrofy zginął pilot samolotu. Lasy Państwowe informują, że okoliczności wypadku będą wyjaśniać prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. A jak podkreślają służby, gaszenie ognia może potrwać jeszcze wiele godzin. Komisja Europejska zaakceptowała polską umowę pożyczkową SAFE, poinformował wieczorem na portalu X minister obrony. To blisko 190 miliardów złotych dla armii. Potwierdzamy pozycję lidera na wschodniej flance NATO, dodał we wpisie Władysław Kośniak-Kamysz. Umowa ma zostać podpisana już w piątek w Warszawie. Podpiszą ją unijni komisarze Piotr Serafin i Andrius Kubilius oraz minister obrony narodowej Polski Władysław Kośniak-Kamysz i minister finansów Andrzej Domański. 3 godziny na rozwiązanie kilkudziesięciu zadań. Maturzyści pisali wczoraj egzamin z matematyki, a takie były ich pierwsze wrażenia tuż po wyjściu ze szkoły.
5: Nic nie było trudne, bo było tak naprawdę dodawanie, mnożenie, korzystanie z karty wzorów i to w sumie wszystko.
1: Tylko jak otworzyłem arkusz, to już wiedziałem, że będzie ciężko. Śmiech przez łzy tak naprawdę.
0: Dziś pisemny egzamin z języka obcego, start za 3 godziny. Przed południem ma się odbyć sekcja zwłok mężczyzny, który zmarł po policyjnej interwencji w Poznaniu. Do tragedii doszło w niedzielę na Jeżycach. Według policji 40-latek miał przeszkadzać i wdać się w awanturę ze służbami, które udzielały pomocy mężczyźnie z rozciętą szyją. Policja użyła gazu pieprzowego, 40-latek stracił przytomność i mimo reanimacji zmarł. Po południu na warszawskim Wilanowie odbędą się uroczystości pogrzebowe Andrzeja Olechowskiego. Były minister finansów i spraw zagranicznych, ekonomista, współzałożyciel Platformy Obywatelskiej. Zmarł pod koniec kwietnia w wieku 78 lat. Msza pogrzebowa będzie odprawiona w kościele świętej Anny. Rodzina prosi, aby zamiast kwiatów wesprzeć finansowo Fundację Kapucyńską. Arsenal Londyn został pierwszym finalistą Ligi Mistrzów. Klub awans przypieczętował, pokonując 1-0 Atletico. Pierwsze spotkanie w Madrycie zakończyło się remisem 1-1. Na dziś poznamy rywala Arsenalu. Będzie nim albo Bayern, albo PSG. Ich spotkanie o 21:00.
6: Radio Elka, lokalne radio.

dzień dobry, witam. Przy mikrofonie Bartosz Skopiński i mamy 6 dzień maja. Jest środa w kalendarzu. Benedykta, Benita, Jan, Judyta i Jurand. Dziś w gronie solenizantów, a do końca roku 239 dni. I czas na aktualne informacje pogodowe. I nareszcie troszkę pokropiło, chociaż to jak krew w piach, tak na dobrą sprawę, taki deszcz. Chociaż może jeszcze przelotnie, delikatnie popadać, ale ten deszcz to i tak go zdecydowanie za mało niż to, co tak na dobrą sprawę potrzebuje roślinność dookoła. Mimo że jest zielono, to niestety wiemy doskonale, że jest przecież sucho, bardzo sucho. Dziś do 20 stopni Celsjusza zobaczymy na termometrach, na barometrze natomiast 1004 hektopaskale i spada nam ciśnienie. Pochmurno będzie do godziny 8, 9, może 10. Później temperatury wzrosną, później wyjrzy więcej słońca i tego słońca też dziś nie zabraknie, ale w międzyczasie nam się troszkę rozwieje. Wiatr wiać będzie nawet do 56 km na godzinę z południowego zachodu. Patrzymy sobie,

0: Słyszycie Eryka Woźniaka, bo to on przychodzi z wiadomościami z dróg Zagłębia Miedziowego.
1: Reklama.
2: Sponsorem informacji dla kierowców jest stacja demontażu pojazdów złomujgrata.pl, Lasocice koło Leszna. Kasujemy wszystkie pojazdy. Zadzwoń 500 545 500. Najlepsze ceny.
1: Reklama.
3: Moto News.
4: No i jak zwykle odpalamy silnik środowych, tym razem motoniusów na antenie Radia Jelka Zagłębia Miedziowego i powiem wprost, na naszych drogach w końcu zaczyna się dziać coś konkretnego. Są przetargi, są inwestycje, no i co najważniejsze, są szanse, że kierowcy przestaną testować zawieszenie na każdej dziurze. No to wrzucam pierwszy bieg i lecimy z tematem. Zaczynam od gminy Lubin, gdzie w Osieku ruszyła długo wyczekiwana przebudowa ulicy Andromedy. Mieszkańcy czekali latami, aż zamiast księżycowego krajobrazu pojawi się normalna droga. No i wreszcie się doczekali. Za około 650 tys. Złotych powstanie 166 metrów porządnej nawierzchni z kostki betonowej, do tego zjazdy do posesji, dojścia i miejsce na odbiór odpadów. Dorzucą do tego jeszcze utwardzone pobocze, kanalizację deszczową, no czyli w końcu koniec z basenem po każdym deszczu, no i jeszcze 5 lamp LED. Krótko mówiąc, mała ulica, ale duża zmiana jakości życia. To przenoszę się teraz do powiatu polkowickiego, gdzie ogłoszono przetarg na modernizację drogi z Obiszowa w stronę granicy powiatu głogowskiego. Na tapet trafia ponad kilometr trasy, która doczeka się w końcu nowej nawierzchni. Będą też zjazdy i metrowe pobocza, więc nie tylko kierowca, ale i poboczni uciekinierzy od ciężarówek odetchną z ulgą. No i jeszcze jedna dobra wiadomość dla kierowców. Przetarg ogłoszony także na drogę między Chocianowem a Trzmielowem. Tutaj wjedzie ciężki sprzęt i konkretny zakres prac. Frezowanie, nowa warstwa wiążąca, ścieralna i poprawa poboczy. Łącznie blisko kilometr drogi dostanie nowe życie, a kierowcy trochę więcej komfortu i mniej stresu za kierownicą. No to na koniec szybki przegląd najważniejszych informacji. W Osieku przebudowa ulicy Andromedy z pełną infrastrukturą i odwodnieniem. Powiat polkowicki szykuje remont drogi z Obiszowa w stronę granicy powiatu, a między Chocianowem a Trzmielowem także zaplanowano modernizację nawierzchni. No więc krótko mówiąc, drogi się zmieniają, a my powoli przestajemy jeździć slalomem. I oby tak dalej.
3: Moto News.
1: Reklama.
2: Sponsorem informacji dla kierowców jest złomujgrata.pl. Lasocice przez 5. Prowadzimy sprzedaż części używanych. Zadzwoń 500 623 500. Zapraszamy na nasz plac.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Sponsorem piosenki dla kierowców jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Głogów Mechaniczna 5. Twoje auto wymaga przeglądu? Sprawdź je u nas. Dla każdego płyn do spryskiwaczy gratis. Przyjedź. Głogów Mechaniczna 5.
0: Reklama.

0: Can't Be Tamed na naszej antenie to Zara Larsson jako piosenka dla naszych kierowców, kierowców Zagłębia Miedziowego, których oczywiście serdecznie pozdrawiam, a przy okazji życzę szerokości. Jedźcie ostrożnie, uważajcie na siebie na drogach, no wiecie jak jest. Zawsze wystarczy jeden tam jakaś drobna nieuwaga i można sobie coś zrobić. A po co? Także uważajcie szerokości, ostrożności, samych przyjemności. Dziś mamy środę, 6 dzień maja, a skoro jest środa, 6 dzień maja, to trzeba przecież zajrzeć też do kalendarza świąt nietypowych, bo jak żeby inaczej rozpocząć dzień, jak nie od tego, żeby zajrzeć sobie po prostu, co na przykład są za święta nietypowe. Dzisiaj 6 maja, tak, dobrze mówię. Musiałem się skupić na chwilkę. Natomiast jeżeli ktoś z Was chciałby na przykład wiedzieć, co dziś, to proszę bardzo, Międzynarodowy Dzień Bez Diety. Bez diety, czyli dzień poświęcony akceptacji własnego ciała, walce z zaburzeniami odżywiania oraz promowaniu zdrowego stylu życia bez restrykcyjnych diet. Do tego mamy również Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. To takie święto, które ma na celu uświadomić kierowców o znaczeniu bezpieczeństwa na drodze. Jest również Święto Gwardii Szwajcarskiej, czyli pamiątka bohaterskiej obrony papieża Klemensa VII podczas złupienia Rzymu dawno, dawno temu. No i jeszcze Światowy Dzień Astmy, czyli ruchome święto, które często przypada w okolicach tej daty, mając na celu zwiększenie świadomości na temat właśnie astmy samej w sobie. No i też warto dodać, że we Francji 6 dzień maja kojarzony jest również z dniem konwalii, więc myślę, że i dzień konwalii to my również tutaj w naszym regionie moglibyśmy obchodzić, bo przecież konwalie pięknie kwitną, pięknie pachną, a przy okazji pięknie wyglądają już później w dzbaneczkach na naszych stołach na przykład. Także samych przyjemności 6 maja Wam życzę. Już godzina 6.13 na zegarku, więc trzeba dać głośniej radioodbiornik, zostać z nami i posłuchać, co tam jeszcze dla Was mamy. A mamy dla Was m.in. świetną muzykę. Tej na pewno nie zabraknie, jak zresztą zawsze. M.in. Dua Lipa, Ava Max, Zalia czy PZ razem w duecie z kawałkiem Ying Yang przed nami.
1: Reklama.
2: Ubieramy w reklamy.
1: Jak się reklamować, to w Radiu Elka Zagłębia Miedziowego i na portalu miedziowe.pl. No wiadomo. Zadzwoń pod numer telefonu 885 20 20 10. Wytłumaczymy Ci, jak to się robi dobrze.
2: Ubieramy w reklamy. Dużych i małych.
1: Reklama.

Wygodne życie, drogi alkohole. Ja browar przy szkole, patrole. Ty wino czerwone, high heels, a ja sztuka przetrwania Bear Grylls. Cheers. Mój ziomek pistolet miał przez to. Rutynowe kontrole też często. Ty ze swoją bestii King's College i przyciągnąłeś.

Young. Właśnie tak brzmi Zalia i PZ. Kygo, Khalid i Griffin już szykują się do grania z kawałkiem Save My Love, Anes z utworem Wake Up, a tutaj z serwisem lokalnym szykuje się Marcin Hausek. On na naszej antenie pojawi się już niebawem, bo o godzinie przecież 6.30, a to za 7 minut, więc czasu naprawdę niewiele. Jeżeli jeszcze nie byliście natomiast na portalu miedziowe.pl, to polecam zajrzeć, bo tu to się naprawdę dzieje.

0: Autopromocja.
1: Gdziekolwiek jesteś, w domu, w pracy, na wakacjach, wszędzie będziesz miał zasięg Radia Elka w swoim telefonie.
2: W Paryżu działa.
3: W Rosji pozdrawiam.
2: Londyn okej.
4: W Madrycie super.
5: Sydney też działa.
6: I Warszawa też słucha.
1: Pobierz apkę ze swojego sklepu za free. Wybierz swój nadajnik i słuchaj swojego lokalnego radia. Radio
0: Elka. Autopromocja.
7: Radio Elka. Lokalne radio. Na zegarze 6:30.
8: Wiadomości lokalne Radia Elka Zagłębia Miedziowego, Marcin Hausek. Witam Państwa. Dwóch mieszkańców Lubina uznało, że pozostawiona bez zabezpieczenia hulajnoga elektryczna to łatwy łup. Szybko przekonali się, że to błędne założenie. Zostali zatrzymani przez lubińskich policjantów i odpowiedzą przed sądem. O kradzieży funkcjonariuszy powiadomiła właścicielka pojazdu. Hulajnoga zniknęła spod jednej z galerii handlowych, mówi Sylwia Serafin, oficer prasowa Policji w Lubinie.
9: Kryminalni w ciągu kilku dni ustalili tożsamość mężczyzn podejrzanych o ten czyn i zatrzymali ich. Okazali się nimi dwaj mieszkańcy Lubina w wieku 18 i 31 lat. Sprawcy przyznali się do winy, tłumacząc, że wykorzystali to, iż hulajnoga co prawda miała zapięcie, ale była zabezpieczona w nieprawidłowy sposób, co umożliwiło im szybkie jej odpięcie. Podejrzani oświadczyli również, że sprzedali ją okazjonalnie przypadkowo spotkanej osobie. Dzięki skutecznym działaniom policjantów mienie zostało również odzyskane i hulajnoga wróciła do rąk właścicielki.
8: Za kradzież grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Policjanci przypominają, że wielu podobnych sytuacji można uniknąć, pamiętając o właściwym zabezpieczeniu swojego mienia. Jechał po narkotykach i wbrew sądowemu zakazowi prowadzenia pojazdów. W sobotę, 2 maja w Czerńczycach, policjanci zauważyli kierującego czerwonym motorowerem marki Romet, który na widok radiowozu przyspieszył. To zwróciło uwagę funkcjonariuszy i skłoniło ich do kontroli. Podczas interwencji mężczyzna zachowywał się nerwowo i reagował z opóźnieniem. Badanie wykazało obecność amfetaminy w jego organizmie. Mężczyzna przyznał, że dzień wcześniej zażywał nieznane substancje, powiedziała nam młodszy aspirant Magdalena Wiaderek, pełniąca obowiązki oficera prasowego policji w Polkowicach. Jak się okazało, 27-latek miał również aktywny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Teraz odpowie przed sądem za jazdę pod wpływem narkotyków oraz złamanie sądowego zakazu. Grozi mu do 5 lat odsiadki. Nowy bus przystosowany do przewozu uczniów z niepełnosprawnościami trafił do zespołu placówek szkolno-wychowawczych w Głogowie. Pojazd ma poprawić komfort i bezpieczeństwo codziennego transportu wychowanków oraz ułatwić ich udział w rehabilitacji i zajęciach edukacyjnych. O szczegółach Leszek Wspaniały.
10: Inwestycja została dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Kwota wsparcia wyniosła 151 tysięcy złotych, natomiast całkowity koszt zakupu to blisko 216 tysięcy. Nowy bus znacząco poprawi komfort oraz bezpieczeństwo przewozu uczniów. Pojazd będzie wykorzystywany w działaniach związanych z rehabilitacją zawodową, leczniczą i społeczną wychowanków placówki. To już kolejny bus zakupiony w ramach wsparcia z funduszy PFRON-u. Zakup busa to ważny krok w kierunku wyrównywania szans edukacyjnych i społecznych naszych uczniów, znał starosta głogowski Michał Wnuk. Dzięki wsparciu z PFRON-u możemy skutecznie likwidować bariery transportowe, które często stanowią istotne utrudnienie w codziennym funkcjonowaniu, zakończył starosta.

0: Love Bubble na naszej antenie, Ramia-san. A tak sobie patrzę na to, co przed nami, no to przecież przed nami jeszcze Powerplay, czyli Sabrina Carpenter w duecie z Madonną, który jeszcze dziś na naszej antenie będzie rządzić właśnie, ale też przecież poranny konkurs, co tam się dzieje, kochani, 7:15, ten konkurs to już jest taki nasz standard poranny, więc jeżeli ktoś z Was chciałby zgarnąć nagrodę w tym konkursie, to o godzinie 7:15 polecam wysłuchać dźwięku zagadki, a później, jak tylko się czegoś domyślacie, to dzwonić pod numer 767-400-400, odpowiadać na pytanie, co tam się dzieje i kto jako pierwszy odpowie, ten zgarnia nagrodę. Ja tylko przypomnę, że sponsorem porannego konkursu jest restauracja Japonika Sushi and More, która zaprasza na świeże, smaczne sushi, rozgrzewające rameny oraz dania z woka. No a w tym tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 12-16, mają specjalną ofertę lunchową w supercenie, 29 zł. Dostępna jest na miejscu, na wynos oraz z dostawą. Jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany taką właśnie opcją, to jak najbardziej można się wybrać i już lunchik w cenie 29 zł zjeść. To wszystko w restauracji Japonika Sushi and More w Głogowie przy Rynek 93. Ale jeżeli ktoś nie ma ochoty na lunch, tylko na coś większego, no to codziennie do wygrania jest voucher na 100 zł do wykorzystania właśnie w restauracji Japonika w Głogowie, czyli jeżeli ktoś z Was chciałby zgarnąć nagrodę, a jeszcze w tym miesiącu tego nie zrobił, a przypomnę, że na razie zrobiły tylko dwie osoby, to jak najbardziej polecam od godziny 7:15 dzwonić pod numer 767-400-400. Trzymam kciuki, życzę powodzenia. O 7:15 prezentuję dźwięk zagadkę i startujemy, a teraz to wracamy za chwilkę do najlepszej muzyki w regionie. Sam Felt, Visa, Alo Black szykują się do grania, no ale najpierw króciutka przerwa reklamowa.
1: Reklama. Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
2: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff. Jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Głogów, Aleja Wolności 42.
1: Reklama.

0: Beautiful.
1: Autopromocja.
2: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15 temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka Zagłębia Miedziowego i portalu regionu miedziowe.pl. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 767-400-400. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera.
3: Powtórka audycji o 19:15.
1: Autopromocja.
4: No tak, temat dla reportera, kwadrans po godzinie 7, a te po godzinie 9, a teraz mamy kwadrans do godziny 7, więc czas na nasz aktualny powerplay. Wcześniej już zapowiadana Madonna i Sabrina Carpenter pojawią się w duecie. No Madonna znów jest na ustach wszystkich, robi to z przytupem, a jej niespodziewany powrót i zapowiedź albumu Confessions a Second łączy się z młodą gwiazdą Sabriną Carpenter. Efekt współpracy? No wywołuje wśród fanów ogromne emocje, odkąd panie pojawiły się razem na Coachelli. Nowy singiel zapowiada coś znacznie większego, wielką reaktywację ery tanecznej na miarę kultowego Confessions on a Dance Floor, na który fani czekali dwie dekady. No to co? Bring Your Love. Tak zatytułowany jest ten utwór i to Madonna w duecie z Sabriną Carpenter na naszej antenie.
5: Power Play.

O, i remind me, no to jak mam wam przypomnieć, to ja wam przypominam w takim razie, że już za chwilkę na naszej antenie kolejne informacje z kraju i ze świata o godzinie 7:00, to już za 8 minut. A brakuje wam dopaminy? To proszę bardzo.

Jak już zapowiedziałem w takim razie wiadomości, które za 4,5 minuty na naszej antenie, to co nowego w aferze z giełdą kryptowalut? O tym właśnie dziś w Senacie. No i też o pociągach. Na majówkę koleje uruchomiły już wakacyjne połączenia. I o tych połączeniach wakacyjnych między innymi w wiadomościach o 7. A teraz to proszę bardzo, już Daria Zawiałow i Dawid Podsiadło w utworze Za krótki sen. No ja mam nadzieję, że wy mieliście długi sen.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Dobra wiadomość z salonu Toyoty. Czy Twoje auto jest gotowe na wiosnę? Umów się na przegląd w autoryzowanym serwisie Toyota Mikołajczak. Oferujemy kompleksową diagnostykę, wymianę filtrów i oleju z dużą dostępnością terminów. Odwiedź nas już dziś. Leszno, Aleje Marszałka Józefa Piłsudskiego 4.
0: Reklama.

0: Doświadczony pilot zginął podczas gaszenia pożaru lasu na Roztoczu. Co nowego w aferze z giełdą kryptowalut, o tym dziś w Senacie. Pociągami na majówkę koleje uruchomiły już wakacyjne połączenia. Agnieszka Trojanowska-Bis. Nie żyje pilot samolotu, z którego była zrzucana woda na las płonący na lubelskim Roztoczu. Jeszcze wiele godzin potrwa gaszenie pożaru lasu, dlatego dziś samolot typu dromader ma zostać zastąpiony, mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
1: Ma być zaangażowany, z tego co na chwilę obecną wiemy, helikopter Black Hawk z komendy stołecznej policji.
0: Jak mówi generał Zenon Piesiewicz, komendant Straży Pożarnej w Lublinie, sytuacja na miejscu jest bardzo poważna i trudna.
2: Pożar jeszcze nie został opanowany. Trudność polega na tym, że są to właśnie drzewa przede wszystkim iglaste i pożar jest wierzchołkowy, czyli praktycznie palą się korony drzew. Jest to trudne do gaszenia zarówno z ziemi, jak i z powietrza. I pożar ten rozprzestrzenia się w taki sposób, że następują przerzuty ognia, można powiedzieć, samoistne.
0: Lasy Państwowe poinformowały, że sytuacja jest bardzo trudna. Płoną lasy prywatne i państwowe. Ogień zagraża drzewom na bardzo dużej powierzchni. A pilot, który zginął, był doświadczony i miał duże kwalifikacje, oświadczył szef MSWiA Marcin Kierwiński po odebraniu meldunków od służb działających na miejscu pożaru lasu w miejscowości Kozaki na Lubelszczyźnie. Jak poinformował minister, dziś rano planowane są loty dronów, które sprawdzą, gdzie nadal pojawiają się zagrzewia ognia. Najnowsze informacje na temat afery związanej z giełdą kryptowalut Zonda Krypto dziś w Senacie przekazać mają minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Niewykluczone, że ta część obrad Senatu zostanie utajniona. Premier z kolei zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu do Sejmu wróci projekt w sprawie kryptowalut, o czym Maciej Kluczka.
3: Będzie to już trzecia wersja ustawy o nadzorze nad rynkiem wirtualnego pieniądza. Dwie poprzednie zawetował prezydent. Premier mówi dziś tak.
4: Wszystkie karty są już na stole. Nikt nie może, także pan prezydent, liderzy PiSu, nie mogą już dłużej udawać głupich. Przepraszam za to mocne słowa.
3: Ostatnio politycy Polski 2050 rozmawiali z prezydentem, próbując nieco zliberalizować przepisy. Donald Tusk zapowiada jednak drogę w przeciwnym kierunku.
4: Jedyną zmianę, jaką będę proponował, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar.
3: Polska, zgodnie z unijnym rozporządzeniem, powinna wprowadzić przepisy o kryptowalutach do końca czerwca.
0: Dziś bez zmian na stacjach paliw ceny pozostają te same. Co wczoraj, jak wynika z obwieszczenia ministra energii, litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 49 groszy, benzyny 98 6,99, a oleju napędowego 7,31. Koleje zapraszają do siebie. Ponad milion podróżnych przewiozły w tegoroczną majówkę pociągi PKP Intercity. W pierwsze dni maja Intercity doczepiło do swoich pociągów 529 wagonów, do 350 najpopularniejszych pociągów krajowych oraz międzynarodowych. Spółka przypomniała, że 1 maja po raz pierwszy w tym roku uruchomiony został weekendowy pociąg Jantar relacji Warszawa-Hel-Warszawa. Będzie kursował do końca września.
5: Informacje sportowe. Mateusz Stanicki, dzień dobry. Piłkarze Arsenalu Londyn pokonali u siebie Atletico Madryt 1-0, a pierwsze spotkanie w stolicy Hiszpanii zremisowali 1-1 i awansowali do finału Ligi Mistrzów, podobnie jak w ubiegłym tygodniu w Madrycie. Taki w rewanżu w Londynie mecz był wyrównany, a spotkanie cechowała głównie uważna gra w defensywie. Zwycięskiego gola zdobył pod koniec pierwszej połowy Bukayo Saka, a o trofeum zagrają z Paris Saint-Germain lub Bayern Monachium. Spotkanie tych drużyn dzisiaj wieczorem. Reprezentacja siatkarzy w Spale, a siatkarek w Wałczu rozpoczęła przygotowania do sezonu. Dla ekipy Stefano Lavarniego pierwszym sprawdzianem jeszcze w maju będzie silnie obsadzony turniej we Włoszech. Potem Polki zagrają w Lidze Narodów, a najważniejszą imprezą sezonu będą Mistrzostwa Europy w Turcji, Czechach, Szwecji i Azerbejdżanie. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
6: Na razie pod okiem Stefano Lavarniego trenuje 15 zawodniczek. Siatkarki budowanych Łódź i Deweloperesu Rzeszów, które grały o złoto w Ekstraklasie, przyjadą w poniedziałek. A najpóźniej dotrze do Wałcza Magdalena Stysiak, która grała w finale Ligi Mistrzów. W zespole, po tym jak część zawodniczek zrezygnowała z gry, jest sporo nowych twarzy, mówi Adrian Brzozowski z Polsatu Sport.
7: Zobaczymy, jak z tej kadry szerokiej, wąską kadrę wybierze trener Stefano Lavarini, jak tę kadrę skroi pod własne potrzeby i pod potrzeby takie, żeby jednak ta reprezentacja dalej była w tym światowym topie, bo ona jest w światowym topie.
6: Polki pod koniec maja w Genui zagrają towarzysko

0: którym zmierzymy się z Bułgarią, Serbią i Ukrainą. Koszykarze Olympiakosu Pireus pokonali po raz trzeci AS Monaco, finalistę sprzed roku, tym razem na wyjeździe 105-82. I jako pierwsi awansowali do turnieju finałowego Euroligi, który odbędzie się w Atenach. W drugim wtorkowym spotkaniu 1/4 finału HPOEL Tel Awiw pokonał Real Madryt i zmniejszył straty na 1-2.
1: Radio Elka, lokalne radio.

dzień dobry, witam. Bartosz Skopiński w radiowym studiu. Jest 6 dzień maja, środa w kalendarzu. Benedykta, Benita, Jan, Judyta i Jurand w gronie solenizantów, a do końca roku 239 dni. No i spójrzmy, co tam prognozują nam synoptycy. Czas na aktualne informacje pogodowe. Deszczu raczej nie będzie, chociaż gdzieś tam delikatnie jeszcze w regionie w Zagłębiu Miedziowym pokropić może, ale to taka kosmetyka już tylko. Pochmurno jest, a zaraz będą przejaśnienia i przejaśnień nie zabraknie aż do samego zachodu słońca. Dziś zachód słońca, przypomnę, o 20:28. Słoneczko wstało o 5:15 i przyświecać nam będzie, co bardzo cieszy. Ale w międzyczasie też dość mocno rozhula się nam wiatr w regionie. Już teraz wieje z północnego zachodu z prędkością do 24 km na godzinę. Za momencik zacznie wiać z południowego zachodu i zacznie przybierać na sile. Dziś maksymalnie z prędkością nawet do 56 km na godzinę, to tak w okolicach godziny 11 powieje, a później się troszkę uspokoi. Patrzymy sobie, co jeszcze przed nami, prócz tego, że ciepło z temperaturami do 20 stopni dziś. Jutro tylko do 13 i jutro cały dzień pochmurny i jutro również opady deszczu. I dobrze, bo taki dzień się przyda, niech popada od 7 do 11. Jutro ma padać deszcz, niech posolidnie popada, nawodni to wszystko dookoła, no a później w piątek wyjrzy już do nas słońce 8 maja z temperaturami do 15 stopni, ale z odczuwalną temperaturą zdecydowanie wyższą, bo praktycznie będzie bezwietrznie. W sobotę temperatury wrócą do dzisiejszego poziomu, czyli do plus 20 stopni, ale w odczuciu będzie znacznie więcej, bo również tego wiatru nie będzie. O pogodzie wiecie już wszystko, a za chwilkę dowiecie się, jak brzmi dźwięk zagadka. 7:15 startujemy z konkursem Co tam się dzieje?

0: Reklama.
1: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Głogów, Aleja Wolności 42.
4: Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest twój rower.
5: Ubieramy w reklamy.
6: Jak się reklamować, to w Radiu Elka Zagłębia Miedziowego i na portalu miedziowe.pl. No wiadomo. Zadzwoń pod numer telefonu 885 20 20 10. Wytłumaczymy Ci, jak to się robi dobrze.
5: Ubieramy w reklamy. Dużych i małych.
0: Reklama.

0: Here she comes again na naszej antenie. To Roixop, a na naszym zegarku już kwadrans po godzinie 7, czyli czas rozpocząć nasz poranny konkurs. Co tam się dzieje? Ja mam nadzieję, że jesteście gotowi i już macie telefon pod ręką i wybrany nawet numer 767-400-400, bo przecież pod ten numer dzwonić do nas będziecie. Ale zanim będziecie do nas dzwonić, to ja tutaj kilka rzeczy przypomnę. Po pierwsze, rozpoczynamy konkurs Co tam się dzieje? Po drugie, sponsorem tego konkursu w tym tygodniu jest restauracja Japonika Sushi and More w Głogowie, rynek 93. Tam was zapraszamy. Oni też was zapraszają, a żeby was zaprosić jeszcze bardziej, to mają dla was świetną nagrodę, bowiem do wygrania codziennie voucher na kwotę 100 zł do wykorzystania w restauracji Japonika Sushi and More w Głogowie. To jest dopiero początek tego wszystkiego, bo jak jeszcze ktoś z was na przykład nie wygra, stwierdzi, ale ja dalej mam ochotę na to sushi, no to będzie miał jeszcze do dyspozycji czwartek albo piątek. No i jak nie wygra, no to jeszcze tylko w tym tygodniu. Od poniedziałku do piątku w godzinach 12-16 specjalna oferta lunchowa w super cenie w Japonice za 29 zł. Dostępne na miejscu, wynos oraz z dostawą. Także jeżeli ktoś ma ochotę na taki lunchik za 29 zł albo w ogóle chciałby spróbować, to ja polecam, to jest odpowiedni moment na to, żeby spróbować sushi. Dobra, wszystko wiecie, voucher czeka, stówka do wygrania. Od restauracji Japonika Sushi and More w Głogowie, rynek 93. Ja mam dźwięk zagadkę, mam również fanfary i oklaski dla zwycięzcy, albo zwyciężczyni. To się okaże. Na razie dźwięk zagadka. Co tam się dzieje? Aha. I? Jakieś pomysły? Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, to dzwoni. 767-400-400. Odbieram pierwszy telefon. Halo, dzień dobry.
1: To, może to jest jazda na motorze?
0: Nie, nie, no gdzie? Jazda na motorze to nie, to byłaby troszkę inna i głośniejsza, chyba że elektrycznym. To wtedy by tak sunął, ale to nie. To posłuchajcie raz jeszcze. No i cóż mogłoby to być? Dźwięk nie jest wzmocniony, dźwięk jest taki, jakbyście go słyszeli gdziekolwiek po prostu. Odbieram kolejny telefon, dzień dobry, witam.
2: Nawet czy to jest może puszczanie wody z węża?
0: Nie, nie, puszczanie wody z węża nie, ale kierunek już zdecydowanie lepszy. Nie jest to puszczanie wody z węża, ale kierunek już lepszy. 767-400-400, czekam na kolejny telefon. Prezentuję, a nie, nie prezentuję, bo telefon już dzwoni, więc odbieram. Halo, dzień dobry, witam.
2: Halo, dzień dobry, czy jest to może pompowanie balonów helem?
0: Nie, nie, tu w ogóle helu nie ma, balonów nie ma. Daleko w ogóle do poprawnej odpowiedzi w tym przypadku, w poprzednim troszkę bliżej, ale to i tak jeszcze nie to, na co czekamy oczywiście.
3: Jeszcze nie to.
0: Dzień dobry, witam. No chyba nie. No tak nie porozmawiamy. Bardzo was proszę, drodzy słuchacze, ściszamy radioodbiornik. Jeżeli jesteście na systemie głośnomówiącym, to też gdzieś tam radyjką, mam nadzieję, że się wam wyłączy samo, a jak nie, to wy wyłączcie. 767-400-400, odbieram kolejny telefon. Dzień dobry. Uhu. No to chyba jesteśmy w jakimś przedszkolu i ktoś zamiast z nami rozmawiać, to pobiegł i pomaga dzieciom. 767-400-400, czekam na kolejne telefony i prezentuję dźwięk zagadkę. Halo, dzień dobry.
4: Halo, dzień dobry.
0: Słucham.
4: Czy to jest może zraszacz działkowy?
0: Nie, nie, zraszacz działkowy do roślin też to nie jest. Nie, nie, tutaj coś konkretniejszego. To ja tylko powiedziałem, że tak trochę bliżej z tą wodą, a z tą no bo to tak jakby nie było, trochę się kojarzy. Mimo wszystko. 767-400-400, odbieram kolejny telefon. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, może to jest kolejka taka grawitacyjna?
0: Nie, nie, to za daleko w ogóle, już gdzie? W góry. Ta rzecz, którą tutaj mamy i to, co się tutaj dzieje w tym dźwięku porannym, to jest coś, co każdy z nas powinien posiadać. A gdzie? No właśnie. Halo, dzień dobry.
6: Dzień dobry, czy to jest mycie samochodu myjką wysokociśnieniową?
0: Niestety, bardzo mi przykro, ale samochodu tu nie myjemy. Tu jest poważniejsza sprawa, słuchajcie. Tu jest zdecydowanie poważniejsza sprawa niż mycie, niż tam jakaś tam delikatna woda, zraszanie. Nie, nie, tu jest naprawdę poważna sprawa i to jest moja podpowiedź. Dzień dobry, witam.
6: Halo?
0: Dzień dobry, słucham.
3: Czy to ekspres do kawy puszcza parę, pieszczenie spieniacza?
0: Nie, nie, nie jest to poprawna odpowiedź. Ktoś tutaj podpowiedzi nie słuchał, no chociaż nie, no nie ukrywajmy. Parzenie kawy o poranku to jest też poważna sprawa. To jest bardzo poważna sprawa, szczególnie jak człowiek miał słabą nockę. Odbierzmy jeszcze jeden telefon. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Czy to jest może taki palnik gazowy?
0: Nie, palnik gazowy to tu nie jest. W drugą stronę. Słuchajcie, w drugą stronę. Żadnych palników tu nie ma. Bliżej już tej wody. Zdecydowanie bliżej wody, ale to też nie jest poprawna odpowiedź przecież. Bo z tą wodą to tutaj też tak nie do końca jest. Bo tutaj tej wody w ogóle nie ma. Ale tak trochę w tym kierunku idziemy. Halo, dzień dobry.
8: Dzień dobry. Czy to jest mierzenie ciśnienia?
0: Nie. Chociaż mierzenie ciśnienia to też poważna sprawa. Szczególnie, że na naszym barometrze już w tym momencie 1004 hektopaskale, a ciśnienie wciąż będzie spadać. Jeżeli ktoś zapisuje, to proszę sobie zapisać. I odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
0: Słucham.
9: Czy to jest odgłos gaśnicy samochodowej?
0: Jeszcze raz.
9: Czy to jest dźwięk gaśnicy samochodowej?
0: Być może jest to dźwięk gaśnicy samochodowej, natomiast to nie o to nam chodzi. Ale już bardzo blisko. To tylko tak dopowiem. Ale sam dźwięk gaśnicy samochodowej to mi nie wystarcza w tej odpowiedzi. Więc odbieram kolejny telefon. Dzień dobry.
10: Halo, dzień dobry. Czy to jest gaszenie gaśnicą proszkową?
0: Niekoniecznie proszkową. Niekoniecznie, no właśnie, no bo bardziej z tą proszkową, bardziej mi chodziło o to, co powiedział poprzedni słuchacz. Jakbyście połączyli jedno z drugim i dodali jeszcze jedną rzecz, to mamy gotową odpowiedź. Naprawdę. No i odbieramy. Halo, dzień dobry. Aha. Się ktoś dodzwonił i się rozłączył. Pewnie szef przyszedł i powiedział, a co ty z tym telefonem od rana? No właśnie. 767-400-400, 7:23 na zegarku. Ja coś czuję, że jesteśmy już blisko poprawnej odpowiedzi. Bardzo blisko. Halo, dzień dobry. O, tam się dzieje dopiero. Halo. A chyba się nie usłyszymy, bo widzę, że głośnik na hali gra. Ale nikt się nie odzywa w słuchawce telefonu. Dzień dobry, witam.
9: Dzień dobry. Czy to jest gaszenie gaśnicą samochodową?
0: Czego gaszenie?
9: Samochodu.
0: No, to jak samochodu? No co gasimy? Samochód?
9: Gaszenie pożaru gaśnicą samochodową.
0: No właśnie! Tego pożaru tu zabrakło, a też w sumie zabrakło jeszcze tego, że to chodzi o gaszenie pożaru gaśnicą samochodową. Bo sama gaśnica samochodowa to mnie tutaj nie urządzała. Gaszenie też mnie nie urządzało proszkową. Mi chodziło o taki dźwięk właśnie, jak tutaj pełna nazwa jest. Gaszenie pożaru gaśnicą samochodową. Mamy zwycięzcę. A kto po drugiej stronie? Dzień dobry.
11: Stanisław.
0: Skąd ty, Stanisław, jesteś?
11: Głogów.
0: Z Głogowa. No to wpisujemy sobie Stanisław z Głogowa. Ja mam nadzieję, że ty nigdy w życiu z gaśnicy samochodowej użyć nie będziesz musiał.
11: Jeszcze nie było potrzeby.
0: No i bardzo dobrze. Ja mam nadzieję, że tak już zostanie, że nigdy potrzeby żadnej nie będzie, bo wiemy doskonale, jakie sytuacje się zdarzają na drogach. Natomiast mam nadzieję, że w Zagłębiu Miedziowym to wszyscy odpowiedzialni kierowcy i nie tylko, i te gaśnice nie będą w ogóle potrzebne. Więc porozmawiajmy o miłych rzeczach. Stanisław, jest środa. Jak przed weekendem nastawienie?
11: Pozytywne.
0: O, pozytywne, ale słyszę chyba, że jesteś na awaryjnych albo gdzieś skręcasz.
11: Tak jest, na awaryjnych.
0: No i słuchajcie, no i ja też zgadłem. Co masz dla mnie za nagrodę, Stanisław?
11: Proszę?
0: Jaką masz dla mnie nagrodę? Bo ja zgadłem, że ty na awaryjnych. Ja mam dla ciebie nagrodę, słuchaj. Voucher do wygrania miałeś na 100 zł do wykorzystania w restauracji Japonika Sushi & More w Głogowie i właśnie ten voucher trafia w twoje ręce. Na razie wirtualnie, ale już jest.
11: No, dziękuję.
0: Ależ proszę bardzo. Byłeś kiedyś w Japonice?
11: Byłem.
0: I jak?
11: Dobre.
0: Dobre. No, nawet bym powiedział dobre, wyśmienite, słuchaj. Także zazdraszczam, naprawdę ci zazdraszczam. A z kim ty się wybierzesz? Sam tak za stówkę zjesz, czy kogoś?
11: Raczej z żoną, bo ona też lubi.
0: A właśnie, no widzisz, no to będziecie mieli może romantyczny wypad.
11: A czemu nie?
0: A właśnie, a czemu nie? A słuchaj, weekend coraz bliżej?
11: Tak jest.
0: No może zrobisz jakąś niespodziankę małżonce. A jak małżonka ma na imię?
11: Beata.
0: Beata. No to ja w tym momencie pozdrawiam już Beatę bezpośrednio od całej redakcji Radia LK. Pozdrawiam również ciebie, Stanisławie, ale kogo ty byś się pozdrawiał?
11: No to przede wszystkim żonę, synów. No komu się nie udało, tą redakcję LK. No i
0: dzięki.
11: Ktokolwiek słucha.
0: O, ktokolwiek. Słuchaj, tym, co się nie udało właśnie, bo dzisiaj próbowaliście, ale Stanisław niestety, w sensie dla was niestety, dla siebie stety, odpowiedział poprawnie i zgarnął właśnie voucher na stówkę do restauracji Japonika w Głogowie, Rynek 93. Stanisław, sekundka ze mną poza anteną. Wszelkie szczegóły sobie tutaj za chwilkę uzgodnimy, więc się przypadkiem nie rozłączaj. A wy, drodzy słuchacze, jak już wspomniałem, 7 maja i 8 maja, czyli w czwartek i w piątek, również będziecie mieli możliwość wygrania takiego vouchera, jak dzisiaj Stanisław. Tylko trzeba będzie odpowiednio przesyłać dźwięk, a później zadzwonić pod 767-400-400. Życzę powodzenia, trzymamy kciuki. My wracamy szybciutko do muzyki i za chwilkę wracamy również do kolejnego dzisiejszego serwisu lokalnego o godzinie 7.30.

0: Bruno Mars i Rose w duecie z kawałkiem Apartment. Na naszym zegarku już blisko 7.30, więc zapraszam. Marcin Hałusek już czeka, zwarty gotowy, więc za chwilkę będzie Wam przekazywał najświeższe informacje lokalne.
1: Reklama.
2: Lato coraz bliżej, nie czekaj dłużej. Najniższe ceny, największy wybór. Tylko u nas. Itaka Platinum. Top of the top. Itaka Family. Dla Ciebie i dzieciaków. Itaka Adults. Tylko dla dorosłych. Ponad 400 wycieczek objazdowych, city breaks i luksusowe rejsy. Itaka Smart. Elastyczne wakacje na miarę. No Limits by Itaka. Aktywne odkrywanie świata. Itaka. Numer 1 w Polsce. Zapraszamy do salonu firmowego Biura Podróży Itaka w Głogowie przy ulicy Słodowej 20A.
1: Reklama.
3: To są informacje lokalne Radia Elka, Zagłębia Miedziowego, Marcin Hałusek. Zapraszam. Cztery młode osoby odpowiedzą za pobicie 28-letniego obywatela Ukrainy w Głogowie. Jak ustalili śledczy, bili i kopali mężczyznę, a także go znieważali. Do zdarzenia doszło w piątkowy wieczór, 1 maja. Tuż przed północą policja otrzymała zgłoszenie o pobiciu na placu festynowym przy ulicy Topolowej w Głogowie. Na miejscu funkcjonariusze zastali leżącego na ziemi mężczyznę, relacjonowała Natalia Szymańska z głogowskiej policji. Udzielili mu pierwszej pomocy i wezwali zespół ratownictwa medycznego. Obrażenia, których doznał mężczyzna, nie zagrażały jego życiu. Następnego dnia opuścił szpital. Krótko po zdarzeniu policjanci zatrzymali cztery osoby. Trzech podejrzanych w wieku 17, 18 i 20 lat zostało przesłuchanych w prokuraturze, a sprawą nieletniego zajmuje się sąd rodzinny. Dorośli, wśród których jest też młoda kobieta, usłyszeli już zarzuty dotyczące naruszenia nietykalności cielesnej i narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz znieważenia z powodu przynależności narodowej, poinformował prokurator rejonowy w Głogowie Marek Wójcik. Prokurator zastosował wobec podejrzanych dozór policji oraz zakaz kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonego. Podczas przesłuchań podejrzani nie przyznali się do winy lub odmówili składania wyjaśnień. Kierowców w Głogowie czeka kolejny trudny weekend na drogach. Przez całą dobę będą obowiązywać utrudnienia związane z pracami na moście nad Starą Odrą, gdzie zaplanowano naprawę dylatacji. Możliwe są korki i spowolnienia ruchu. Roboty rozpoczną się w sobotę o godzinie 7 i potrwają do niedzieli do 7, mówi Magdalena Szumiata z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu.
4: Utrudnienia pojawią się na jezdni w kierunku miejscowości Serby. W czasie prowadzenia robót ruch na moście będzie odbywał się wahadłowo i będzie kierowany przez osoby do tego upoważnione.
3: Roboty wykonywać będzie firma Strabag w ramach napraw gwarancyjnych. Zakończenie ostatniego odcinka ścieżki pieszo-rowerowej domyka całą trasę łączącą Polkowice z Sieroszowicami. Rowerzyści mają do dyspozycji ponad 5-kilometrowy bezpieczny odcinek. Zadanie zrealizowały wspólnie gmina i powiat polkowicki, mówi burmistrz Polkowic Wiesław Wawik.
5: Ten odcinek łączy Polkowice Dolne poprzez przejazd kolejowy z istniejącym rondem, a właściwie głównie ze ścieżką rowerową, która wcześniej została przez powiat wybudowana w stronę Sieroszowic. Teraz mamy bezpieczny odcinek, bezpieczną ścieżkę rowerowo-pieszą, bo ona ma funkcję i pieszą, i rowerową. Tutaj też mamy kierunek na szlak Świętego Jakuba.
3: Samorządowcy podkreślają, że to przykład dobrej współpracy gminy i powiatu, zarówno organizacyjnej, jak i finansowej, mówi Jan Wojtowicz, wicestarosta polkowicki.
6: Brakujący odcinek był wzdłuż drogi gminnej, to te niecałe 200 metrów, które właśnie zostało ukończone, za co jestem bardzo wdzięczny, bo to był brakujący odcinek, który spójnie spina całość i od tak naprawdę tego miesiąca mieszkańcy mogą bezpośrednio z Polkowic wsiąść na rower i dostać się do Sieroszowic.
3: Budowa ostatniego 200-metrowego odcinka kosztowała ponad 400 tysięcy złotych i została sfinansowana z budżetu gminy Polkowice.

0: Plastic Bags, tak zatytułowany jest ten utwór, który przed chwilą przedstawiła na naszej antenie Jade, a ja za chwilkę wam przedstawię no taką ofertę pracy, że szkoda, że to nie u nas, bo jakby było u nas, to i sam bym się, słuchajcie, zgłosił chyba. Jeżeli ktoś z was lubi piłkę nożną, jeżeli ktoś z was jest fanem, tak jak ja na przykład, Mistrzostw Świata, kiedy się odbywają, czyli międzynarodowych spotkań piłkarskich, jeżeli ktoś z was jest w Stanach Zjednoczonych, bo to jednak w Stanach Zjednoczonych te Mistrzostwa Świata będą organizowane, w Kanadzie i w Meksyku również, no to jest świetna oferta pracy, słuchajcie. Jak mówi sama stacja Fox Sports, bo to oni mają taką ofertę na stanowisko głównego obserwatora Mistrzostw Świata, to dodają, że to praca, która jest dobra, a pieniądze są łatwe. Tak można określić ofertę amerykańskiej stacji Fox Sports na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Można nie tylko obejrzeć wszystkie spotkania na żywo, ale też zarobić niezłą kasę. Jaką? To za chwilkę. Najpierw tylko dodam, że osoba, która zostanie zatrudniona na to stanowisko, ma oglądać mecze na specjalnym szklanym sześcianie w sercu Nowego Jorku, czyli na Times Square, i tworzyć treść do mediów społecznościowych. Tak, by każdy mecz był rozrywką na żywo dla tysięcy turystów i przechodniów. Także osoba ta będzie jednocześnie kibicem, prezenterem, influencerem oraz gospodarzem w szklanej kostce na Times Square. Oczekuje się od niej tworzenia krótkich filmików, postów, reakcji, interakcji z przechodniami. Chętni muszą oczywiście złożyć CV za pomocą portalu Indeed, a zwycięzca zostanie wyłoniony 6 czerwca podczas meczu baseballowego pomiędzy Boston Red Sox a New York Knicks. To będzie wielkie wydarzenie na Mistrzostwach Świata, które w tym roku zresztą też odbędą się w USA, Meksyku i Kanadzie. Jak wspomniałem, rozegrane zostaną łącznie 104 spotkania, co oznacza zarobki w wysokości, no właśnie, w wysokości $1,282 dziennie lub $480 za mecz. Tak to wygląda, bo do zgarnięcia jest $50,000 za 104 spotkania. Nie dość, że człowiek poogląda, dwa, że sobie popisze, trzy, że jeszcze pozaprasza, cztery, to jeszcze zarobi na tym wszystkim. No i pewnie jeszcze pięć by się zdarzyło, bo świetnych ludzi się spotka. No to, także powiem wam szczerze, że taka oferta pracy, no to jak najbardziej jest możliwa. Także jeżeli ktoś z was jest chętny, będzie w Stanach Zjednoczonych w trakcie Mistrzostw Świata, no to może złożyć CV, proszę bardzo. Portal Indeed, on zaprasza. Tam możecie złożyć CV, a Fox Sports być może was zaprosi. No, życzę powodzenia, trzymam kciuki, jeżeli oczywiście wam się uda, ale najpierw trzeba zrobić pierwszy krok, czyli wysłać CV. Jeżeli wy chcecie wysyłać natomiast CV, albo chcecie dzwonić telefonicznie do pracodawców w naszym regionie, to jak najbardziej są takie możliwości. Jest takich ofert nawet dość sporo, więc polecam już teraz zaglądać na portal miedziowe.pl do zakładki ogłoszenia praca. Jeżeli ktoś z was chciałby znaleźć pracę w naszym regionie, to myślę, że przy odpowiednich chęciach i kilku telefonach w ciągu chwili znajdziecie taką pracę. Trzymam za was kciuki, życzę powodzenia, a o 8.15 zaglądamy sobie m.in. do tego portalu, ale też do portali Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie, w Lubinie i Polkowicach, żebyście byli na bieżąco z tym, co tam ciekawego za oferty, co tam za ciekawe oferty pracy są. Więc polecam dać się głośniej, a teraz też dajcie głośniej. Za momencik Kasia Popowska z utworem Dryfy.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Okej, filtruj trzy pokoje, parterowy taras blisko parku.
8: O, tu jest to! Idealnie, bierzemy!
9: Tylko skąd weźmiemy na to środki?
8: Odpowiedź jest prosta. Bank Spółdzielczy Pskowa. Znajomy polecił, że jeśli kredyt mieszkaniowy na atrakcyjnych warunkach, to właśnie tam.
9: Brzmi świetnie. To ja już widzę cudowny wieczór w ogrodzie. We własnym ogrodzie.
10: Bank Spółdzielczy Pskowa. Pomożemy sfinansować twój wymarzony dom. Zapraszamy do naszych oddziałów w Głogowie, Lubinie, Polkowicach, Prochowicach, Grębocicach, Rudnej i Chocianowie. Szczegóły na bswschowa.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla wypłacanego jednorazowo kredytu mieszkaniowego zabezpieczonego hipoteką wynosi nie więcej niż 6,62%. Kredyt jest związany z ryzykiem zmiany stopy procentowej.
4: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Kuprum Arena w Lubinie i Głogowia w Głogowie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
11: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
12: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
13: Głogów, Aleja Wolności 42.
14: Gorące rytmy i weekendowa laba, czyli grill z Radiem Elka. Piątek, sobota i niedziela od godziny 18. Włącz radio i niech skwierczy.
15: Sponsorem audycji jest piekarnia Cukiernia Gwóźdź. Zapraszamy po ciepłe pieczywo, pyszne ciasta i torty 7 dni w tygodniu. Dziękujemy, że jesteście z nami każdego dnia.
16: Reklama.

No to sprawdźmy, co tutaj mamy na zegarku. Prawie 10 minut do godziny 8. O 8 informacje z kraju i ze świata, na które już teraz was zapraszam. Czy wy też tak macie, że czas jakoś tak dziwnie ucieka? Jakoś cieplej się zrobiło i czas zasuwa w tempie ekspresowym. Przed chwilą był marzec, a już mamy 6 dzień maja. Słuchajcie, alerty RCB w związku z pożarem lasu na Lubelszczyźnie. Rosja naruszyła rozejm wprowadzony przez Ukrainę i znów zaatakowała w nocy. No ale też o badaniach krwi i ciśnieniu, które przejdą uczniowie w szkołach. Program startuje już jesienią. O tym programie więcej dowiecie się właśnie na naszej antenie już za chwilkę. Za chwilkę w wiadomościach z kraju ze świata o godzinie 8. Zanim jednak te wiadomości, to jeszcze troszkę wam pogramy. Między innymi przed nami pojawi się Rag & Bone Man, Felix Jan i Kaskada, czy Louis Tomlinson. Jeżeli ktoś z was czekał na taką porcję świetnych utworów, to tym bardziej powinien już teraz dać się głośniej radioodbiornik, a może nawet i szykować się do tego, że trzeba będzie pośpiewać. No, ja wiem na pewno, że śpiewają cienko osoby, które muszą być na 8 w pracy, a to już za 9,5 minuty.

0: Reklama.
1: Wspinamy się!
2: Nurkujemy! Zwiedzamy!
1: Fotografujemy!
2: Cały świat!
1: Z Planet Tours!
2: Świat w zasięgu ręki! Egzotyka, rejsy statkiem wycieczkowym, w czasy wycieczki objazdowe.
1: Zanzibar, Malediwy, Oman, Seszele i inne kierunki. I parking lub walizka gratis.
2: Biuro podróży Planet Tours w Galerii Glogowia.
1: Telefon 739 001 100.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Sprawdź nowe połączenia KD. Wrocław-Namysłów, nawet w 69 minut. Wrocław-Brzeg, nawet w 22 minuty. Wrocław-Oława, już w 14 minut. Wybierz koleje dolnośląskie.
5: Dobra wiadomość z salonu Toyoty. Czy Twoje auto jest gotowe na wiosnę? Umów się na przegląd w autoryzowanym serwisie Toyota Mikołajczak. Oferujemy kompleksową diagnostykę, wymianę filtrów i oleju z dużą dostępnością terminów. Odwiedź nas już dziś. Leszno, Aleje Marszałka Józefa Piłsudskiego 4.
0: Reklama.
6: Minęła ósma. Czas na wiadomości.
7: Alert RCB w związku z pożarem lasu na Lubelszczyźnie i apel do mieszkańców. Rosja naruszyła rozejm wprowadzony przez Ukrainę. Badania krwi i ciśnienia przejdą uczniowie w szkołach. Program startuje już jesienią. Agnieszka Trojanowska-Bis. W związku z pożarem lasu na Lubelszczyźnie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed groźnym zadymieniem w powiecie biłgorajskim w gminach Łukowa, Józefów i Aleksandrów. RCB radzi, by nie otwierać okien i drzwi, a także by słuchać poleceń służb. Dodatkowo Rządowe Centrum Bezpieczeństwa radzi, by wyłączyć wentylację, ograniczyć przebywanie na otwartym powietrzu oraz przygotować dokumenty, leki i najpotrzebniejsze rzeczy na wypadek ewakuacji. Pożar w lasach w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie wybuchł wczoraj po południu na terenie Puszczy Solskiej i w bardzo krótkim czasie objął 150 hektarów lasów. W trakcie akcji gaszenia pożaru doszło do katastrofy. Rozbił się samolot, który zrzucał wodę. Pilot dromadera nie żyje, a dwóch strażaków, którzy potruli się dymem, jest w szpitalu. Na miejscu cały czas pracuje kilkaset osób. Dziś do akcji ma włączyć się policyjny Black Hawk. Dziś rano na miejscu był minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński, który przyznał, że sytuacja jest poważna, a pożar bardzo szybko się rozprzestrzenia.
8: W godzinach rannych wykonane zostaną obloty dronami, aby sprawdzić, gdzie jeszcze pojawiają się zarzewia tego ognia i ewentualnie podejmować dalsze decyzje.
7: Na Lubelszczyźnie od wielu tygodni panuje susza. To przyczyniło się do rozprzestrzenia się pożaru. Zamknięte dla kierowców są pobliskie drogi. Działania cały czas trwają. Rosja naruszyła rozejm wprowadzony przez Ukrainę ubiegłej nocy i przeprowadziła szereg ataków, co niweczy zawieszenie broni, którego Kreml domagał się na sobotę 9 maja, oświadczył doradca ukraińskiego ministra obrony Serhii Sternenko. Minionej nocy Rosjanie zaatakowali m.in. jedną z dzielnic Charkowa, uszkodzone są domy prywatne, wybuchł pożar, w wyniku którego poszkodowane są dwie osoby. Do ataku doszło także w obwodzie zaporowskim i w Chersoniu. Dziś Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Według danych policji w Polsce najwięcej wypadków zdarza się w piątki, a miesiącem, gdy jest ich najwięcej, jest sierpień. Sprawcami ponad 2/3 drogowych zdarzeń są mężczyźni. Polscy uczniowie przejdą badania populacyjne. Akcję, która ma być przeprowadzona w szkołach, zapowiedziały Ministerstwo Zdrowia i Resort Edukacji. Badania mają pokazać stan zdrowia polskiej młodzieży, ale też sprawdzić, które osoby są zagrożone udarem, zawałem albo innymi chorobami układu krwionośnego. Szymon Kępka.
9: potrzebna będzie zgoda rodziców i badane będą podstawowe parametry stanu zdrowia dziecka plus badania krwi, mówi profesor Aleksander Prejbisz z Narodowego Instytutu Kardiologii.
10: Które obejmują oprócz lipidogramu również glukozę, markery stanu zapalnego, markery funkcji nerek.
9: Program ma być ogólnopolski, wystartuje we wrześniu.
7: Badania przejdzie około 3,5 tysiąca dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Owce pomogą w utrzymaniu zieleni w Katowicach. Samorząd wynajął owce odmiany kameruńskiej. Do września będą pełniły rolę naturalnych kosiarek. Po skoszeniu trawy w jednej lokalizacji stado zostanie przeniesione w inne miejsce. Urzędnicy przekonują, że dodatkową zaletą wykorzystania owiec jest brak hałasu, który towarzyszy pracy kosiarek.
11: Informacje sportowe. Mateusz Stanicki przed mikrofonem. Witam. Znamy pierwszego finalistę tegorocznej piłkarskiej Ligi Mistrzów. We wczorajszym spotkaniu rewanżowym pomiędzy Arsenalem Londyn a Atletico Madryt górą byli Wyspiarze, którzy zwyciężyli u siebie 1-0. Trener Londyńczyków Mikel Arteta.
12: To jest niesamowita noc.
13: To był niesamowity wieczór i ponownie tworzymy razem wielką historię. Nie mogę być bardziej szczęśliwy i dumny z każdego, kto brał w tym udział. Atmosfera na stadionie była znakomita i dała nam niesamowitą energię. To było niezwykłe i nigdy wcześniej czegoś takiego nie czułem.
11: W pierwszym spotkaniu tych drużyn padł remis 1-1. A dzisiaj kolejny mecz rewanżowy w półfinale rozgrywek. O 21:00 zmierzał się Bayern Monachium z Paris Saint-Germain. W pierwszym meczu, który spokojnie można by nazwać małym finałem, Niemcy przegrali 4-5. Polscy hokeiści długo prowadzili 1-0 w meczu z Kazachstanem podczas Mistrzostw Świata Dywizji 1A, ale przegrali w końcówce 2-3 Polakom po wygranej z Ukrainą 3-2 i porażce z Francją 2-3 po karnych. Zostały do rozegrania podczas Mistrzostw w Sosnowcu spotkania z Litwą i Japonią. Wciąż mają szansę na awans do elity. Władimir Fedosiejew, Hans Niemann, Fabiano Caruana, Wesley So i Iavo Hirsindaro z 4 punktami prowadzą po 3 rundach turnieju Grand Chess Tour w szachach szybkich i błyskawicznych w Warszawie. 6 ex aequo jest Jan Krzysztof Duda, a 10 Radosław Wojtaszek. W środę i czwartek odbędzie się kolejnych 6 rund partii szachów szybkich, a w piątek i sobotę czeka uczestników rywalizacja w szachach błyskawicznych. Organizatorzy rajdu Dakar zaprezentowali trasę jego przyszłorocznej edycji. 49. odsłona wydarzenia.

Dzień dobry, witam przy mikrofonie Bartosz Skopiński. W środę się witam 6 maja. Dzisiaj Benedykta, Benita, Jan, Judyta i Jurand w gronie solenizantów, więc życzymy im wszystkiego najlepszego. Na zegarku 7 minut po 8. A teraz czas jeszcze na aktualne informacje pogodowe. Dziś maksymalnie do 20 stopni Celsjusza, teraz w okolicach plus 12. Deszczu już raczej dziś nie będzie. Synoptycy mówią o słońcu, które za chwilkę zza chmur będzie wychodzić, chociaż już pewnie w niektórych miejscach się pojawia. Słońce wstało o 5.15, za horyzont schowa się o godzinie 20.28 i do samego zachodu słońca będzie z nami. No i chmur też troszkę będzie nad głowami, a szczególnie dlatego, że zaczął wiać coraz mocniej wiatr z południowego zachodu. Teraz wieje z prędkością do 33 km na godzinę, a zaraz w porywach będzie wiał do 56-7 km na godzinę właśnie z południowego zachodu. Do tego później z zachodu, z północnego zachodu i jutro to nam przywieje. Opady deszczu od godziny 7 do godziny 11-12 prognozują synoptycy. Mam nadzieję, że jutro faktycznie solidnie popada i nieważne, że będzie chłodniej, bo jutro maksymalnie do 13 stopni Celsjusza. To jest nieistotne. Najważniejsze jest to, że może solidnie wreszcie to wszystko w regionie zostanie nawodnione. Na barometrze 1005 hektopaskali. Ciśnienie zamiast spadać, to nam delikatnie wzrosło. Patrzymy sobie, co jeszcze dalej przed nami, bo w czwartek opady deszczu, ale w piątek już dużo, dużo słońca z temperaturami do plus 15 i z odczuwalną nawet w okolicach plus 18. Wszystko dlatego, że wiatru nie będzie. I w sobotę też bez wiatru i też odczuwalna wyższa, a w sobotę to już nawet i 20 stopni na termometrach.

0: rok. Natomiast są osoby, które powiedzą, no nareszcie może znajdę pracę. No być może właśnie znajdziecie pracę, bo kwadrans po godzinie 8 na naszej antenie Giełda Pracy. Jeżeli ktoś z was poszukuje pracy w naszym regionie, to będzie taka możliwość. Zresztą już jest taka możliwość. Wystarczy zajrzeć na nasz portal miedziowe.pl, zakładka ogłoszenia praca i tam znaleźć odpowiednią pracę. Wysłać CV, list motywacyjny albo zadzwonić bezpośrednio do osoby, do przedsiębiorcy, który właśnie taką ofertę zamieścił. Ja życzę powodzenia, trzymam kciuki i już za momencik startujemy o godzinie 8.15 z kolejną giełdą pracy w tym tygodniu.
1: Autopromocja.
2: Gdziekolwiek jesteś, w domu, w pracy, na wakacjach, wszędzie będziesz miał zasięg Radia Elka w swoim telefonie.
3: W Paryżu działa.
4: Dubrownik pozdrawiam.
3: Londyn okej.
4: Okay. W Madrycie super.
3: Sydney też działa.
5: I Warszawa też słucha.
2: Pobierz apkę ze swojego sklepu za free. Wybierz swój nadajnik i słuchaj swojego lokalnego radia.
6: Radio Elka.
1: Autopromocja.
7: Reklama.

0: ty fajny. 500, 545, 500, słomu i grata.pl.
1: Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest twój rower!
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej! Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Lato coraz bliżej. Nie czekaj dłużej. Najniższe ceny, największy wybór. Tylko u nas. Itaka Platinum. Top of the top. Itaka Family. Dla ciebie i dzieciaków. Itaka Adults. Tylko dla dorosłych. Ponad 400 wycieczek objazdowych, city breaks i luksusowe rejsy. Itaka Smart. Elastyczne wakacje na miarę. No Limits by Itaka. Aktywne odkrywanie świata. Itaka. Numer 1 w Polsce. Zapraszamy do salonu firmowego biura podróży Itaka w Głogowie przy ulicy Słodowej 20A.
5: Ubieramy w reklamy.
6: Jak się reklamować, to w Radiu Elka Zagłębia Miedziowego i na portalu miedziowe.pl. No wiadomo. Zadzwoń pod numer telefonu 885 20 20 10. Wytłumaczymy ci, jak to się robi dobrze.
5: Ubieramy w reklamy. Dużych i małych.
6: Reklama.
7: Giełda pracy.
8: I drodzy rodacy, rozpoczynamy dzisiejszą środową giełdę pracy, a zaczynamy od powiatowych urzędów pracy. Na dobry początek pędzimy do Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie. Tu poszukiwany jest stażysta, stażystka, docelowo sekretarz sądowy, sprzedawca na pół etatu, majster budowy, murarz, mistrz oczyszczalni ścieków, operator ładowarki do 6 ton, jeszcze jeden operator ładowarki do 6 ton, pracownik gospodarczy, pracownik porządkowy pokojowy czy mechanik pojazdów samochodowych. To najświeższe oferty z Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie. Teraz spędzimy do Powiatowego Urzędu Pracy w Polkowicach. Tu poszukiwany jest technolog wody, pracownik porządkowy, pracownik gospodarczy, łazienny, operatorka lasera czyszczącego, kasjer sprzedawca, doradca zawodowy, osoba do obsługi recepcji oraz obsługi gości na sali, inspektor do spraw oświaty, stanowisko do spraw obsługi urządzeń produkcyjnych, tłocznia. To oferty z Powiatowego Urzędu Pracy w Polkowicach. No i jeszcze na koniec zaglądamy sobie do Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie, gdzie poszukiwana jest osoba wykonująca prace budowlane, osoba do obsługi klientów w biurze podróży, osoba do kierowania samochodu i zaopatrzenia, osoba kierująca samochodem osobowym, osoba na stanowisko majster, kierownik budowy, osoba do naprawy pojazdów samochodowych, osoba do sprzedaży i montażu mebli, osoba wykonująca pracę w branży sprzedażowej, osoba wykonująca prace księgowe i osoba kierująca samochodem dostawczym. To był Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie, czyli Lubin, Polkowice, Głogów za nami. Czas przenieść się na nasz portal miedziowe.pl, zakładka ogłoszenia praca i proszę bardzo, jest praca dla stażysty. Stażysty w biurze, nawet raz, dwa, cztery takie oferty są, drodzy słuchacze, więc już do nich przechodzę. Pierwsza oferta to stażysta do spraw BHP i przeciwpożarowych w Polkowicach. Kolejna to stażysta w biurze organizacji. Kolejna też w Polkowicach. Stażysta do spraw informatyki i stażysta do spraw rekrutacji. Cztery to oferty pracy od jednego przedsiębiorcy. Wszystko w Polkowicach. Szczegółowe informacje na naszym portalu, ale też są linki, poprzez które można aplikować na dane stanowisko. Jest także dodatkowa praca. Poszukuje się osoby do pomocy w opiece nad starszym małżeństwem. Mile widziana pani na emeryturze zamieszkująca w pobliżu Herbowej na osiedlu Piastów Śląskich 2 w Głogowie. Praca na 2 lub 3 razy w tygodniu, na przemian raz czwartek, piątek i w kolejnym tygodniu środa, czwartek, piątek, bez świąt i weekendów. Jaki jest zakres opieki? To wszystko znajdziecie na naszym portalu. Numer kontaktowy to 501 436 781. I kolejna oferta pracy to firma Systemy i Technologie, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Polkowicach. Czołowy producent prefabrykatów polimerobetonowych na polskim i zagranicznym rynku. poszukuje księgowego, księgowej. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to dzwoni pod numer 76-723-4215 albo sprawdza więcej szczegółów na naszym portalu. I jeszcze jedna oferta pracy to firma Ragen, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głogowie. Zatrudni montera, monterkę sieci wodno-kanalizacyjnej. Jaki jest zakres obowiązków, jakie są wymagania i co oferują? Wszystko szczegółowo rozpisane na naszym portalu miedziowe.pl w zakładce ogłoszenia praca. Ja polecam, zaglądajcie, szukajcie pracy. Życzę Wam powodzenia, trzymam kciuki, mam nadzieję, że się uda. A jak się nawet dziś nie uda, to może uda się jutro. Jutro po 8.15 znów wracam z Giełdą Pracy.

Hug yourself i kamrat na naszej antenie. No właśnie, trzeba byłoby się czasem tak samemu przytulić. Tylko jak to zrobić, żeby się tak samemu przytulić? Zawsze to lepiej jednak, jak ktoś jest do pomocy. Tak samo jak wy, fajnie jak jesteście z nami i jesteście nam pomocni. I nie tylko nam pomocni, bo i sobie, ale też i całemu otoczeniu, bo zapowiadam właśnie temat dla reportera, czyli audycję, w której to wy zgłaszacie problemy, zgłaszacie usterki, zgłaszacie awarie, zgłaszacie rzeczy i miejsca w regionie, które można byłoby zmienić i żeby to lepiej wyglądało, żeby to po prostu było w regionie cudownie, wspaniale, przyjemnie. Jeżeli ktoś z was chciałby taki temat zgłosić, to my tutaj z Leszkiem Wspaniałym od godziny 9.15 do 9.45 przez 30 minut będziemy dzisiaj czekać na wasze telefony. 767-400-400. To jest numer do nas i pod ten numer będziecie dzwonić. I oczywiście, jeżeli ktoś z was chciałby oczywiście taką sprawę, taki temat załatwić, to jak najbardziej czekamy. Ale jeżeli coś już zostało naprawione, jeżeli coś już ktoś wykonał tak jak należy, to jak najbardziej polecamy też dzwonić i zostawić kwiaty i motyle dla tej osoby. No i dzięki temu od razu ta osoba czuje się lepiej, czuje się jakoś wyróżniona, albo organizacja, albo instytucja, bo nie tylko przecież osobom dziękujemy. Więc jeżeli ktoś z was zauważył, że coś zostało już naprawione, poprawione, to też warto zadzwonić i powiedzieć: tak, jest naprawione, jest już zdecydowanie lepiej, chciałbym wysłać kwiaty i motyle. Na takie telefony także od 9.15 do 9.45 czekać będziemy na antenie Radia LK Zagłębia Miedziowego na częstotliwościach 89,6 FM i 98,3 FM. A temat dla reportera to audycja dla was i tworzona w sumie przez was. My tutaj tylko koordynujemy niektóre zabiegi i notujemy tematy, które przekazujemy dalej i mamy nadzieję, że wszystkie tematy, które przekazaliśmy dalej, niebawem zostaną zrobione, naprawione, poprawione. 9.15, zapraszam na temat dla reportera. A teraz to trzeba dać głośniej. No Excuses na naszej antenie i Meghan Trainor. Na zegarku 8.27.

0: Reklama.
1: Sklepy meblowe Quercus. W ofercie meble do każdego wnętrza. Meble tapicerowane, kuchenne, pokojowe, garderoby, sypialnie, stoły i krzesła. Realizujemy także indywidualne zamówienia na wymiar. Oferujemy również usługę renowacji mebli. Quercus. Niskie ceny i krótkie terminy realizacji. Dogodna sprzedaż ratalna. Sklepy meblowe Quercus. Głogów, ulica Staszica 15 i Stawna 4, Hala Targowa. Zapraszamy!
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
4: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
5: Głogów, Aleja Wolności 42.
6: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultra nowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Leszno, Aleje Piłsudskiego 4. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
7: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUVy Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Głogów, Aleja Wolności 42.
0: Reklama.

Keira i Sour na naszej antenie. No troszkę kwaśno się zrobiło dla niektórych, ale spokojnie, spokojnie, my to możemy naprostować, chociażby w temacie dla reportera. Nie takie kwasy się załatwiało. Słuchajcie, natomiast zaglądając sobie na miedziowe.pl zauważyłem, że już jest najnowszy, najświeższy artykuł, który popełniła Iwona Mierzwiak, a mowa tutaj o tym, że już bez rozkopanych ulic, bez paraliżu ruchu, za to z technologią, której na co dzień nie widać. Pod ziemią, na osiedlu Młodych w Polkowicach trwa jedna z najważniejszych infrastrukturalnych inwestycji ostatnich lat. Modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej ma nie tylko ograniczyć awarie i ryzyko podtopień, ale też przygotować miejską sieć na kolejne dekady. Także ta nowoczesna technologia zamiast rozkopanych ulic już jest wdrażana w Polkowicach pod ziemią na osiedlu Młodych. Jeżeli ktoś chciałby wyczytać więcej na ten temat, to polecam zajrzeć do artykułu Iwony Mierzwiak na portalu miedziowe.pl.

Możesz, możesz, jak najbardziej. Kaja Jabłońska, możesz, kochana, tutaj z nami zostać jeszcze trochę. Natomiast no teraz dasz czas też innym. Odpocznij sobie troszkę. Grupa Hertz przed nami, ready to go. Ja mam nadzieję, że wy jesteście ready to go robota. To w ogóle bardzo świetnie brzmi. Ready to go robota. Jeżeli ktoś z was chciałby iść do roboty, to na godzinę 9 zostało wam niewiele czasu, bo 13 minut tylko. O godzinie 9 informacje lokalne na naszej antenie za 13 minut właśnie. Najbardziej lokalna godzina zresztą się rozpocznie, czyli wiadomości lokalne, czyli Eryk Woźniak i wiadomości z dróg Zagłębia Miedziowego, czyli jeszcze piosenka dla kierowców, no i rzecz jasna temat dla reportera, czyli 45 minut bite, 45 minut lokalności. Drodzy słuchacze, tak przyglądałem sobie ciekawostki. W ogóle przeglądam różnego rodzaju ciekawostki. Staram się jakoś tak zaintrygować, znaleźć jakąś taką, wiecie, odskocznię od codzienności, od tych wszystkich problemów, które się dzieją. Czy wy w ogóle wiedzieliście, że 1/4 światowej populacji bocianów białych mieszka w naszym kraju? No to jest w ogóle zaskakujące. 1/4 wszystkich bocianów w naszym kraju. To jest bardzo miłe. Natomiast jak już jesteśmy przy ułamkach, to 1/3 powierzchni Polski to lasy. To też jest bardzo dobra informacja i to są bardzo dobre informacje. 1/4 dla bocianów, 1/3 dla lasów, no i ta połowa prawie, że co została, to dla nas ludzi. Mam nadzieję, że będziemy się zachowywać odpowiednio, bo czasami to niektórzy się zachowują tak, że śmiecą. A jak śmiecą, to później dzwonicie w temacie dla reportera, że są śmieci, że śmietnisko, wysyp jakiś pod lasem i tak dalej, i tak dalej. No, ja wysyp w lesie to tylko grzybów bym chciał widzieć, a nie śmieci. Zostańcie z nami, bo 9:15 temat dla reportera. Wy będziecie wtedy dawać nam znać, co tam ciekawego zaobserwowaliście, zgłaszać problemy. My będziemy notować, przekazywać dalej, a dzwonić będziecie pod numer 767-400-400. Niezmiennie. I co? Jesteście ready to go robota? No to grupa Hertz specjalnie dla was. 11 minut. 11 minut do 9.

0: Ogłoszenia Radia Elka.
1: Prezydent miasta Głogowa informuje, że w dniu 26 maja 2026 roku o godzinie 10 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głogowie odbędzie się przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Głogowie przy ulicy Obrońców Pokoju 7C/58 o powierzchni użytkowej 28,4 m2, składającego się z pokoju, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju. Cena wywoławcza wynosi 165 tysięcy zł. Wadium w wysokości 20 tysięcy zł należy wpłacić na rachunek Gminy Miejskiej Głogów do dnia 20 maja 2026 roku. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 76 726 54 53.
2: Były to ogłoszenia Radia Elka.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Dobra wiadomość z salonu Toyoty. Czy Twoje auto jest gotowe na wiosnę? Umów się na przegląd w autoryzowanym serwisie Toyota Mikołajczak. Oferujemy kompleksową diagnostykę, wymianę filtrów i oleju z dużą dostępnością terminów. Odwiedź nas już dziś. Leszno, Aleje Marszałka Józefa Piłsudskiego 4.
0: Reklama.
3: Radio Elka, lokalne radio.
4: Na zegarze minęła 9:00.
5: Wiadomości lokalne Radia Elka z Zagłębia Miedziowego, Marcin Hausek. Zapraszam. Bez rozkopanych ulic, bez paraliżu ruchu, za to z technologią, której na co dzień nie widać. Pod ziemią, na osiedlu Młodych w Polkowicach trwa jedna z ważniejszych infrastrukturalnych inwestycji ostatnich lat. Modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej ma nie tylko ograniczyć awarie i ryzyko podtopień, ale też przygotować miejską sieć na kolejne dekady, mówi Marek Skowroński, kierownik działu technologicznego w Przedsiębiorstwie Gospodarki Miejskiej.
6: Renowacja sieci kanalizacyjnej prowadzona jest w związku ze złym stanem technicznym przewodów rurowych. Znajdujemy się na terenie szkód górniczych, więc infrastruktura niestety uległa degradacji i w związku z tym nastąpiła konieczność wykonania renowacji tych urządzeń. Co to spowoduje? Zmniejszenie liczby awarii, zwiększenie przepustowości, a cały proces realizowany metodą bezwykopową nie utrudnia mieszkańcom funkcjonowania, poruszania się po terenie miasta.
5: Prace obejmują kanalizację deszczową i studnie na ulicach m.in. Baczyńskiego, Korczaka, Kusocińskiego, Szarych Szeregów, Walki Młodych i Małkowskiego. Inwestycja realizowana dzięki wsparciu z Krajowego Planu Odbudowy kosztuje blisko 3 miliony złotych. Zgłosił kradzież auta wartego blisko 100 tysięcy złotych, ale jak ustalili policjanci, do żadnego przestępstwa nie doszło. 35-latek z Głogowa próbował wyłudzić odszkodowanie. Do zgłoszenia doszło na początku kwietnia. Funkcjonariusze szybko nabrali wątpliwości co do wersji wydarzeń przedstawionej przez mężczyznę, tłumaczy młodsza aspirant Natalia Szymańska z policji w Głogowie.
7: Szczegółowa analiza zgromadzonych informacji oraz wyniki pracy operacyjnej pozwoliły na stwierdzenie, że do kradzieży pojazdów w rzeczywistości nie doszło. Pod koniec kwietnia policjanci dysponowali już materiałem dowodowym potwierdzającym, że zgłoszenie miało na celu wyłudzenie odszkodowania przez właściciela pojazdu. Głogowscy policjanci zatrzymali 35-latka, który zgłosił kradzież samochodu. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego przedstawiono mu zarzuty dotyczące składania fałszywych zeznań, zawiadomienia o niepopełnionym przestępstwie, usiłowania dokonania oszustwa oraz próby wyłudzenia odszkodowania. Za popełnione czyny mężczyzna odpowie przed sądem.
5: Za same fałszywe zeznania grozi do 8 lat więzienia. Za próbę wyłudzenia świadczenia z ubezpieczenia kodeks przewiduje do 5 lat odsiadki. Polkowice będą miały młodzieżową radę. Decyzję w tej sprawie podjęła dorosła rada. Podczas ostatniej sesji polkowiccy radni zmienili statut i otworzyli drogę do wyborów. A te odbędą się w czerwcu, mówi burmistrz Wiesław Wabik.
8: Taki szeroki dialog, tak, z mieszkańcami, którego częścią jest bardzo ważny dla mnie właśnie ten dialog, ta taka bezpośrednia możliwość rozmów i o potrzebach i o tym, jak chcieliby funkcjonować z młodszymi mieszkańcami naszej gminy, z młodzieżą. Dlatego na sesji projekt uchwały w sprawie statutu młodzieżowej rady i procesu wyborczego, to oni tak naprawdę wypracowali te zmiany, to oni to zaproponowali. My tylko ubraliśmy to w odpowiednie słowa, żeby to brzmiało zgodnie z prawem i z brzmieniem projektu uchwały.
5: Nowe zasady powstały przy udziale samej młodzieży.
9: Ja nazywam się Maneczuk Mateusz. No na pewno wszystko poszło dobrze. Bardzo pozytywnie odebraliśmy to, co tutaj się działo. Cieszymy się, że będziemy mogli już działać, będziemy mogli startować w wyborach, aby następnie, mamy nadzieję, wszyscy tutaj zebrani zasiąść tutaj przy stole. I tak samo jak starsi radni, tak samo debatować o sprawach ważnych, tylko że w tym przypadku głównie dla młodzieży.
10: Kamila Sibera.
11: Tak, jesteśmy bardzo zadowoleni ze zmian, ponieważ dzięki nim sądzimy, iż będzie nam o wiele łatwiej prowadzić młodzieżową radę i będziemy mogli zdecydowanie lepiej przekazywać w urzędzie zdanie młodzieży, żeby można było połączyć urząd z młodzieżą, żebyśmy mogli się dogadywać.
5: Na tej samej sesji radni zajęli się też inwestycjami, o które od dawna zabiega młodzież, m.in. skateparkiem i pump trackiem. Jak podkreślają młodzi mieszkańcy, takie miejsca podnoszą atrakcyjność miasta i zachęcają, by wiązać z Polkowicami swoją przyszłość.

0: Raz jeszcze, tym razem po godzinie 9:05, witam się z wami Bartosz Skopiński, a witam się w środę 6 maja. Benedykta, Benita, Jan, Judyta i Jurand w gronie solenizantów. Wszystkiego najlepszego. I szybki rzut oka na aktualne informacje pogodowe. 14 stopni Celsjusza, 20 stopni maksymalnie dziś zobaczymy i to już od godziny 12 aż do godziny 17 mniej więcej. Później temperaturki zaczną spadać, spadną do 12 w nocy, o poranku jutro 8-9 i opady deszczu. Synoptycy z nich się nie wycofują i bardzo dobrze. Mam nadzieję, że jutro solidnie popada. Jutro zimno, bo 13 stopni tylko i wyłącznie. Natomiast nie zmienia to faktu, że to będzie pochmurny dzień i taki dzień też jest potrzebny po tylu dniach słonecznych z takimi dość wysokimi temperaturami, tego nie ukrywajmy, no roślinki też potrzebują dobrze się napić. W czwartek, 7 maja właśnie taka pogoda niestety pochmurna będzie. A w piątek do 15 stopni i już dużo, dużo słońca. Teraz na barometrze 1005 hektopaskali, wiatr wieje do nas z północy z prędkością do 33 km na godzinę, a za momencik powieje nawet i z prędkością do 56 km na godzinę. 6 minut po godzinie 9, czas na to, żeby Eryk Woźniak opowiedział o drogach naszego regionu, a za 9 minut startujemy z tematem dla reportera.
1: Reklama.
2: Sponsorem informacji dla kierowców jest stacja demontażu pojazdów złomujgrata.pl, Lasocice koło Leszna. Kasujemy wszystkie pojazdy. Zadzwoń 500 545 500. Najlepsze ceny.
1: Reklama.

0: 650 tysięcy złotych powstanie 166 metrów porządnej nawierzchni z kostki betonowej, do tego zjazdy do posesji, dojścia i miejsce na odbiór odpadów. Dorzucą do tego jeszcze utwardzone pobocze, kanalizację deszczową, no czyli w końcu koniec z basenem po każdym deszczu, no i jeszcze 5 lamp LED. Krótko mówiąc, mała ulica, ale duża zmiana jakości życia. To przenoszę się teraz do powiatu polkowickiego, gdzie ogłoszono przetarg na modernizację drogi z Obiszowa w stronę granicy powiatu głogowskiego. Na tapet trafia ponad kilometr trasy, która doczeka się w końcu nowej nawierzchni. Będą też zjazdy i metrowe pobocza, więc nie tylko kierowcy, ale i poboczni uciekinierzy od ciężarówek odetchną z ulgą. No i jeszcze jedna dobra wiadomość dla kierowców. Przetarg ogłoszony także na drogę między Chocianowem a Trzmielowem. Tutaj wjedzie ciężki sprzęt i konkretny zakres prac. Frezowanie, nowa warstwa wiążąca, ścieralna i poprawa poboczy. Łącznie blisko kilometr drogi dostanie nowe życie, a kierowcy trochę więcej komfortu i mniej stresu za kierownicą. No to na koniec szybki przegląd najważniejszych informacji. W Osieku przebudowa ulicy Andromedy z pełną infrastrukturą i odwodnieniem. Powiat polkowicki szykuje remont drogi z Obiszowa w stronę granicy powiatu, a między Chocianowem a Trzmielowem także zaplanowano modernizację nawierzchni. No więc krótko mówiąc, drogi się zmieniają, a my powoli przestajemy jeździć slalomem. I oby tak dalej.
1: Moto News.
2: Reklama.
3: Sponsorem informacji dla kierowców jest Złomuj-Grata.pl. Lasocice przez 5. Prowadzimy sprzedaż części używanych. Zadzwoń 500 623 500. Zapraszamy na nasz plac.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Sponsorem piosenki dla kierowców jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Głogów Mechaniczna 5. Twoje auto wymaga przeglądu? Sprawdź je u nas. Dla każdego płyn do spryskiwaczy gratis. Przyjedź. Głogów Mechaniczna 5.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Misiu, gdzie jedziemy zimą na wakacje? Może na Dominikanę?
2: Nie, jedziemy do Kenii.
1: A może Margarita albo Seszele?
2: Ech, sam już nie wiem. Lepiej chodźmy do Planet Tours w Galerii Glogowia. Mają tam pełną ofertę polskich i niemieckich organizatorów w najlepszych cenach, a dodatkowo parking lub walizkę gratis. Planet Tours, Galeria Glogowia. Telefon 739-001-100. glogow@planettour.pl.
3: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki 3 pary 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
4: Nieruchomości Bax, Janusz Jędrkowiak. Działamy na rynku od ponad 20 lat. Oferujemy profesjonalne i kompleksowe zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi. Pośredniczymy w obrocie nieruchomościami. Lubin, Marii Skłodowskiej, Kiri 7. Nieruchomości Bax, Janusz Jędrkowiak. Ty poszukujesz, my znajdziemy. www.bax.com.pl.
5: Ubieramy w reklamy.
6: Jak się reklamować, to w Radiu Elka Zagłębia Miedziowego i na portalu miedziowe.pl. No wiadomo. Zadzwoń pod numer telefonu 885 20 20 10. Wytłumaczymy Ci, jak to się robi dobrze.
5: Ubieramy w reklamy. Dużych i małych.
0: Reklama.
7: Autopromocja.
8: Gdziekolwiek jesteś, w domu, w pracy, na wakacjach, wszędzie będziesz miał zasięg Radia Elka w swoim telefonie.
9: W Paryżu działa.
10: Dubrownik pozdrawiam.
9: Londyn ok.
11: W Madrycie super.
9: Sydney też działa.
10: I Warszawa też słucha.
8: Pobierz apkę ze swojego sklepu za free, wybierz swój nadajnik i słuchaj swojego lokalnego radia.
7: Radio Elka. Autopromocja.
12: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15 temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi Waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka Zagłębia Miedziowego i portalu regionu miedziowe.pl. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 767-400-400. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.
6: Powtórka audycji o 19.15.
13: No i tak, kwadrans, dokładnie kwadrans po godzinie 9.00. Czas rozpocząć dzisiejszy temat dla reportera. W studiu ze mną Leszek Wspaniały. Dzień dobry, witam.
14: Dzień dobry. I no. Bartek Skopiński z wami, drodzy słuchacze, od samego rana.
13: Bonjour.
14: Bonjour. A teraz przez najbliższe 30 minut jesteśmy z Bartkiem do waszej dyspozycji. 767-400-400, ten numer telefonu też oczywiście. Możecie dzwonić, możecie wysyłać kwiaty i motyle, jak coś się poprawiło. Możecie zgłaszać pretensje, uwagi, sugestie. Ten program jest właśnie od tego, żebyście mogli to zrobić.
13: No to dzwońcie, 767-400-400. Wczoraj dzwoniliście...
14: Tak.
13: Dość sporo i obficie. Fakt, że z drobiazgami czasami, ale...
14: Dla niektórych drobiazg no, może być bardzo tak ważną sprawą.
13: Właśnie to miałem dopowiedzieć, ale drobiazg też sprawa i też trzeba to naprawić.
14: Dziś o poranku na naszym radiowym messengerze zdjęcia, które powodują, że ręce opadają. Pani Sylwia nam tutaj podesłała dwa zdjęcia zaśmieconego, świetnie, zapetowanego, zabutelkowanego przystanku w okolicach przystanku autobusowego oczywiście, osiedle Kopernik, Galileusza, Andromedy i tak, butelka plastikowa, butelka szklana, liczne pety, brak słów. Teraz ktoś dzwoni, słyszę.
13: Tak, dzień dobry, witamy.
15: Dzień dobry, witamy.
13: Słuchamy.
15: Chciałem podziękować, wczoraj dzwoniłem w sprawie gumówki, opasy.
13: I wymalowane?
15: I już są namalowane.
13: No i to jest właśnie najważniejsze.
14: Czyli co, kwiaty
13: wszystkim
14: i motyle?
15: Kwiaty i motyle, tak.
14: No to pięknie.
13: No to dobrze rozpocząć od kwiatów i motyli temat dla reportera. Bardzo dziękujemy naszemu słuchaczowi za ten telefon i już lecą kwiaty i motyle.

0: No i pięknie dziękujemy i dziękujemy również słuchaczowi za ten telefon, bo to są właśnie telefony, które też potrzebujemy, takie zwrotne telefony, bo my może i czasem niektóre rzeczy widzimy, no ale sami nie możemy zgłaszać kwiatów i motyli za rzeczy, które zostały wykonane. Także kwiaty i motyle za wymalowanie pasów na Gomułki już poleciały. Teraz czekamy na kolejne telefony.
1: Tak, zobaczymy, czy dziś późnym wieczorem kwiaty i motyle będą należeć się piłkarzom ręcznym Zagłębia Lubin, którzy grają, wszystko na to wskazuje, ostatni ligowy. Pytanie, czy jeszcze potem będą baraże, ale no, o tym może
0: telefon.
1: Za moment. Tak.
0: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Ja dzwonię w sprawie pola, które się znajduje obok działek Cukrownik z tyłu Netto na Kazimierza Wielkiego.
0: To chyba nie jest cukrownik, no ale...
2: Nie, działki są cukrownik.
0: Dobra, no to możliwe, że cukrownik, dobrze. No to w takim razie, co tam się dzieje?
2: No właśnie tam wszyscy wyrzucają różne śmieci, nie wiem, czy to do kogoś należy, jak jakoś to by zagospodarować.
0: Mówimy o tym terenie między Netto a Biedronką?
2: Nie, nie, nie. Chodzi mi z tyłu Netto, po boku działek. Później tam jest wybudowane bodajże...
0: Na tym takim długim pasie zieleni?
2: Kurczę.
0: Zróbmy tak. Tam kiedyś była Biedronka, która jest nieczynna, a obok jest tak. Netto, które dalej jest czynne.
2: Tak, i mi chodzi o tył. Tak jakby od tyłu tego sklepu.
0: Czyli cały odcinek od, że tak powiem, Folwarcznej, od Biedronki do Netto.
2: No, czyli to ulica, ale dobrze. No, no.
0: No tam jest ulica Folwarczna.
2: Tak, dokładnie. Mhm. I są dwie bramy, takie główne wejścia do działek i później jest kawałek takiego pola. Następnie znajduje się jeszcze chyba nieotwarte przedszkole, czy tam żłobek.
0: Ach, o tym polu pani mówi,
2: tak,
0: dobrze.
2: Tak, dokładnie.
0: Czyli między,
2: no może
0: między
2: nie, tym nie potrafiłam określić.
0: Nie, to ważne, że jesteśmy już na miejscu, wiemy gdzie jesteśmy. Mhm. Czyli o ten duży kawał pola, który jest między powiedzmy ulicą Henryka Głogowskiego a działkami.
2: Tak.
0: Dobra.
1: I co tam jest nie tak, że brudno?
2: No ciągle coś tam wyrzuca
0: pana.
2: Jakiś... No wstyd. Szczerze to wstyd. Ciągle coś tam wywozi jakieś... Boże, śmieci, no tak ogólnie powiem.
1: A przy okna transportowej niedaleko.
0: No ale po co no właśnie, przy oku, jak można
2: ale tylko
0: wywalić?
2: Nie wiadomo, do kogo należy ta część terenu, bo to już chyba nawet działkowicze też zaczęli tam sobie po prostu robić... Fajne miejsce.
1: No i bardzo niedobrze.
0: Szczególnie, że
2: tylko
0: to fajne...
2: Nie wiadomo, do kogo tutaj ten... No bo tu raz w roku jest jakoś koszone. Nie wiadomo, do kogo to w ogóle zgłosić się, jeżeli chodzi o sprzątnięcie tego terenu.
0: No z tym koszeniem bo tam to też już, jest problem.
2: No to już któryś rok tak właśnie, że to tak leży odłogiem.
0: No dobrze, to notujemy sobie w takim razie ten temat.
2: Żeby się zainteresował może ktoś tym, no bo tutaj jednak jak są te działki, no to tak zadbane powinno być, prawda?
0: No działki działkami, no działki są ogrodzone, natomiast ten teren jest no nie właśnie, wiadomo czyj.
2: No, działkowicze sobie też tam zrobili takie właśnie fajne miejsce, co nie powinno...
0: No nie tylko
2: tak
0: działkowicze,
2: być.
0: Tam wszyscy, zresztą ten sam, dlatego pytałem, czy to chodzi też między Biedronką a Netto, bo tam jak jest ten śmietnik,
2: to jest tragedia.
0: Jest, właśnie, miałem mówić, tam jest szkło na szkle no. I szkłem pogania.
2: No, krzesło na krześle i
0: o,
2: tak
0: to
2: dalej.
0: Też, to też.
2: To też. Pomimo, że jest niby ten alarm w tej Biedronce, ale to ja nie wiem.
0: On cały czas się świeci, cały czas mryga na czerwono.
2: A dokładnie, tak, tu ma pan rację.
0: Dobrze, więc w takim razie mamy to pole. Pole, które faktycznie za momencik będzie strawą wysokości człowieka.
2: No i to jest... wyżej.
1: Ale to chyba dobrze, nie?
0: Wiesz co, no z jednej strony dobrze, no
2: nie
0: bo to pole nie...
2: widać. Nie,
0: tak, z jednej strony nie widać śmieci, a z drugiej, że przypadkiem nie dojdzie do jakiegoś pożaru, jak już będzie sucho dość mocno.
2: No właśnie tak za bardzo tam już tych kupek takich śmieciowych się zaczęło robić dużo.
0: No to...
2: I wszystko to wygląda.
0: Tak, no to jak będą, ja się zastanawiam, jak oni koszą później z tymi śmieciami tam.
2: Szybko.
0: No, tak, szybko.
1: Znaczy po skoszeniu, wiecie, tam wszystko jest porozwalane. Porozwalane.
2: Na prawo, na lewo leci już.
1: Tak jest, pociechane plastikowe butelki i różne inne odpady, które tam niestety nie same się tam znajdują, tylko mieszkańcy, ich świadomość ochrony środowiska jest tam, gdzie jest, czyli
2: ale ty
1: daleko.
2: Chyba, no dobra, w każdym razie...
0: Mamy zanotowane.
2: Dziękuję ślicznie.
0: My również dziękujemy. Pozdrawiamy, do usłyszenia.
1: Ludzie, co z wami jest?
0: No. Ja nie najpierw wiem, dzisiaj właśnie mówiłem, że 1/3 Polski to lasy, 1/4 bocianów Polski w Polsce zamieszkuje tych białych, a cała reszta to ludzie, którzy w wielu miejscach po prostu śmiecą w tych lasach i nie tylko w lasach. Spróbujemy dowiedzieć się, czyje to pole. Pole, łyse pole. Znaczy nie takie łyse, bo zaśmiecone. Halo, dzień dobry, witamy.
2: Halo, dzień dobry.
0: Słuchamy.
2: Ja dzwonię w takiej sprawie. Jestem z mojej miejscowości, to jest Mileszyn, gmina Pęcław.
1: Kojarzymy.
2: Tak, dzwonię w sprawie progów zwalniających. Od ponad roku w gminie jest wniosek z prośbą o to, żeby gmina nam założyła ten próg zwalniający. Mamy już znak postawiony 20 na godzinę, ograniczający w miejscu zabudowanym, ale niestety nic to nie daje. Teraz przyszła wiosna, lato, jest bardzo dużo ludzi, którzy przyjeżdżają tu na stawy i to są piraci, bym mogła powiedzieć. I potrzebujemy takiego progu zwalniającego. Nawet dwóch bym powiedziała, ale niestety nie mogę się doprosić od pani wójtowej. Czy mogą państwo coś w tej sprawie zadziałać?
1: Pytanko, czy w ogóle jakąś odpowiedź pani uzyskała po tym roku, czy bez odpowiedzi to jest?
2: Byłam osobiście się zapytać, nic się nie dzieje w tej sprawie.
1: Droga, rozumiem, jest gminna.
2: Droga jest gminna, tak oczywiście. Okay.
1: No to zapisujemy Mileszyn i będziemy pytać w urzędzie gminy, na jakim etapie to utknęło, skoro jest już znak ograniczający do 20, to co stanęło na przeszkodzie, żeby nie założyć progów zwalniających.
2: I jeszcze mam jedną, to też jest to w naszej wiosce, to jest już gmina należąca pod Głogów, powiatowa. Mamy straszne dziury i niestety dalej to też nie jest naprawione. Od zimy tu się nic nie dzieje.
1: Ale my też mówimy o Mileszynie?
2: No to są kolejne. Tak, to jest Mileszyn, ale to już jest droga powiatowa.
1: Okay.
2: Bo my jesteśmy trochę podzieleni, trochę gminnej, trochę powiatowej.
0: Ale po co się dzielić? Taki mały Mileszyn, a wy się dzielicie, sąsiady.
2: No, widzi pan, to najlepiej dla nas by było, jakbyśmy należeli pod Polkowice.
0: Bo niestety tutaj pod Polkowice, Grębocice pod Głogów, ale byśmy namieszali.
2: No, ale powiem panu, żebyśmy lepiej na pewno na tym wyszli niż teraz, bo u nas się kompletnie nic nie dzieje. Gmina o nas zapomina, żadnych inwestycji tu nie mamy, więc no ja bym się cieszyła, żebyśmy należeli pod Polkowice.
0: No, ale to teraz...
2: Jesteśmy bardzo biedną gminą, niezainwestowaną. No, pani wójtowa też o nas bardzo zapomina. A jesteśmy taką wioską, która leży przy samym wale. No nie wspomnę już o wałach, które są dewastowane cały czas przez kłady i też nic nie jest z tym robione. O przepustach, które zostały uszkodzone po powodzi, pani wójtowa powiedziała, że zostaną naprawione, też nic się w tej kwestii nie dzieje, więc też bym prosiła, żeby o to wspomnieć panią wójtową.
0: No ja mam nadzieję, że pani wójt to tam słucha teraz i notuje wszystko.
2: No mam nadzieję, bo na razie to wszystko jest głuche. Pisma były, są i nic się nie dzieje.
0: I pewnie będą jeszcze.
2: No nie wiem, chyba już nie warto, bo nic nie trafia do naszej pani wójt.
0: Zawsze jeszcze pamiętajcie o tym, że to wy macie decydujący głos, kogo wybieracie na wójta, prawda?
2: No.
0: No niestety. Właśnie, to nie takie niestety, bo to ja cały czas przypominam, to my mamy realny wpływ na to, kto będzie rządził w danej gminie, w danej miejscowości i tak dalej. Więc trzeba się 30 razy zastanowić następnym razem, jaki głos się odda.
2: No, nie każdy oddaje taki sam, nie? Poza tym nie mamy ostatnio w gminie jednego kandydata, od wielu lat się, chociaż nie, teraz było dwóch kandydatów.
0: Ale ja myślę, że może następne wybory to i pani się postara.
2: Nie, tu się nic nie działa, proszę pana.
0: Ale to może by się zaczęło coś tam dziać.
2: Mur się nie przebije.
0: No ale może coś by się zaczęło dziać.
2: Dobrze, jesteśmy temat... za małą wioską, nikt nas nie chce słuchać.
0: Temat jeden i drugi zanotowaliśmy. Mam nadzieję, że pani wójt też sobie wynotowała te wszystkie tematy, które pani tutaj nam na naszej antenie poruszyła. I mamy nadzieję, że coś tam drgnie w tym temacie.
2: No najbardziej to mi chodzi o progi zwalniające, bo nie mamy chodników, dzieci nie mają możliwości nawet jeżdżenia tu rowerem. Wczoraj byłam sama świadkiem, jak pan tu jechał chyba ze 100 na godzinę. O. W miejscu zabudowanym, gdzie jest znak.
0: No to może też jeszcze jakieś patrole by się tam przydały.
2: No to też już zgłaszałam do dzielnicowego. Miał coś w tej kwestii działać, ale też jest cisza.
0: No dobrze, no to dużo, dużo tematów się nazbierało. Z jednej małej miejscowości tyle dużych problemów.
2: No tak czasami bywa.
1: Będziemy zgłaszać, bardzo
2: dziękuję. Mam nadzieję, że Państwo pomogą.
0: Postaramy się przekazać te tematy jak najszybciej.
1: Znaczy, nie, postaramy się, już przekazaliśmy.
0: A, już przekazałeś tematy. No to tematy już zostały przekazane, więc w takim razie czekamy na odpowiedź.
1: Tak jest.
2: Dobrze, to dziękuję bardzo panom.
1: Pozdrawiamy.
2: Do widzenia, miłego dnia.
1: Również.
0: Dobrego dnia. Widzisz, Leszko, czasem taka mała miejscowość się trafi, a tyle problemów.
1: Na gadu-gadu ci coś napisałem.
0: Dobrze, dobrze.
1: Zerknij.
0: Dobrze, dobrze, już patrzę, pani.
1: 767-400-400, obszerne...
0: Chcesz, chcesz fotki, dobrze.
1: Tak, merytoryczne telefony, co nas bardzo oczywiście cieszy. Pierwsza połowa tematu dla reportera powoli dobiega końca.
0: Dopiero się rozkręcają, dzień dobry.
1: Dzwoni do nas. Słuchamy, dzień dobry.
3: Halo, dzień dobry.
0: Słuchamy, słuchamy, proszę opowiedzieć.
3: Chciałem takie coś podać. Zagubiony został telefon komórkowy typu Samsung. Było to w sobotę gdzieś między 16 no, a 22.
0: Duży rozstrzał.
1: No, a gdzie?
3: I miłego, chciałbym uczciwego znalazcę, żeby mi ten telefon po prostu zwrócił. Podałbym telefon, ale telefon stacjonarny.
1: No to słuchamy. 76 kierunków.
3: 076.
1: Tak.
3: 833-14-32.
1: A w jakim rejonie mógł pan go zgubić tak orientacyjnie?
3: Kazimierza Wielkiego i tutaj koło Famaby, CPN.
1: Rudnowska.
3: Sklep Dino, no i w stronę gdzieś Borku.
1: Jasne. 833-14-32 pod tym numerem telefonu. Osoba, która nas teraz słyszy, a jest w posiadaniu tego Samsunga, no to prosimy o kontakt i zwrot uczciwego znalazcy. Mamy nadzieję, że przedmiot się znajdzie.
3: Oczywiście za jakąś tam...
1: drobną gratyfikację, tak?
3: Oczywiście.
0: Dobrze.
3: Jak najbardziej.
0: Ja jeszcze powtórzę numer, a pan mi potwierdzi. 76-833-14-32. Dobra,
3: zanotowałem. Z góry uprzejmie dziękuję i życzę miłego dnia.
0: Również dziękuję.
1: Miłego dnia, do usłyszenia.
0: Dobrego dnia. Zgubiono telefon. Kazimierza Wielkiego, Famaba, Dino, Rudnowska. O, rozstrzał duży.
1: No i między tak 16 a 22. Tak.
0: Więc odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry, witamy.
4: Dzień dobry. Proszę pana, ja mam taką sprawę, żebyście się zajęli w RTBS-ie, tu na Księcia Ludwika, bo są dwa śmietniki. I po prostu nie ma kto się, kurde, z tym zająć. Nie można śmieci wyrzucić, bo zamki zepsute wszystko. Niech pan tam
1: powoli,
4: zareaguje.
1: Proszę pana, po pierwsze. Zamki zepsute, nie ma gdzie jak nie ma gdzie wyrzucić zamki? Zaraz, powoli.
0: Pierwsza sprawa, jesteśmy w Lubinie, tak?
1: Lubin RTBS, Księcia Ludwika, to wiemy.
4: Tak, tak.
0: Dobra.
1: I teraz powoli.
0: I teraz na spokojnie, bez nerwów.
1: Co tam się... Tak. Co można poprawić? Co możemy zrobić?
4: Po prostu, że zainterweniować, żeby po prostu z tymi śmietnikami, żeby zrobić, no jak, żeby było można otworzyć. Bo tak. Nie można wyrzucić śmieci. Śmieci pełno. Ja już dzwoniłem tam do MPO. Oni mówią, dobrze, my wyrzucamy śmieci, kurde, w poniedziałki i w czwartki. Oni nie mogą nic dalej zrobić. A ETBS to wysyłali do ETBS-u, żeby to po prostu z tymi śmietnikami ktoś zareagował, nie?
0: Mm-hmm. Czyli ja rozumiem, że na tych śmietnikach są założone kłódki.
4: Nie, nie, nie są kłódki, tylko po prostu jest wkładka. Wie pan, i wkładka nie można, ja byłem dzisiaj wyrzucić, nie można wkładki otworzyć, po prostu zepsute jest, albo coś nie wie.
0: Czyli śmietniki są uszkodzone po prostu.
4: Tak, a wymiana, znaczy wkładki, to nie wiem, ale kluczy kosztuje 20 zł dorabianie. To my nie będziemy bez przerwy dorabiać kluczy.
1: No ale to samo się nie psuje raczej, nie?
4: No oczywiście, ma pan rację. Ja nie wiem, ja bym złapał za rękę, to bym uciął.
0: No już bez przesady, bez takich.
1: Bez tu, no. Bez ale, tu ale kadrów dobra, z horrorów.
0: Ale dobra. To mamy w takim razie zanotowany ten temat z Księcia Ludwika w Lubinie.
4: Tak.
0: Postaramy się...
1: przekazać do...
0: Tak,
1: To są budynki RTBS-u, tak?
4: Do RTBS-u, tak. To jest, ja dzwoniłem, a nie odbierają telefonu wcale, nie wie pan?
0: No już się boją, już pana mają pewnie zapisanego.
4: Oczywiście, no, bo mi się nie chce tam, bo akurat mam inne zajęcie, bo ja bym tam się przeszedł nawet, nie? No ale wy państwo pomagacie, bo ja już dzwoniłem nieraz i pomagacie, nie? No.
0: Zdarza się, że nawet często. Dobra, no. Mamy zanotowane, przekażemy Iwonie temat, ona zapyta i może dostaniemy jakąś odpowiedź nawet dość szybko.
4: Bardzo dziękuję, no i pozdrawiam Radio OLK.
0: Bardzo dziękujemy, również pozdrawiamy naszego słuchacza. Drodzy słuchacze, ja wiem, czasami jesteście wzburzeni niektórymi tematami. Doskonale to rozumiemy. Natomiast kiedy do nas dzwonicie, bardzo was prosimy o taki spokój. Taki wewnętrzny spokój, żeby powolutku i na spokojnie przekazać wszelkie informacje, to tak, żebyśmy też zdążyli odpowiednio zanotować wszystko. I odbieramy jeszcze jeden telefon przed przerwą. Dzień dobry, witamy.
5: Dzień dobry, dzień dobry. Był już temat małych śmieci, to ja teraz bym dużych śmieci, już się czyli boję. Wraków. Mamy remont już na kończeniu Sikorskiego, Aleja Wolności, Wojska Polskiego, tutaj z tyłu za dawną Głogosią parkingu. Spółdzielnia wraki swoje ze swojego terenu jakoś się udało gdzieś tam usunąć. A dwa wraki firma, która wykonywała, z powrotem wstawiła je na parking, bo Wolność to jest na teren miejski. Czy miasto w ogóle coś zamierza ten usunąć te wraki, czy one będą po remoncie kolejne wraki stały? Bo to taki trochę słaby temat. Robimy remont parkingu, a potem wstawiamy te wraki z powrotem, żeby zajmowały kolejny raz miejsce.
1: Mhm. No, w którym miejscu postawiono te wraki? Gdzieś w pobliżu garażu, czy gdzie?
5: Nie, to są pod budynkami tutaj ZGM-u. Te dwa budynki to pod jednym postawili z powrotem wraki. Tam są. Jeden jest kombi, drugi powybijane szyby. Tam jedna jest, to jest Fiesta, drugi to jest chyba jakiś Ford Mondeo.
1: Dość dziwna sytuacja. Okej, okay. Będziemy pytać. Ja przyjadę się tam, zobaczę, jak to wygląda. Bardzo dziękujemy.
5: Proszę.
1: Pozdrawiam, do usłyszenia.
0: Jak ja nie lubię tematu śmieci. Wraków, śmieci.
1: Wraki to w ogóle temat rzeka.
0: To jest dla mnie niepojęte. Ale to odbierzmy kolejny telefon. Rozdzwoniliście się pięknie dzisiaj w temacie dla reportera. Dzień dobry, witamy.
6: Dzień dobry.
0: O, dzień dobry.
6: Tam dzwonił pan, że pasy pomalowali na Gomułki.
0: Tak.
6: No to na skrzyżowaniu Gomułki i Merkurego już od roku nie ma pasów. A były.
0: A że się wytarły.
6: W tamtym roku i do dziś tych pasów nie ma. Jak położyli asfalt, tak asfalt leży, ale bez pasów.
0: A to może już też uzupełnili, jak tam byli?
6: No nie, no przecież stoję w oknie i widzę. Skrzyżowanie Merkurego z Gomułki, to jak doktor Góral mieszka, jak gospoda jest.
0: Mhm, dobra.
1: Wiemy gdzie.
0: No to może jeszcze machnę.
6: Proszę jeszcze przy okazji tam, jak gdzieś tam będą panowie interweniować, naprzeciwko klatki 28 koperta namalowana była, po której już prawie śladu nie ma.
1: Ale 28...
6: Merkurego. To 50 metrów od tego skrzyżowania.
0: To spółdzielnia?
6: Jest koperta, żeby nie parkować i już prawie jej nie ma, no bo tak parkują, że prawie zajechali. Nie?
0: Aha, czyli to jest parking przy Merkurego.
6: Tak. Jak będą, jeżeli się kiedyś wybiorą tu malować, to niech tą kopertę poprawią.
0: Dobrze.
6: Chociaż mówię, tych pasów już nie ma od tamtego roku. To nie ma tłumaczenia, że czekają na koniec inwestycji.
1: No, jasne.
0: Dobra, mamy zanotowane.
6: Dobra, dziękuję bardzo, dzięki. Pozdrawiam.
1: Do usłyszenia.
0: No to mamy ostatni głos przed przerwą reklamową, kochani, bo ja muszę zagrać reklamy, bo zaraz mnie zjedzą.
1: Więc grajmy.
0: Krótka przerwa reklamowa i zaraz wracamy z drugą częścią tematu dla reportera.
7: Reklama.
8: Salon Rakowski w Rydzynie ogłasza prawdziwą rewolucję na nowe modele Kia z roku produkcji 2025. Miejskie Picanto z rabatem 6000 zł. Nieco większy stonik oferuje obniżkę ceny już o 12,5 tysiąca zł. Komfortowy crossover X-Seat tańszy o 22 tysiące, a flagowy SUV Sportage o 10 tysięcy zł. Na wybrane modele oferujemy kredyt 50/50, 0%. Natomiast na deser serwujemy promocyjne finansowanie na auta z roku 2026. Zapraszamy do salonu Kia Rakowski w Rydzynie na stronę internetową www.rakowskikia.pl lub do kontaktu telefonicznego pod numer 500 135 517.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Lato coraz bliżej. Nie czekaj dłużej. Najniższe ceny, największy wybór. Tylko u nas. Itaka Platinum. Top of the top. Itaka Family. Dla Ciebie i dzieciaków. Itaka Adults. Tylko dla dorosłych. Ponad 400 wycieczek objazdowych, city breaks i luksusowe rejsy. Itaka Smart. Elastyczne wakacje na miarę. No Limits by Itaka. Aktywne odkrywanie świata. Itaka. Numer 1 w Polsce. Zapraszamy do salonu firmowego biura podróży Itaka w Głogowie przy ulicy Słodowej 20A.
7: leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
9: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
11: Głogów, Aleja Wolności 42.
12: Reklama.
13: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15 temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka Zagłębia Miedziowego i portalu regionu miedziowe.pl. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 767-400-400. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.
14: Powtórka audycji o 19.15.
0: No to wracamy z drugą częścią tematu dla reportera. Się rozdzwoniliście dzisiaj pięknie.
1: Tak, tak się nasi słuchacze rozdzwonili, że zapomnieliśmy powiedzieć, że mocno trzymamy kciuki za dzisiejszy język obcy wszystkich maturzystów.
0: Tak jest, maturzyści, dacie radę, to tylko język obcy. Dla niektórych polski też jest obcy. Słuchajcie, przypominamy. Zgubiono telefon Samsung. Przypomnę numer 768334032. W międzyczasie ktoś właśnie dzwonił i mam nadzieję, że to ta osoba znów dzwoni. Halo, dzień dobry.
15: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
15: Chodzi mi o sprawę też czystości. Chodzi mi o to boisko na osiedlu Brzostów, tam z tyłu za szansą. Mm-hmm. Ja już kiedyś dzwoniłem i tam dalej ten bałagan jest.
1: No, ale to musi być nowy bałagan, bo ostatnio mieliśmy zdjęcie od naszego stałego słuchacza, że było posprzątane.
15: A to nie, bo ja wczoraj byłem i
1: Tam jest taka siłownia pod chmurką też jest, nie? Dobrze kojarzę?
15: Tak. Właśnie tam dalej o tej siłowni z duszy, płotu tam, tam na rożniku.
1: To przede wszystkim mamy prośbę do tych, którzy korzystają z tej siłowni i z tego boiska, żeby korzystali w celach sportowo-rekreacyjnych, a nie trunkowych.
0: Tak, właśnie.
15: Dokładnie.
0: Bo było posprzątane, a znowu trzeba będzie posprzątać. Ja tego nie rozumiem w ogóle. To tak jakby ktoś wyczyścił, a teraz trzeba na nowo. Dobra, mamy temat zanotowany. Dziękujemy bardzo.
15: Dziękuję bardzo.
0: Ale to jest dla mnie niepojęte, jak ktoś posprzątał, a zaraz przyszli i znowu zrobili syf. No bo inaczej się tego nie da nazwać. Oj, drodzy słuchacze. Ja nie mówię, że wszyscy. Ale ta ilość po prostu odpadków i śmieci to jest zatrważająca.
1: Tak. Niestety.
0: I to widzisz, to nawet mówię, posprząta.
1: Temat się nie kończy.
0: Temat rzeka po prostu. Temat rzeka długa jak Odra.
1: A jak jesteśmy już przy rzece,
0: no, to opowiadam.
1: Starej Odrze.
0: No, ja mówiłem o nowej.
1: Nie, ja mówię o starej i przeprawie właśnie nad tą starą Odrą, no to ci, którzy będą się poruszać samochodami w sobotę i w niedzielę muszą być przygotowani na utrudnienia, bowiem jest gwarancyjna naprawa dylatacji na tymże moście, który nie tak dawno był kompleksowo remontowany, a tymczasem już firma, która się tym zajmowała, musi poprawki nanosić, a to wiązać się będzie z tym, że w sobotę od 7 rano do niedzieli do 7 rano prowadzony będzie ruch wahadłowy, a zatem już współczuję kierowcom, którzy będą wjeżdżać do miasta i wyjeżdżać z. Ja wiem już na pewno, że...
0: Jechać nie będziesz.
1: Nie, będę jechał rowerem zarówno na obsługę pierwszych mistrzostw Głogowa w grillowaniu z przymrużeniem oka, które będą w Neptunie. Mhm. Tak samo rowerem wybiorę się na motokrew na bulwarze nad Odrzańskim i rowerem pojadę do szkoły podstawowej numer 10, gdzie tradycyjnie już w okolicach Hutniczego Święta zawody ogólnopolskie pływackie Hutnik 2026. Auto zostawiam, pogoda ma być 18 stopni Celsjusza i słoneczko.
0: No właśnie w sobotę nawet 20.
1: No i bardzo
0: A w niedzielę nawet 23.
1: I bardzo dobrze, bo teraz ma popadać, tak? Jutro i pojutrze?
0: Tak, jutro ma popadać.
1: Jutro
0: niech popada solidnie. Mam nadzieję, że tak też będzie. 13 stopni jutro przez cały dzień.
1: Bartek, solidnie, ale nie nawalnie, żeby nie narobiło szkód.
0: Tak, właśnie niech to tak siąpi. Nawet niech siąpi przez 7-8 godzin. Mi to nie będzie przeszkadzało, tylko niech to nawodni.
1: I powoli sobie wsiąka.
0: Tak jest. I będzie jeszcze piękniej, jeszcze bardziej zielono, bo susza.
1: Dzisiaj też lada moment na miedziowe.pl zamieszczę dla was galerię zdjęć i artykuł z wczorajszej wieczornej późno popołudniowej wieczornej, o tak, bo od 18 do 20 trwała akcja Głogów dla Litewki. Przynoszono karmy wysokiej jakości, suche, mokre dla kotów, dla psów, które znajdują się w azylu przyportowej i w schronisku we Wrublinie Głogowskim. Nie brakowało też akcesoriów typu smycze, podkłady i tym podobne, szelki dla niewielkich piesków. Szczytna akcja. Głogowianie tradycyjnie licznie odpowiedzieli na to zaproszenie i lada moment będziecie mogli poczytać wypowiedzi i organizatorów, i uczestników, tych, którzy karmę przynosili do rynku. Sławomir Majewski, przewodniczący Rady Miasta, tradycyjnie wcielił się w konferansjera, że potrafi to robić dobrze. No to ci, którzy wczoraj byli, to doskonale się o tym przekonali, jak zachęcał i nakłaniał do tego, żeby wesprzeć tę inicjatywę. 767-400-400, ostatnie niespełna już 3 minuty tematu dla reportera. Zapraszamy serdecznie. Wspominałem o tym grillowaniu z przymrużeniem oka, to Stowarzyszenie Nowa Przestrzeń.
0: Nie wiem, czy zauważyłeś, jak mówisz.
1: No?
0: Podoba mi się, bo to tak mówisz, grillowane.
1: A że gry przez y? No tam gry i zabawy też będą.
0: No, będą gry i zabawy na grillowaniu.
1: Tak.
0: Takim niecodziennym grillowaniu, troszkę innym, ale dobrze, z przymrużeniem oka też można pogrillować. Słuchajcie, kochani, no temat dla reportera dzisiaj w tempie ekspresowym nam minął, jest 9.43.
1: Wszystko dzięki wam, bo pięknie dzwoniliście.
0: Cudownie, naprawdę cudownie. Ja jeszcze przypomnę, że zgubiono telefon Samsung. Mniej więcej można sobie sprawdzić trasę. Kazimierza Wielkiego, Fama Badino, Rudnowska.
1: Tak.
0: To w tych obrębach w godzinach od 16 do 22.
1: Właściciel obiecał niewielką gratyfikację tak dla jest. Uczciwego znalazcy, który zgłosi się pod wspomniany przez Bartka numer i telefon odda.
0: 76833-1432.
1: Jeszcze na zakończenie dzisiejszej audycji chciałem powiedzieć, wrócić do sprawy sprzed kilku, nawet nie tygodni, a miesięcy. Pamiętasz, Bartku, telefon od Natalii, lekarza weterynarii, która zjechała z Hiszpanii, gdzie ratowała zwierzęta, teraz chce ratować je w Głogowie i okolicach. Miałem okazję...
0: Od konia.
1: Od konia, między innymi, ale są też i kozy, i papugi, i koty, i psy, i tak dalej, i tak dalej. Dziś obszerny materiał z Natalią. O tym, jak wróciła z Hiszpanii, co tam robiła, czym się zajmowała, a co chce przenieść na grunt Polski.
0: A swoją drogą Natalia już chyba urodziła, nie?
1: Tak, ma 7-tygodniową córeczkę Mikaelę.
0: No to zdrówka, zdrówka.
1: O tym też mówiliśmy, a obszerny materiał na miedziowe.pl i do serwisów Radia Elka Zagłębia Miedziowego też dziś szykuję. A my, Bartku, biorąc pod uwagę, że zbliża się 9.45, to będziemy kończyć.
0: No tak, no będziemy kończyć. Myślałem, że jeszcze jakiś jeden telefon się pojawi, wiesz? Tak chociaż tak na zamknięcie.
1: Na finał.
0: Tak, na finał.
1: Z jakimiś kwiatami, motylami.
0: No, to by było cudownie, gdyby się pojawił z kwiatami i motylami, natomiast jeśli się pojawi nawet bez kwiatów i motyli, to będzie cudownie, bo dzisiaj bardzo obfity w wasze telefony temat dla reportera, bardzo nas to cieszy. No, tak jak powtarzam, to wy tworzycie tę audycję i to dla was jest ta audycja, a my jesteśmy tylko takimi koordynatorami, że tak powiem.
1: Tak jest.
0: Koordynujemy działania i staramy się odezwać do odpowiednich służb, instytucji, osób.
1: Na dziś zakończyliśmy to koordynowanie i wasze słuchanie. Będziemy czekać na was jutro o 9.15.
13: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15 temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka Zagłębia Miedziowego i portalu regionu miedziowe.pl. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 767-400-400. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.
14: Powtórka audycji o 19.15.

0: Prezydent złożył kondolencje rodzinie pilota, który zginął na Lubelszczyźnie. Po jego śmierci wprowadzono Lex Kamilek. Dziś wyrok w sprawie rodziców. Amerykański prezydent po kilkudziesięciu godzinach zawiesza operację Projekt Wolność. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent Karol Nawrocki złożył wyrazy głębokiego współczucia rodzinie i bliskim pilota, który zginął wczoraj, uczestnicząc w akcji gaśniczej pożaru lasów na Lubelszczyźnie. Pilot leciał samolotem gaśniczym Dromader. O katastrofie mówił dziś rano na miejscu minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
1: Nie wiemy jeszcze, co było przyczyną. Od wczesnych godzin rannych na miejscu jest prokurator. Osoba pilotująca tego Dromadera to był doświadczony pilot z wieloletnim stażem, jeżeli chodzi o prowadzenie statków powietrznych.
0: Akcja gaśnicza pożaru lasów na Lubelszczyźnie może potrwać nawet dobę. Pożar rozprzestrzenia się wolno, ale jego front cały czas się przesuwa. Pożar w nadleśnictwie Józefów objął około 250 hektarów. Sąd wyda dziś wyrok w procesie ojczyma i matki maltretowanego Kamila z Częstochowy. Magdalenie B. i Dawidowi B. grozi kara pozbawienia wolności nie krótsza niż 12 lat, 25 lat albo dożywocie. Po śmierci ośmiolatka przyjęto przepisy mające chronić przed przemocą, zwane Lex Kamilek. Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że zawiesza operację Projekt Wolność, której celem miało być umożliwienie opuszczenia ciśniny Ormus zablokowanym tam statkom. Deklaracja amerykańskiego przywódcy jest sprzeczna z tym, co chwilę wcześniej przekazali członkowie jego administracji. O czym więcej, Tomasz Orchowski.
2: Trump poinformował, że zawiesza projekt Wolność, żeby móc sfinalizować umowę z Teheranem. Zastrzegł przy tym, że blokada irańskich portów wciąż działa. Trudno zrozumieć tę strategię. Operacja eskortowania zablokowanych statków rozpoczęła się zaledwie przedwczoraj. Wygląda na to, że Trump postanowił się z niej chybcikiem wycofać.
0: Amerykanie liczą prawdopodobnie na to, że na Irańczyków w sprawie ciśniny Ormus nacisną Chińczycy. Dziś wizytę w Pekinie składa szef MSZ-u w Teheranie. Straż Graniczna Litwy zawróciła białoruski autobus, ponieważ w bakach było za dużo paliwa. Autobus jechał z Mińska do Kowna. Jeden z pasażerów, których wypowiada się anonimowo, przekazał, że podróżnym oznajmiono, iż dalsza jazda nie jest możliwa z powodu ilości paliwa. Dodał, że przewoźnik nie zaproponował żadnej rekompensaty ani środka zastępczego. Mężczyzna był zmuszony zamówić taksówkę, aby dotrzeć na lotnisko w Kownie. Dziś poznamy finalistów tegorocznej edycji piłkarskiej Ligi Mistrzów. Wczoraj w ostatnim meczu w walce o trofeum zameldowali się piłkarze Arsenalu Londyn, o czym Mateusz Stanicki.
3: To nie było porywające widowisko, bo Londyńczycy, którzy podejmowali u siebie Atletico Madryt, grali bardzo zachowawczo. Obie ekipy skupiły się na obronie, a przez to widzowie zobaczyli mało strzałów. Raptem po dwa celne z każdej strony, z czego jeden sięgnął bramki. Nadziei na więcej emocji będzie w dzisiejszym pojedynku Bayernu Monachium z Paris Saint-Germain. W poprzednim meczu obu ekip górą byli Paryżanie, którzy po niezwykle emocjonującym spotkaniu wygrali 5-4. A to oznacza, że samych bramek padło w tym pojedynku więcej niż celnych strzałów we wczorajszym meczu oddały obie ekipy.
0: Jak będzie dziś w starciu Bayernu z PSG, dowiemy się o 21:00.
4: Radio Elka, lokalne radio.
5: Wiadomości z regionu. Hania Ciesielska, witam. Za pobicie 28-letniego obywatela Ukrainy w Głogowie odpowie czworo młodych ludzi. Jak ustalili śledczy, mężczyzna był bity, kopany i znieważany. Do zdarzenia doszło w piątkowy wieczór 1 maja, tuż przed północą na placu festynowym przy ulicy Topolowej. Policja otrzymała zgłoszenie o leżącym na ziemi mężczyźnie. Poszkodowany trafił do szpitala, jednak jego obrażenia nie zagrażały życiu. Po przebadaniu został wypisany. Krótko po zdarzeniu policjanci zatrzymali 4 osoby. Trzech podejrzanych w wieku 17, 18 i 20 lat usłyszało zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej, narażenia na utratę życia lub zdrowia oraz znieważenia z powodu przynależności narodowej, poinformował prokurator rejonowy w Głogowie Marek Wójcik. Sprawą nieletniego zajmie się sąd rodzinny. Wobec pozostałych zastosowano dozór policji oraz zakaz kontaktu i zbliżania się do pokrzywdzonego. Podejrzani nie przyznali się do winy lub odmówili składania wyjaśnień. W czerwcu młodzi mieszkańcy Polkowic wybiorą swoich przedstawicieli do Młodzieżowej Rady Gminy. Radni przyjęli uchwałę zmieniającą statut i otwierającą drogę do wyborów. Projekt powstał przy udziale samej młodzieży. Jak podkreśla burmistrz Polkowic Wiesław Wabik, to efekt dialogu z mieszkańcami i realnego włączania młodych w proces decyzyjny. A co do decyzji, radni już zajęli się postulatami młodzieży dotyczącymi m.in. budowy skateparku i pump tracku. Przed szczypiornistami Zagłębia Lubin decydujące starcie sezonu. To spotkanie odpowie na pytanie, czy Miedziowi zachowają szansę na grę w barażach o utrzymanie, czy też po wielu latach występów na najwyższym poziomie pożegnają się z Orlen Superligą. Zespół z Lubina udał się do Puław, gdzie zmierzy się z tamtejszym Lotto. Więcej na ten temat w Leszek Wspaniałe.
6: Sytuacja w tabeli jest klarowna. Naprzeciwko siebie staną dwie najsłabsze punktowo drużyny ligi. Ekipa z Puław ma na koncie 10 punktów, natomiast Zagłębie o jeden więcej. Do miejsca barażowego Lubinianie tracą dwa oczka, dlatego tylko zwycięstwo pozwoli im wyprzedzić Piotrkowianina i zachować nadzieję na utrzymanie tej pozycji do końca rozgrywek. Przy takim scenariuszu wszystko rozstrzygnęłoby się w barażu, gdzie rywalem byłaby Pogoń Szczecin lub Śląsk Wrocław. Puławianie również walczą o życie. Ewentualna wygrana da im szansę, by w bezpośrednim pojedynku z Piotrkowianinem powalczyć o pozostanie w lidze. W rundzie spadkowej Zagłębie odniosło jedno zwycięstwo i doznało dwóch porażek. Spotkanie 30. kolejki Orlen Superligi, a zarazem ostatni mecz sezonu dla podobnych.

organizantów życzymy im wszystkiego najlepszego. No i czas na aktualne informacje pogodowe. Coraz więcej słońca, ale chmur też nie brakuje. Zresztą synoptycy mówili, że tych chmur nie zabraknie. No i dziś maksymalnie jednak do 22 stopni Celsjusza, twierdzą synoptycy. Jutro o poranku tylko 9, a w dzień do 13-14. I deszczowo. Deszczowo od godziny 5 rano aż do godziny 13-14, twierdzą synoptycy, mogą pojawić się opady deszczu. Choć nie będę zmieniał zdania, że to tak powinno właśnie przez cały dzień nam siąpić. Jak tak będzie, to wtedy fajnie by było, bo nawodni to wszystko dookoła. Sucho, strasznie. 1004 hektopaskale teraz na barometrze, ciśnienie delikatnie spadło, a wiatr coraz mocniej wieje do nas z południowego zachodu z prędkością nawet do 50 km na godzinę. Do 56, do 57 powieje tak za godzinę, za dwie, a później zacznie się uspokajać. Już jutro będzie zdecydowanie lepiej, a w piątek to już w ogóle praktycznie bezwiecznie, ale zmieniły nam się prognozy troszkę. Na piątek, 8 maja, do 15 stopni, ale więcej chmur nad naszymi głowami. Natomiast w sobotę do 19 stopni i też trochę chmur się pojawi, ale słońca również nie zabraknie, tak jak i nie zabraknie go w niedzielę 10 maja. Do tego czasu jeszcze daleko i to się jeszcze kilkukrotnie może zmienić, ale nie zmienia to faktu, że te prognozy pogody są coraz piękniejsze.

0: Reklama.
1: Ubieramy w reklamy.
2: Jak się reklamować, to w Radiu Elka Zagłębia Miedziowego i na portalu miedziowe.pl. No wiadomo. Zadzwoń pod numer telefonu 885 20 20 10. Wytłumaczymy Ci, jak to się robi dobrze.
1: Ubieramy w reklamy. Dużych i małych.
0: Reklama.

0: Rozmowa z prezydentem miasta Głogowa. W każdą środę o godzinie 10.15 na antenie Radia Elka. Audycja finansowana przez Gminę Miejską Głogów.
1: Leszek, wspaniały, witam serdecznie. Dzisiaj u nas w środku tygodnia w Radiu Elka Zagłębia Miedziowego prezydent Głogowa, pan Rafał Rokaszewicz. Panie prezydencie, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Duża inwestycja na osiedlu Piastów Śląskich, dwuetapowa, dobiega powoli końca. Dziś powiemy o tym, jak to przebiegało i jak daleko jeszcze do finiszu modernizacji ulicy Królowej Jadwigi.
2: Końcówkę już widać, jeszcze kilka tygodni i zakończą się tam prace. Masy asfaltowe są już wylewane, chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie wykonane. Zatem zbliżamy się już do końca. Ta część Królowej Jadwigi i ulicy Zielonej będzie oddana do użytku. Przypomnę tylko, że wartość tego przedsięwzięcia to około 6,5 miliona złotych, z czego połowa środków pochodzi z Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych. Otrzymaliśmy dofinansowanie na to zadanie. I tak jak już wspomniałem, oprócz przebudowy całej konstrukcji drogi, bo to trzeba powiedzieć, że to nie było tylko jakieś powierzchniowe remontowanie, to była przebudowa drogi wraz z jej podbudową, nawierzchnią. Droga przede wszystkim została poszerzona, bo to był główny cel. Droga tej kategorii, gdzie jeżdżą autobusy, gdzie jest pętla autobusowa, stwarzała pewnego rodzaju zagrożenie. Była po prostu zbyt wąska. W tej chwili ona została poszerzona po tym remoncie. Zrobione zostały chodniki, z jednej strony ścieżka pieszo-rowerowa, także teraz taką fajną pętlę wokół Piastowa, Górkowa, rowery można zrobić. Oczywiście nowoczesne oświetlenie LED-owe, to wszystko za te 6,5 miliona złotych zostało wykonane. Zadanie zmierza ku końcowi, natomiast nie jest to koniec inwestycji w tamtej części miasta, bo chcemy niedługo ogłosić przetarg na projektowanie ulicy Wincentego Pola. To jest ta ulica, która biegnie od Szczyglickiej, przez Górków w kierunku szkoły podstawowej numer 3, tam na jej tyłach przechodzi. W większości jest to droga polna, my ją w ostatnim czasie troszeczkę wzmocniliśmy płytami betonowymi, ponieważ bardzo dużo osób zaczęło budować tam domki jednorodzinne. Dlatego docelowo musimy zbudować tam ulicę. Musimy ją najpierw zaprojektować, dlatego prace projektowe rozpoczną się jeszcze w tym roku. Z kolei granicząca z ulicą, remontowaną ulicą Zieloną, ulica Ester Golan, doczeka się przetargu na wykonanie tej ulicy jeszcze w tym roku. W drugiej połowie roku ogłosimy przetarg na jej wykonanie. Mamy już dokumentację projektową, pozwolenia wszelkie. Będziemy chcieli zrobić jej remont. Najpierw musieliśmy zrobić przebudowę ulicy Zielonej. Tam są też wpięcia kanalizacyjne, kanalizacji deszczowej. To musiało być wykonane w pierwszej kolejności. Teraz będziemy mogli zrobić ulicę Ester Golan, która tak naprawdę w całości jest już zabudowana zabudową mieszkaniową jednorodzinną. Przypomnę tylko, że w tej części południowo-wschodniej Piastowa czekają nas także duże inwestycje drogowe, ale tu już mówię o odcinkach ulic Bolesława Wysokiego, Książąt Oleśnickich i Małgorzaty Cylejskiej. Tam jesteśmy po przetargu, po podpisaniu umowy z wykonawcą, gdzie za prawie 6 milionów złotych zostaną zbudowane nowe odcinki dróg, chodników. To jest związane z rozbudową budownictwa mieszkaniowego, wielorodzinnego, również naszego miejskiego, gdzie będzie powstawał budynek czynszowy. Teren Piastowa w najbliższym czasie będzie miejscem bardzo wielu inwestycji, nie tylko drogowych, ale właśnie także mieszkaniowych. Równolegle wykonujemy zagospodarowanie terenów zielonych. Teren na przedłużeniu Bolesława Wysokiego w kierunku Budziszyńskiej po wykonaniu pewnych prac przez KGHM został uporządkowany. Tam powstały nowe ścieżki spacerowe, nowe nasadzenia zieleni. Też trochę w sposób taki gospodarczy chcemy zagospodarować ten teren na południe od szkoły podstawowej numer 3 i przedszkola 21. Dziś jest to taki, można powiedzieć, niezorganizowany teren zielony z wydeptaną ścieżką, trochę porośnięty przypadkowo, trochę różnymi hałdami zieleni. No i niestety takie warunki powodują, że niektórzy chętnie traktują takie miejsca jako wysypiska odpadów. Chcemy ten teren nieco uporządkować, przywrócić go do normalności, niedużymi nakładami, bo docelowo tam Tam są innego rodzaju prace przewidziane. Jest tam teren zielony oczywiście, ale także droga dojazdowa. To jest w ogóle przyszłość nieco dalsza. Natomiast póki co chcemy tam zrobić ścieżkę spacerową, uporządkować teren, uporządkować nasadzenia i systematycznie dokonywać nasadzeń w przewidzianych pasach zieleni, tak żeby nie tworzyć kolizji z przyszłym zagospodarowaniem tego terenu. Ale ponieważ jest on chętnie uczęszczany przez mieszkańców, spacerujących z pieskami, chcemy ten teren po prostu uporządkować. Natomiast zupełnie niezależnie od takich prac robionych systemem gospodarczym, cały czas pracujemy nad dokumentacją zagospodarowania całego terenu zielonego za targowiskiem, czyli tutaj w kierunku Górkowa, między targowiskiem, ogrodami działkowymi, a tą częścią jednorodziną Górkowa. Cały ten teren z tym oczkiem wodnym będzie zagospodarowany jako już regularny park, teren rekreacyjny, zielony, z wykorzystaniem właśnie tej wody, która tam się znajduje. To jest przedmiotem teraz wykonywania dokumentacji projektowej, którą chcemy zrealizować później w ramach dużego zadania związanego z bioróżnorodnością. Zatem sporo w tej części miasta będzie się działo. Tam jest tyle działań, głównie spowodowanych tym, że tam są nasze takie rezerwy pod budownictwo mieszkaniowe. Sporo terenów właśnie do zagospodarowania zielonych, w przeciwieństwie do innych części miasta już zurbanizowanych. Natomiast zupełnie tematem na inną audycję, na inną konferencję będzie temat zagospodarowania Ostrowa Tomskiego, o czym chętnie opowiem. Jesteśmy po uchwaleniu planu miejscowego, ale o tym innym razem, w innym miejscu, ponieważ jest to bardzo duże przedsięwzięcie, które przed nami staje, pełne wyzwań, pełne rozwoju i wyznaczający nowy kierunek właśnie rozwoju budownictwa mieszkaniowego i rekreacyjnego dla miasta Głogowa.
1: Panie prezydencie, dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
0: Rozmowa z prezydentem miasta Głogowa w każdą środę o godzinie 10.15 na antenie Radia Elka. Audycja finansowana przez Gminę Miejską Głogów.

0: No patrząc na to słoneczko teraz, to faktycznie la vida jest limonada, czyli że życie jest jak lemoniada i to grupa Marquez na naszej antenie. Trofea, Dawid Podsiadło, do tego wszystkiego jeszcze pojawi się Sam Feld, na pewno Patrycja Markowska i to już za momencik z utworem Kochaina jako nasz polski hit w tej godzinie. Natomiast na zegarku jest już 10:29, to trzeba przypomnieć, że po prezydencie miasta Głogowa, czyli po godzinie 10:15, który był gościem na naszej antenie, jak zawsze co środę, no przyjdzie czas na Radio Jarmark o 10:45. Za minut 16 rozpoczynamy Radio Jarmark 767-400-400. Pod tym numerem będę czekał na wasze oferty. Oferty rzeczy, które chcecie oddać, kupić, sprzedać, zamienić do kwoty maksymalnie 500 zł. Więc czekam, no a wy będziecie dzwonić. Jeszcze troszkę, jeszcze chwilkę. Przygotujcie sobie oczywiście swój numer kontaktowy, przygotujcie sobie rzecz, którą macie do sprzedania, no i kwotę ustalcie. Czy to 100, 200, 300, 400, czy może 500 zł, bo 500 zł to jest absolutne maksimum oferty w Radio Jarmarku.
1: Czas na polski hit w Radiu Elka.

0: Reklama.
1: Misiu, chcę na wielbłąda.
2: Chyba na barana.
1: Nie, o wakacjach mówię.
2: A ja zjadłbym coś orientalnego. Może tajin?
1: Poleżeć na plaży, nurkować.
2: Wybieramy się do Maroka.
1: Nie, ja chcę do Egiptu.
2: Sam już nie wiem. Chodźmy do Planet Tours w Galerii Glogowia. Pełna oferta polskich i niemieckich organizatorów. W najlepszych cenach, a parking lub walizka gratis. Planet Tours Galeria Glogowia. 739 001 100. Glogow @planettour.pl
0: Reklama.

0: OKO. Ja mam nadzieję, że u was też jest wszystko OKO. To Michael Patrick Kelly na naszej antenie. Za momencik Natalia Schroeder się pojawi. Leszek się na mnie dziwnie patrzy, nie wiem czemu. Pewnie dlatego, że dość mocno krzyczę. Jak zawsze zresztą. Za dwie minuty dopiero będziecie wykrzyczeć, co macie do sprzedania, co macie do oddania, bo za dwie minuty ruszamy z naszym dzisiejszym radiojarmarkiem. Jeżeli ktoś z was chciałby coś właśnie oddać, kupić, sprzedać, zamienić, to za chwilkę czekam pod numerem 767-400-400 na wasze telefony.
1: Za dużo spraw, za dużo spięć, spóźniona piękna, omijam ludzi sznur.

0: Ja wiem, że taki piękny utwór, ale trzeba przerwać, bo przecież rozpoczynamy nasze Radio Jarmark. Kwadrans do godziny, już kwadrans do godziny 11, więc wy dzwonicie do nas pod numer 767-400-400 i mówicie, co macie do sprzedania, do oddania, co chciałby ktoś zamienić może albo kupić. Jeżeli ktoś z was ma takie oferty w domu, na przykład albo na działce, albo na strychu coś poszukał, no to jak najbardziej czekam. 767-400-400, dajcie znać, co tam macie do sprzedania. I przypominam, maksymalnie do kwoty 500 zł. No i odbieramy pierwszy telefon. Dzień dobry, witam. Halo? Halo, halo?
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Mam do sprzedania boks dachowy w cenie 450 zł. Jestem z Głogowa.
0: Dobrze.
1: Numer kontaktowy 691. Mhm. 041.
0: Tak.
1: 452.
0: Jeszcze raz przypomnijmy, boks dachowy samochodowy 450 zł w Głogowie i numer do pana to 691-041-452.
1: Nieużywany, no.
0: Dobra, wszystko mamy zanotowane. Bardzo dziękuję i pozdrawiam.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: Do widzenia, do usłyszenia. No to mamy pierwszą ofertę, jak słyszeliście sami, boks dachowy samochodowy 450 zł i jest wasz w Głogowie 691-041-452. Odbieram kolejny telefon. Dzień dobry, witam.
2: Dzień dobry. Super. Mam do sprzedania garnitur chłopięcy Granat z firmy Dior na chłopca wysokiego i szczupłego, 1,64 m. Mhm. Cena 100 zł i marynarka tak 9-10 lat też Granat, 50 zł do negocjacji. I to będzie Głogów, mój telefon 663-901 584.
0: Ja tylko jeszcze tak dopytam, z tą marynarką granatową, to też na takiego chłopca, czy to jest już...
2: Nie, na mniejsze dziecko.
0: A, na jeszcze mniejsze dziecko.
2: Tak 9-10 lat ta Dobra. Marynarka granat.
0: Dobra, czyli jeszcze mniejsze dziecko. Okej, wszystko mam. Czyli tak, garnitur granatowy na 1,64 m za stówkę i marynarka granatowa na 9-10 lat za 50 zł to w Głogowie.
2: Tak,
0: i numer kontaktowy do pani to był 663-901-584.
2: Tak jest.
0: Super,
2: bardzo
0: wszystko
2: dziękuję.
0: Mi się zgadza.
2: Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam również, do usłyszenia i dobrego dnia życzę i czekam na kolejne telefony 767-400-400. Jeżeli ktoś jeszcze miałby coś do oddania, do sprzedania, to półtorej minuty wam zostało. 90 sekund do waszej dyspozycji. Śmiało dzwońcie 767-400-400. Jeszcze przez chwilkę czekam na wasze telefony. No i proszę bardzo, od razu się pojawił telefon. Dzień dobry, dzień dobry. No tak niestety nie będziemy rozmawiać. Jeżeli ktoś nie ścisza radioodbiornika, to się nie dogadamy. 60 sekund do waszej dyspozycji. Przypominam, boks dachowy samochodowy, garnitur granatowy na 1,64 m i marynarka granatowa na dziecko, tak, 9-10 lat. Takie oferty z Głogowa się pojawiły. Jakie oferty jeszcze się pojawią? Wszystko za chwilkę się okaże. 767-400-400. Jeszcze chwila, odbieram telefon. Dzień dobry. Halo.
3: Dzień dobry.
0: Słucham, proszę opowiadać.
3: Chciałbym kupić na przykład drzwi wejściowe do domu 90 z futryną.
0: Dobra. Jaka miejscowość?
3: Głogów.
0: Rozumiem, że kupiłby pan tanio. Halo, halo.
3: Tak, tak.
0: Rozumiem, że jak najtaniej, żeby ktoś miał takie drzwi, tak?
3: No tak, ktoś z demontażu na przykład jakieś tam drzwi.
0: Dobra, dobra. To teraz jeszcze tylko numer kontaktowy do pana.
3: 514.
0: Tak.
3: 871.
0: I końcówka?
3: 507.
0: No i wszystko zanotowane. Bardzo dziękuję i pozdrawiam. Jak słyszeliście, nasz słuchacz kupi drzwi wejściowe 90 z futrynami. Mogą być z demontażu. No, jak najlepsza cena, żeby była. Głogów 514 871 507. To numer kontaktowy do naszego słuchacza. A ja właśnie w tym momencie kończę nasz dzisiejszy Radio Jarmark. Pierwszy, bo na drugi zapraszam o godzinie 14.45.
4: Ogłoszenia Radia Elka.
0: Prezydent miasta Głogowa informuje, że w dniu 26 maja 2026 roku o godzinie 10 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głogowie odbędzie się przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Głogowie przy ulicy Obrońców Pokoju 7C/58 o powierzchni użytkowej 28,4 m2, składającego się z pokoju, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju. Cena wywoławcza wynosi 165 tysięcy złotych. Wadium w wysokości 20 tysięcy złotych należy wpłacić na rachunek Gminy Miejskiej Głogów do dnia 20 maja 2026 roku. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 76 726 54 53.
4: Były to ogłoszenia Radia LK.

0: Kochani, to już jest ten czas, kiedy Billy Ocean kończy śpiewać na naszej antenie, a ja kończę gadać na naszej antenie, na antenie Radia Elka Zagłębia Miedziowego. Za wspólnie spędzony czas bardzo dziękuję. Sprzed mikrofonu żegna się Bartosz Skopiński. Moje miejsce za momencik zajmie tutaj Kasia Prałat-Idzik, a ja życzę Wam wspaniałego dnia, jakim jest środa, 6 dzień maja. Do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest Twój rower!
3: Dobra wiadomość z salonu Toyoty. Czy Twoje auto jest gotowe na wiosnę? Umów się na przegląd w autoryzowanym serwisie Toyota Mikołajczak. Oferujemy kompleksową diagnostykę, wymianę filtrów i oleju z dużą dostępnością terminów. Odwiedź nas już dziś. Leszno, Aleje Marszałka Józefa Piłsudskiego 4.
1: Reklama.
4: Kilkunastu uczniów z unieważnioną maturą to kara za telefony. Po śmiertelnym wypadku pilota na roztoczu pracę rozpoczynają śledczy. Polacy masowo zastrzegają dokumenty. Agnieszka Trojanowska-Bis. Kilkunastu maturzystom unieważniono wczorajszy egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, poinformował dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. To podobna liczba unieważnień, co w poniedziałek po egzaminie z polskiego. To kara za wniesienie na egzamin telefonów i kara dotkliwa, bo osoba, której unieważniono egzamin, nie może go poprawiać w tym roku. Najbliższa możliwość przystąpienia do matury pojawi się dopiero za rok dla takich osób. Dziś trzeci dzień obowiązkowej matury. Abiturienci napisali egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym. Od jutra rozpoczną się egzaminy na poziomie rozszerzonym. Prokuratura Okręgowa w Zamościu będzie prowadzić śledztwo w sprawie wczorajszej katastrofy samolotu, w której zginął pilot samolotu gaszącego pożar lasu w Puszczy Solskiej. Śledczy prowadzą właśnie teraz oględziny miejsca zdarzenia. Zamierzają zabezpieczyć wrak maszyny i poddać go specjalistycznym badaniom, a także przesłuchać świadków. Zaplanowano również sekcję zwłok pokrzywdzonego. Podczas gaszenia pożaru lasu na Roztoczu w okolicy Biłgoraja poszkodowanych jest także dwóch strażaków. Potruli się dymem, są w szpitalu. Walka z ogniem cały czas trwa na miejscu. Cały czas pracuje tam kilkaset osób. Mieszkańcy mówią, że to pierwszy taki przypadek w ich okolicy.
5: Wie pani, ja już mam 70 lat, ale coś takiego to u nas nie było. Naprawdę, jest to strasznego. Ludzie są po prostu szokowani, że mogło do takiej sytuacji dojść. Już w tej chwili jeden ten amerykański samolot już pobrał wodę. Co strasznego? Czubki drzew normalnie, ogień, jak zapałki, dosłownie co strasznego.
4: Do pożaru doszło na terenie lubelskiego Roztocza na styku powiatów Zamojskiego, Tomaszowskiego i Biłgorajskiego. Okoliczne drogi są zamknięte. W piątek o 13:00 w Warszawie zostanie podpisana umowa Polski z Komisją Europejską w ramach programu SAFE. Potwierdził to dziś wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Umowa dotyczy zaciągnięcia przez Polskę kredytu na 44 miliardy euro. Pieniądze Polska ma wydać na zbrojenia i przemysł obronny, mówił podczas targów Defense 24 Days minister obrony.
6: To będzie wielkie wydarzenie, nie tylko symboliczne, bo Polska jest jako pierwsza, ale to jest też sygnał, że najbliższe tygodnie dla wszystkich firm zbrojenia, szczególnie dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej, ale wszystkich kooperantów, wszystkich tych, którzy będą spełniać warunki i możliwości, to czas wytężonej pracy.
4: Podpisanie umowy SAFE oznacza, że zaliczka w wysokości około 6,5 miliarda euro ma trafić do Polski jeszcze w tym miesiącu. Tak wynika z planu Komisji Europejskiej. Księżna Kate wraca do kolejnych obowiązków królewskich. Brytyjska księżna uda się w pierwszą podróż zagraniczną od czasu wykrycia u niej nowotworu 2 lata temu. W przyszłym tygodniu żona księcia Williama, pierwszego w linii do objęcia tronu, pojedzie z 2-dniową wizytą do Włoch. Rekordowo szybko rośnie liczba zastrzeganych dokumentów przez Polaków. To efekt M-Obywatela, uważa Ministerstwo Cyfryzacji. W tym roku do bazy Związku Banków Polskich trafiło już ponad 112,5 tysiąca dokumentów. M-Obywatel umożliwia zastrzeżenie dowodu osobistego, paszportu i prawa jazdy w kilka sekund wyłącznie przy użyciu aplikacji.
7: Radio Elka, lokalne radio.

Zegar pokazuje 3 minuty po godzinie 11. Dzień dobry, przy mikrofonie Kasia Prałat i Dzik. Dziś środa, 6 maja, Benedykta, Benita, Jan, Judyta, a także Jurand świętują imieniny. Wszystkiego dobrego życzymy również tym, którzy dziś mają urodziny. No trochę wietrznie dzisiaj w naszym regionie, ale mimo wszystko dość przyjemnie. No chyba, że tak mocniej zawieje, to niekoniecznie. Na termometrach w okolicach 20 stopni Celsjusza, dziś maksymalnie 22 na termometrach i tyle można odczuć, chociaż momentami, uwaga, bo ten wiatr może mocno zawiać. Teraz w porywach do 46 km na godzinę z południowego zachodu na barometrze 1004 hektopaskale być może ciśnienie się obniży. No i częściowo słonecznie. Niekiedy większe chmury, takie troszkę nawet ciemniejsze, gęstsze, ale też często słoneczko do nas się uśmiecha i tak powinno być prawie do końca dnia. Pod wieczór większe zachmurzenie. I w nocy temperatura w okolicach 10-9 stopni Celsjusza, nad ranem zacznie padać. No tak wynika z prognoz aktualnych, choć niektóre chmury zapowiadać by mogły teoretycznie już dziś po południu jakieś przelotne opady. Według synoptyków nie. Na te czekamy do jutra. Jutro na niższe temperatury niestety też czekamy. Na muzykę już nie czekamy, już teraz na naszej antenie Jeremi Sikorski.

0: Reklama.
1: Gorące rytmy i weekendowa laba, czyli grill z Radiem Elka. Piątek, sobota i niedziela od godziny 18. Włącz radio i niech skwierczy.
2: Sponsorem audycji jest piekarnia Cukiernia Gwóźdź. Zapraszamy po ciepłe pieczywo, pyszne ciasta i torty 7 dni w tygodniu. Dziękujemy, że jesteście z nami każdego dnia.
3: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w galeriach Kuprum Arena w Lubinie i Głogowia w Głogowie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
2: W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
1: Zamów reklamę w Radiu Elka. 885-20-20-10. Uwierz w siłę radia i niczym gazela biegnij po sukces.
0: Reklama.

Na zegarze 21 minut po godzinie 11, moi drodzy. I no, jeśli chodzi o dzisiejsze popołudnie i gości w studiu Radio Jelka Zagłębia Miedziowego, to ja już mogę podpowiedzieć i opowiedzieć, o jakich tematach będzie mowa i z kim porozmawiamy. A moi drodzy, wśród popołudniowych rozmów dziś między innymi mistrz na naszej antenie, profesor Krzesimir Dębski, bo z nim się będzie można spotkać w tym tygodniu w Głogowskim Teatrze. To spotkanie organizuje Stowarzyszenie Głogowska Edukacja Kresowa i tym razem to nie będzie spotkanie z muzyką tego znanego i doskonałego kompozytora, dyrygenta, wirtuoza jazzowych skrzypiec, pianisty, talent jest tej ziemi. Tym razem będzie mowa o książce, którą wydał Nic nie jest w porządku, Wołyń, moja rodzinna historia. Właśnie z tą książką przyjedzie do naszego regionu, a wstępne to spotkanie bezpłatne. Natomiast więcej informacji, no to dziś po południu, na pewno po godzinie 13 rozmowa z profesorem Krzesimirem Dębskim, z mistrzem. Więc zostańcie z nami koniecznie. Zostańcie, będą jeszcze inne podpowiedzi, jak można spędzić czas wolny w naszym regionie, a tych podpowiedzi jest tak bardzo dużo w zakładce co, gdzie, kiedy, że tylko robić sobie grafik z wydarzeń kulturalnych.

0: Reklama.
1: Rondo Taxi Lubin. Wygodnie, tanio i zawsze na czas. Rondo Taxi. Jesteśmy dostępni na Okrągło. Zadzwoń 76 844 44 90 lub zamów SMS-em 669 919 919. Otrzymasz potwierdzenie wysłania taksówki. Rondo Taxi. Najkrótszy czas dojazdu do klienta.
2: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej! Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

Liści kilogram 14,99, cena przed obniżką 20,99, a pomidory malinowe 9,99 kilo, cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach

0: Polski hit w Radiu Wielka Zagłębia Miedziowego Grupa ma nam na naszej antenie, a już 25 minut do godziny 12 i sporo doskonałej muzyki. W playliście naszej naprawdę tacy artyści jak Bruno Mars czy grupa Coldplay, a jeszcze przed nami nasz aktualny Powerplay. No a przecież Madonna wróciła na scenę. No i ciekawe, czy znów po swojemu zawojuje. Nasz Powerplay już niebawem, już za kilka minut w Radiu Wielka Zagłębia Miedziowego. No i po południu podpowiedzi, jak spędzić czas wolny w naszym regionie. Między innymi zaprosimy na spotkanie autorskie do Polkowic na dobry początek tygodnia bibliotek, a ten startuje w najbliższy piątek. To też przy okazji na dobry początek weekendu. No ale o szczegółach to po 12:00 porozmawiam z panią Katarzyną Michrutkowską, dyrektor miejsko-gminnej biblioteki publicznej w Polkowicach, więc bądźcie blisko, bo tych podpowiedzi naprawdę dziś sporo.
1: Reklama.
2: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
3: Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest Twój rower!
4: Lato coraz bliżej. Nie czekaj dłużej. Najniższe ceny, największy wybór. Tylko u nas. Itaka Platinum. Top of the top. Itaka Family. Dla Ciebie i dzieciaków. Itaka Adult.

0: Zgodnie z wcześniej daną obietnicą Coldplay w Radiu Elka Zagłębia Miedziowego, ale no, trzeba jeszcze jednej obietnicy dotrzymać, czyli zaprezentować nasz aktualny Powerplay. I tak właśnie się teraz stanie. Madonna pojawi się na naszej antenie, ale nie sama, bo z Sabriną Carpenterra, właśnie z nią całkiem niedawno pojawiła się na jednej scenie razem. No i to było wydarzenie. Na ustach wszystkich Madonna i robi to z przytupem, wraca, zapowiada album, który jest, ma być kontynuacją albumu, który już kiedyś się ukazał, Confessions on the Dance Floor, a teraz Confessions 2. No i łączy siły z Sabriną Carpenter. Jak ta współpraca przebiega, jest okazja posłuchać, między innymi za sprawą naszego aktualnego Powerplaya, który już rządzi w streamingu, moi drodzy. Bring Your Love. To właśnie ta piosenka od poniedziałku bardzo często grana jest na naszej antenie.
1: Powerplay.

Ewa Farna w Radiu Elka Zagłębia Miedziowego. Na zegarze już mamy niecałe 6 minut do godziny 12, więc za chwilkę u nas wiadomości. Oczywiście, że będą informacje lokalne, świeżutkie, najświeższe wieści z naszego regionu, z Zagłębia Miedziowego. Będą jeszcze motoniusy, no i po 12 pierwsza dzisiaj rozmowa telefoniczna z Katarzyną Michrutkowską, dyrektor Polkowickiej Biblioteki, a w tym tygodniu startuje Tydzień Bibliotek.

0: Reklama.
1: Sprawdź nowe połączenia KD. Wrocław-Namysłów, nawet w 69 minut. Wrocław-Brzeg, nawet w 22 minuty. Wrocław-Oława, już w 14 minut. Wybierz koleje dolnośląskie.
2: Dobra wiadomość z salonu Toyoty. Czy twoje auto jest gotowe na wiosnę? Umów się na przegląd w autoryzowanym serwisie Toyota Mikołajczak. Oferujemy kompleksową diagnostykę, wymianę filtrów i oleju z dużą dostępnością terminów. Odwiedź nas już dziś. Leszno, Aleje Marszałka Józefa Piłsudskiego 4.
0: Reklama.
3: Radio Elka, lokalne radio.
4: I minęła już godzina 12.
5: Hania Ciesielska, zapraszam na wiadomości z regionu. Sąd rejonowy w Lubinie wydał wyrok w sprawie tragicznego zdarzenia z listopada 2021 roku na trasie między Parchowem a Polkowicami. Łukasz K. został skazany na 15 lat więzienia, m.in. za spowodowanie śmiertelnego wypadku i ucieczkę z miejsca zdarzenia. Oprócz 43-latka z Wrocławia, wyroki usłyszały jeszcze 3 osoby, w tym prawniczka. Jak wynika z ustaleń prokuratury, 43-letni mieszkaniec Wrocławia ukradł w Niemczech Audi SQ7 o wartości ponad 350 tysięcy złotych, a następnie wjechał nim do Polski. 22 listopada 2021 roku na trasie między Polkowicami a Parchowem, jadąc z prędkością około 90 km na godzinę przy ograniczeniu do 40 km, podczas manewru omijania zjechał na przeciwległy pas, a następnie na pobocze i potrącił pracownika firmy drogowej. Mężczyzna zginął na miejscu. Po uderzeniu w drzewo sprawca porzucił rozbite auto i uciekł pieszo. Łukaszka został zatrzymany kilka dni później we Wrocławiu, gdzie się ukrywał. W chwili zdarzenia obowiązywał go także sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Sąd skazał go za 4 przestępstwa, informuje rzeczniczka prokuratury okręgowej w Legnicy Liliana Łukasiewicz.
6: Łukasz K. został skazany na surową karę pozbawienia wolności, bo była to kara łączna 15 lat pozbawienia wolności, przy czym za wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym, gdzie sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia, jest to 10 lat pozbawienia wolności, za kradzież samochodu 4 lata pozbawienia wolności, za posiadanie narkotyków w znacznej ilości jest to kara 3 lat pozbawienia wolności i 10 miesięcy za prowadzenie pojazdów mechanicznych pomimo orzeczonego zakazu. Wobec oskarżonego orzeczono też środki finansowe, to jest grzywne w wysokości 10 tysięcy złotych, a także dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Ten oskarżony musi też zapłacić nawiązkę w wysokości 15 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Sprawiedliwości oraz 20 tysięcy złotych na rzecz Monaru w związku z przestępstwem dotyczącym posiadania narkotyków. W tej sprawie też zostały orzeczone do zapłaty koszty sądowe, które wynoszą ponad 11,5 tysiąca złotych oraz opłata w sprawie. A zatem ten wyrok jest dla sprawcy dotkliwy nie tylko w wymiarze kary pozbawienia wolności, ale także w wymiarze finansowym.
5: W sprawie odpowiadał również drugi z mężczyzn, Dominik B., który według ustaleń śledczych współuczestniczył w kradzieży auta i pomagał w jego transporcie, a po wypadku również ukrywał się przed policją. W jego miejscu pobytu zabezpieczono narkotyki. Został skazany na 6 lat więzienia, grzywnę oraz obowiązek zapłaty nawiązek i kosztów sądowych. Akt oskarżenia obejmował także 2 kolejne osoby. Wobec jednej z nich, zmarłego Andrzeja L., postępowanie umorzono. Z kolei prawniczka Ewelina S. została skazana na rok więzienia w zawieszeniu za utrudnianie postępowania i składanie fałszywych zeznań. Jak podkreśla prokuratura, wszyscy skazani mężczyźni byli wielokrotnie karani za przestępstwa przeciwko mieniu, w tym za kradzieże aut na terenie Niemiec.
6: W tej sprawie jest jeszcze ciekawe to, że ten mężczyzna, który został skazany, to on dosłownie niewiele ponad tydzień czasu wyszedł z zakładu karnego, gdzie odbywał wieloletnią karę pozbawienia wolności, bo w ogóle za kradzież, złamanie odpowiada w warunkach recydywy i skontaktował się z innym osadzonym w zakładzie karnym wcześniej, właśnie tym, że Dominikiem B., jego jego kolegą, który po prostu pomógł mu w realizacji tego zlecenia na terenie Niemiec w postaci kradzieży. Dominik B., który nie został oskarżony o spowodowanie wypadku, no bo nie było do tego podstaw, został zatrzymany również po kilku dniach we Wrocławiu i ustalono, że on dokonał wspólnie i w porozumieniu kradzieży tego samochodu, ponieważ zawoził na miejsce zdarzenia do Niemiec Łukasza K., a także potem pilotował go w drodze powrotnej i był świadkiem tego wypadku drogowego i zbiegł z miejsca zdarzenia.
5: W ocenie prokuratury wyrok jest słuszny i nie będzie od niego apelacji. Obrona najprawdopodobniej złoży wniosek o pisemne uzasadnienie wyroku. W Głogowie odbyła się akcja charytatywna poświęcona pamięci tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewki. Mieszkańcy licznie odpowiedzieli na apel o pomoc dla zwierząt i przenieśli na plac między teatrem a ratuszem karmę dla psów i kotów oraz różnego rodzaju akcesoria, które trafią do schroniska we Wróblewie Głogowskim oraz azylu przy ulicy Portowej w Głogowie. Poseł Łukasz Chorbatowski podkreślił osobisty wymiar tej inicjatywy.
7: Tak, znałem Łukasza Litewkę osobiście, zresztą koło siebie siedzieliśmy na sali plenarnej. Łukasz Litewka również wspomagał kilka akcji charytatywnych w Głogowie tutaj na moją prośbę. No, niesamowity człowiek, młody człowiek, którego zabrakło wśród nas. Człowiek, który w żaden sposób nie pałał się polityką. Dla niego najważniejsze były dwie rzeczy. Pomaganie zwierzętom i pomaganie ludziom. Ta pomoc była na pierwszym planie. Dlatego cieszyłem się bardzo, kiedy ludzie sami zaczęli się zgłaszać w ostatnich dniach, żeby taką akcję dla zwierząt zbiórki zrobić na cześć właśnie Łukasza Litewki.
5: Akcja została przygotowana wspólnie z Fundacją Rozbieg, jednak jak podkreślali organizatorzy, jej siłą byli przede wszystkim mieszkańcy. Jedna z głogowianek, która przyniosła dary dla zwierząt, mówiła, że udział w akcji był dla niej czymś naturalnym.
8: Nie znałam tego człowieka, ale jego śmierć naprawdę zrobiła dla mnie ogromne takie tąpnięcie w sercu, jakbym straciła bliską osobę. To była jedyna osoba, która tak naprawdę czuła tą miłość właśnie do takich najbardziej pokrzywdzonych, jak i osób starszych, dzieci chorych, jak i zwierząt, a zwierzęta bez nas po prostu nie mają szans przetrwania.
5: Zebrane dary już dziś trafią do schroniska i azylu.
3: Radio Elga, lokalne radio.

0: Na zegarze środa, na zegarze to 6 minut po 12, a w kalendarzu środa, 6 maja. Benedykta, Benita, Jan i Judyta świętują imieniny, również Jurand. Wszystkiego dobrego życzymy. Do końca roku 239 dni. Przy mikrofonie Kasia Prałat i dzik. Piękna pogoda. Piękne, bo słoneczko się uśmiecha. No, czasami schowa się za jakąś chmurkę albo chmurzysko, bo różnie z tymi chmurami bywa, ale prawie do końca dnia częściowo słonecznie, tyle że wietrznie. Chwilami może wiać w porywach nawet do 46 km na godzinę z południowego zachodu. 22 stopnie Celsjusza na naszych termometrach, w nocy w okolicach 10, nad ranem 8. Jutro dużej ilości chmury już w nocy zacznie padać albo po prostu wczesnym rankiem. Niższa temperatura jutro maksymalnie 13 stopni Celsjusza. Teraz Eryk Woźniak o drogach w naszym regionie.
1: Reklama.
2: Sponsorem informacji dla kierowców jest stacja demontażu pojazdów złomujgrata.pl Lasocice koło Leszna. Kasujemy wszystkie pojazdy. Zadzwoń 500 545 500. Najlepsze ceny.
1: Reklama.
3: Moto News.
4: No i jak zwykle odpalamy silnik środowych, tym razem motoniusów na

0: 1000 zł powstanie 166 metrów porządnej nawierzchni z kostki betonowej, do tego zjazdy do posesji, dojścia i miejsce na odbiór odpadów. Dorzucą do tego jeszcze utwardzone pobocze, kanalizację deszczową, no czyli w końcu koniec z basenem po każdym deszczu, no i jeszcze 5 lamp LED. Krótko mówiąc, mała ulica, ale duża zmiana jakości życia. To przenoszę się teraz do powiatu polkowickiego, gdzie ogłoszono przetarg na modernizację drogi z Obiszowa w stronę granicy powiatu głogowskiego. Na tapet trafia ponad kilometr trasy, która doczeka się w końcu nowej nawierzchni. Będą też zjazdy i metrowe pobocza, więc nie tylko kierowcy, ale i poboczni uciekinierzy od ciężarówek odetchną z ulgą. No i jeszcze jedna dobra wiadomość dla kierowców. Przetarg ogłoszony także na drogę między Chocianowem a Trzmielowem. Tutaj wjedzie ciężki sprzęt i konkretny zakres prac. Frezowanie, nowa warstwa wiążąca, ścieralna i poprawa poboczy. Łącznie blisko kilometr drogi dostanie nowe życie, a kierowcy trochę więcej komfortu i mniej stresu za kierownicą. No to na koniec szybki przegląd najważniejszych informacji. W Osieku przebudowa ulicy Andromedy z pełną infrastrukturą i odwodnieniem. Powiat polkowicki szykuje remont drogi z Obiszowa w stronę granicy powiatu, a między Chocianowem a Trzmielowem także zaplanowano modernizację nawierzchni. No więc krótko mówiąc, drogi się zmieniają, a my powoli przestajemy jeździć slalomem. I oby tak dalej.
1: Moto News.
2: Reklama.
3: Sponsorem informacji dla kierowców jest Złomujgrat.pl. Lasocice przez 5. Prowadzimy sprzedaż części używanych. Zadzwoń 500 623 500. Zapraszamy na nasz plac.
2: Reklama.
4: Na dzień dobry i dobranoc. Radio LK.
2: Reklama.
5: Sponsorem piosenki dla kierowców jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Głogów Mechaniczna 5. Twoje auto wymaga przeglądu? Sprawdź je u nas. Dla każdego płyn do spryskiwaczy gratis. Przyjedź. Głogów Mechaniczna 5.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Leszno, Aleje Piłsudskiego 4. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej! Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
5: Zamów reklamę w Radiu Elka. 885 20 20 10. Uwierz w siłę radia i niczym gazela biegnij po sukces. Radio Elka.
0: Reklama.
6: Popołudniowe rozmowy o tym, co dzieje się w regionie kulturalnie. Rozmawiamy też o tygodniu bibliotek. Sporo dzieje się w Zagłębiu Miedziowym. Z nami na łączach telefonicznych dyrektor miejsko-gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach, pani Katarzyna Michrutkowska. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie.
6: A na dobry początek tygodnia bibliotek, ten początek to 8 maja, w najbliższy piątek, w Polkowickiej Bibliotece szykuje się spotkanie autorskie.
7: Tak, w najbliższy piątek, 8 maja o godzinie 17.30 zapraszamy do Polkowickiej Biblioteki na przemiłe, przesympatyczne spotkanie z Niną Zawadzką, no, fantastyczną autorką książek takich obyczajowych z wątkiem historycznym, więc będzie można porozmawiać i o historii, o tych takich tajemnicach i o historiach kryjących się za książkami naszej autorki.
6: Jeśli chodzi o miłośników właśnie powieści obyczajowych z wątkiem historycznym, to w naszym regionie takich czytelników nie brakuje. Ale jeśli chodzi o tę autorkę, no to chyba po raz pierwszy w Polkowicach się spotkamy.
7: Tak, Nina Zawadzka jest pierwsza z Polkowicach. To jest taka dosyć nowa autorka właśnie w tego gatunku takiego obyczajowego z wątkiem historycznym. Natomiast jest już teraz bardzo, bardzo poczytną autorką. Jej książki mocno zapadają w pamięć, ale też są bardzo chętnie wypożyczane przez naszych czytelników i tutaj zdradzę tajemnicę, że w tej chwili na półkach książek Niny Zawadzkiej w bibliotece nie spotkasz, ponieważ już są praktycznie tylko wyłącznie na zamówienia. Kolegi się ustawiają po kolejne tytuły tej autorki, także bardzo się cieszymy, naprawdę bardzo poczytna autorka i tutaj na pewno to spotkanie z Niną Zawadzką będzie pasjonujące, interesujące i będzie można wypytywać o wszystkie takie szczegóły, niuanse, o zaplecze, tą wiedzę historyczną, o tym, skąd bierze inspirację do tych książek. Także bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy. Na pewno wielu czytelników, my to obserwujemy w bibliotece, właśnie te tematy historyczno-obyczajowe lubi, także bardzo się cieszymy, że będziemy mogli się z Niną Zawadzką właśnie w najbliższy piątek spotkać i tym spotkaniem otworzyć obchody tygodnia bibliotek.
6: A ta autorka już kilka książek na swoim koncie ma, więc będzie o czym porozmawiać. A właśnie, czy coś poza tym spotkaniem autorskim w ramach tygodnia bibliotek Polkowicka Biblioteka szykuje?
7: Oczywiście będą nasze spotkania tutaj takie biblioteczne. Będziemy się spotykać z multimediami. Będą bajkowe poranki z biblioteką dla dzieci. Będzie działał tutaj klub szaradzisty nasz polkowicki, więc każdego, kto interesuje się szaradami, rozwiązywaniem jakichś krzyżówek, łamigłówkami, bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy. To będzie już 11 maja o godzinie 13. Będziemy się też spotykać z naszymi czytelnikami na treningu umysłu. Na 16.30 we wtorek 12 maja zapraszamy rodziców z dziećmi takimi młodszymi w wieku od 3 do 5 lat na nasze słynne bajeczkowo, gdzie będą na pewno świetnie się bawić i i poznawać ciekawą literaturę, ciekawe książki. Spotykamy się też z dziećmi na sprytnych rączkach, które lubią książki, na Teatrze Bukami Shibai z młodszymi dziećmi. No i zakończeniem obchodów Tygodnia Bibliotek 15 maja, również w piątek, będziemy zapraszać serdecznie na spotkanie z Łukaszem Kaskiem. Wspaniałe spotkanie autorskie. No, autor, który świetnie opowiada, ma swój kanał na YouTubie, także on na bieżąco opowiada różne historie właśnie z okresu tej II wojny światowej. Fantastyczny mówca, super, super się go słucha, także warto, warto przyjść. Nawet jeżeli ktoś nie czytał książek Łukasza Kaska, a interesuje się właśnie jego działalnością taką na YouTubie, właśnie w formie tych nagrań, odcinków kolejnych jego programu. Także bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy. Dla pasjonatów i dla niepasjonatów będzie to spotkanie naprawdę bardzo interesujące.
6: Zapraszamy, a najbliższe spotkanie autorskie to z Niną Zawadzką, przypominamy, w najbliższy piątek o 17.30. No i warto dodać, że wstęp na to spotkanie jest bezpłatny.
7: Oczywiście wstęp na wydarzenia w bibliotece jest bezpłatny. 8 maja o 17.30 zapraszamy na spotkanie autorskie z Niną Zawadzką. Rozpoczynamy obchody Tygodnia Bibliotek. Bardzo serdecznie zapraszam.
6: A na to wydarzenie zaprasza dzisiaj na naszej antenie pani Katarzyna Michrutkowska, dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach. Bardzo dziękuję za rozmowę.
7: Bardzo dziękuję i oczywiście do zobaczenia w bibliotece.

0: I na zegarze już 27 minut po godzinie 12. Moi drodzy, jeszcze jedna rozmowa dziś po południu. Po godzinie 13 przypomnę, mistrz, maestro Krzesimir Dębski na naszej antenie zaprosi Was na spotkanie autorskie właśnie. Już w tym tygodniu się szykuje takie spotkanie w Teatrze imienia Andreasa Gryfiusa w Głogowie. O książce porozmawiamy właśnie po 13, ale też o tej książce będzie mowa w trakcie spotkania autorskiego, bo tym razem nie z muzyką. Profesor Krzesimir Dębski przyjeżdża do naszego regionu, a właśnie z książką. Jaką? Tego dowiecie się po godzinie 13.
1: Reklama.
2: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Zapraszamy do salonów Dacia. Górny Poczynek, Lubin, ulica Słowiańska 23-25, Głogów, Kamienna Droga 20.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
1: Reklama.

0: przy sobie.
1: Reklama.
2: Gorące rytmy i weekendowa laba, czyli grill z Radiem Elka. Piątek, sobota i niedziela od godziny 18. Włącz radio i niech skwierczy.
1: Sponsorem audycji jest piekarnia Cukiernia Gwóźdź. Zapraszamy po ciepłe pieczywo, pyszne ciasta i torty 7 dni w tygodniu. Dziękujemy, że jesteście z nami każdego dnia.
3: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w galeriach Kuprum Arena w Lubinie i Głogowia w Głogowie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

Samantha Fox na naszej antenie na zegarze już 20 minut dokładnie do godziny 13, a ja już widzę w naszym portalu miedziowe.pl nowe informacje. 17 maja Radwanice ponownie staną się areną sportowej rywalizacji dla miłośników biegania i kolarstwa. Przed nami kolejna edycja duatlonu Radwanice, wydarzenia, które z roku na rok przyciąga coraz większą liczbę uczestników z całej Polski. Duatlon, wymagająca dyscyplina łącząca bieganie i jazdę na rowerze. Na starcie spotkają się zarówno doświadczeni zawodnicy, jak i osoby stawiające w tej rywalizacji swoje pierwsze kroki. A organizatorzy przygotowali zmiany, jakie konkretnie przeczytacie u nas na miedziowe.pl. Szukajcie tych informacji w artykule pod tytułem „Zmienili trasę biegową i rowerową”.

Robert Miles, tym razem na naszej antenie 13 minut przed godziną 13, a w naszym portalu miedziowe.pl przypominam, bardzo dużo podpowiedzi, jeśli chodzi o wydarzenia kulturalne, również takie humorystyczne. Jutro na przykład inny chyba niż wszystkie stand-up się szykuje. To w Domu Kultury w Radwanicach. Jeśli jesteście zainteresowani, warto sprawdzić szczegóły. A właśnie jutro, 7 maja, w czwartek, o 19 na scenie w Domu Kultury w Radwanicach, pan Lee, seans spirytustyczny. Taki tytuł, moi drodzy, więc może ten tytuł już zaintrygował. No właśnie, wystąpi satyryk, stand-uper, pan Lee ze swoim wyjątkowym show. Czy naprawdę uda się połączyć ze światem zmarłych, a może pan Lee po prostu pomylił spirytus z innym rodzajem ducha? Seans spirytustyczny to komediowy spektakl iluzji, w którym magia miesza się z absurdem, a publiczność odgrywa bardzo ważną rolę. Więcej na ten temat u nas na miedziowe.pl. Dla kogo to propozycja? Czy jest to na przykład propozycja dla osób pełnoletnich? Tego dowiecie się u nas na miedziowe.pl. Wydarzenie już jutro o 19 w Radwanicach. Sprawdźcie szczegóły. Sprawdźcie się też tutaj, ile kosztuje bilet na to wydarzenie. Więc zaglądajcie do zakładki Co, Gdzie, Kiedy w portalu miedziowe.pl.

0: Ogłoszenia Radia Elka.
1: Prezydent miasta Głogowa informuje, że w dniu 26 maja 2026 roku o godzinie 10 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głogowie odbędzie się przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Głogowie przy ulicy Obrońców Pokoju 7C/58 o powierzchni użytkowej 28,4 m2, składającego się z pokoju, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju. Cena wywoławcza wynosi 165 tysięcy zł. Wadium w wysokości 20 tysięcy zł należy wpłacić na rachunek Gminy Miejskiej Głogów do dnia 20 maja 2026 roku. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 76 726 54 53.
2: Były to ogłoszenia Radia Elka.

George Michael, Aretha Franklin na naszej antenie. A na zegarze już tylko 4 minuty do godziny 13. Bądźcie blisko, bo za chwilkę w Radiu Elka Zagłębia Miedziowego wiadomości, informacje z kraju i ze świata.

0: Reklama.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
1: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest twój rower.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: Dobra wiadomość z salonu Toyoty. Czy twoje auto jest gotowe na wiosnę? Umów się na przegląd w autoryzowanym serwisie Toyota Mikołajczak. Oferujemy kompleksową diagnostykę, wymianę filtrów i oleju z dużą dostępnością terminów. Odwiedź nas już dziś. Leszno, Aleje Marszałka Józefa Piłsudskiego 4.
0: Reklama.

0: Minęła 13, już czas na wiadomości.
1: Jest wyrok w procesie ojczyma i matki maltretowanego Kamila. Nowe doniesienia w sprawie pożaru lasu na Lubelszczyźnie. Za maturzystami kolejny egzamin. Miriam Lipińska. Jest wyrok w sprawie znęcania się nad 8-letnim Kamilem z Częstochowy. W wyniku długotrwałego maltretowania chłopiec zmarł. Ojczym dziecka, Dawid B., został skazany na 25 lat więzienia, m.in. za zabójstwo. Matka Kamila, Magdalena B., za pomoc w zabójstwie i znęcanie się ma spędzić w więzieniu 16 lat. Wyrok nie jest prawomocny. Są już maksymalne ceny paliw na jutro. Zgodnie z nimi benzynę 95 zatankujemy jutro za maksymalnie 6,46 zł, benzynę 98 za 6,95, a olej napędowy za 7,26 zł za litr. Oznacza to, że jutro tankowanie będzie nas kosztować nieco mniej niż dziś. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa zebrał się sztab kryzysowy w związku z potężnym pożarem lasu na Lubelszczyźnie w powiecie biłgorajskim. Jak przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński, pożar pod względem zakresu terytorialnego jest opanowany. Pojedyncze ogniska są na bieżąco wygaszane. Minister dodał, że niepokojący jest silny wiatr. A w czasie gaszenia pożaru dwóch strażaków podtruło się czadem, są w szpitalu, czują się dobrze. Walka z żywiołem może potrwać nawet do wieczora. Do akcji wkroczyły już kolejne śmigłowce. Mieszkańcy kilku okolicznych powiatów dostali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z ostrzeżeniem przed groźnym zadymieniem. Jak mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek, lepiej pozostać w domu.
2: Na ten moment to zagrożenie jest mocno oddalone od zabudowań, ale oczywiście dymy pożarowe ze względu na wiatr przesuwają się też w długich odległościach i to zagrożenie się pojawia, więc dla bezpieczeństwa mieszkańców, żeby właśnie do potrucia nie doszło, zamknięcie okien i pozostanie w domach jest jak najbardziej bezpieczne.
1: Prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych będą wyjaśniać okoliczności śmierci pilota samolotu, który zginął wczoraj w czasie gaszenia pożarów. Tymczasem Roztoczański Park Narodowy, znajdujący się 10 km od pożaru, prewencyjnie wprowadził zakaz wstępu na tereny leśne. Ma obowiązywać do czasu opanowania pożarów Puszczy Solskiej, ale też poprawy warunków atmosferycznych, bo na razie zagrożenie pożarowe potęguje susza, wysokie temperatury i silny wiatr. Pracownicy parku prowadzą wzmożone patrole na terenie parku, również z wykorzystaniem dronów. I na koniec zmieniamy temat. Za nami kolejny dzień matur. Dziś maturzyści pisali egzamin z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Dla zdecydowanej większości z nich był to język angielski. A jak im poszło?
3: Całkiem nieźle.
4: Łatwiutko chyba, no jak zawsze na angielskim.
5: Dobrze, myślę, że bardzo dobrze.
6: Myślę, że 80+.
5: A przy matematyce to dzisiaj było łatwo.
7: Bardzo dobrze. Angielski to wiadomo, zawsze raczej coś prostszego niż poprzednie maturki. No i ostatnia matura z tych podstawowych, więc od jutra już tak naprawdę tylko te przedmioty, które nas interesują. Rozszerzania i to tyle, koniec tego maratonu podstawowego.
1: Poza angielskim maturzyści mieli do wyboru także język niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski, włoski i od tego roku ukraiński.
8: Radio Elga, lokalne radio.

Zegar pokazuje 3 minuty po 13. Środa w kalendarzu 6 maja. Benedykta, Benita, Jan, Judyta i Jurand świętują dzisiaj imieniny. Składamy najlepsze życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności. Przy mikrofonie Kasia Prałat i Dzik. A teraz jeszcze informacje pogodowe. 22 stopnie Celsjusza na termometrach, no mniej więcej tyle. Różnie bywa z ilością chmur w naszym regionie. Niekiedy jest ich więcej, a w innych momentach troszkę mniej. Słońce często mimo wszystko do nas się uśmiecha, więc nie ma co narzekać. Na razie jeszcze nie ma co narzekać, dopiero ponarzekamy. Jutro ponarzekamy. Jeśli chodzi o ciśnienie, 1004 hektopaskale na naszych barometrach, a jeśli chodzi o ciśnienie, to jeszcze może się obniżyć, twierdzą synoptycy. Coś czuję, że tak się nie zdarzy jak na razie. Wiatr może wiać teraz maksymalnie do 48 km na godzinę z południowego zachodu, więc on chwilami nam może przeszkadzać. W nocy temperatura w okolicach 9 stopni Celsjusza i niestety, ale już wczesnym rankiem rozpada się. I tak co najmniej do południa jutro będzie padać. Niższa temperatura, bo 13 stopni maksymalnie i do tego dużej ilości chmur przez cały dzień. Tak aktualne prognozy wyglądają. W piątek będzie lepiej. Po prostu nie będzie padać. A temperatura? No, drobinę wyższa, bo maksymalnie 15 stopni Celsjusza.

0: Zegarze już 7 minut po godzinie 13, a za chwileczkę kolejna podpowiedź, co dzieje się w naszym regionie kulturalnie, a wydarzenie zacne przed nami. Stowarzyszenie Głogowska Edukacja Kresowa po raz kolejny do naszego regionu zaprasza profesora Krzesimira Dębskiego, kompozytora, dyrygenta, mistrza, a właśnie z mistrzem już za chwileczkę rozmowa na naszej antenie. Tym razem nie przyjeżdża do naszego regionu, by koncertować, ale żeby zaprezentować swoją książkę. Nic nie jest w porządku. No i tutaj bardzo ważny wątek rodzinny, no i wątek historyczny. Ale szczegóły już za chwileczkę na naszej antenie, więc bądźcie blisko.
1: Reklama.
2: Wspinamy się!
3: Nurkujemy! Zwiedzamy!
2: Fotografujemy!
3: Cały świat!
2: Z Planet Tours!
3: Świat w zasięgu ręki. Egzotyka, rejsy statkiem wycieczkowym, w czasy wycieczki objazdowe.
2: Zanzibar, Malediwy, Oman, Seszele i inne kierunki. I parking lub walizka gratis.
3: Biuro podróży Planet

0: Klienta.
1: Zamów reklamę w Radiu Elka 885-20-20-10. Uwierz w siłę radia i niczym gazela biegnij po sukces. Radio Elka.
2: Reklama.

0: popołudniowe podpowiedzi. Jak spędzić czas wolny w naszym regionie? A dzisiaj zapraszamy do Teatru imienia Andreasa Gryfiusa w Głogowie, bo już w najbliższą niedzielę, 10 maja o 17, wyjątkowe spotkanie. Spotkanie autorskie z profesorem Krzesimirem Dębskim, który jest z nami na łączach. Z mistrzem dziś porozmawiamy, kompozytorem, dyrygentem, ale tym razem to nie będzie spotkanie z pana profesora muzyką, ale z książką.
1: No tak się złożyło, że czułem się w obowiązku napisania książki na tematy naszych rodaków, którzy żyli na wschodzie, na Ukrainie, na terenach dalekich od centrum Polski, gdzie niestety były się tragiczne wydarzenia. No musiałem o tym napisać, bo wiedziałem, że moi rodzice chcieli to. Ojciec napisał pierwszą książkę taką mój, ale to było w czasach, kiedy w zasadzie to były wydrukowane, a była ta książka we własnym, prywatnie po prostu. Nie była to książka dostępna wszechstronnie. A teraz już są takie czasy, że i przede wszystkim nowe dokumenty się pojawiły, nowa świadomość wśród ludzi. No i dlatego też teraz tę książkę, to już jest drugie wydanie, promuję i żeby jednak dawać odpór tym ludziom, którzy albo fałszują historię, albo nie chcą dopuścić do świadomości swoich tych faktów, które miały miejsce.
0: A mowa o książce zatytułowanej Nic nie jest w porządku, Wołyń, moja rodzinna historia. I tam tej historii właśnie pana profesora rodziny jest bardzo, bardzo dużo. Ja bardzo mocno skupiłam się na miejscowości Kisielin, bo pamiętam też moją prababcię, która nieustannie śpiewała o swojej miejscowości właśnie na Wołyniu. Ale z kolei moja babcia nigdy nie chciała w tamte strony pojechać i zobaczyć tego swojego miejsca z dzieciństwa. Natomiast pana ojca, jak wyczytałam w książce, bardzo ciągnęło do tej miejscowości Kisielin. I wyruszyliście państwo w taką podróż?
1: No, mój ojciec bardzo był związany z tymi terenami. No, mama moja też, ale ojciec był bardzo zaangażowany, między innymi w upamiętnienie wydarzeń, napisał książki, śledził drogi, którymi poruszali się upowscy bojcy, czyli że ukraińskie UPA badał. Właściwie on wykrył, jakby to powiedzieć, tak szlaki upowców, wojówek upowców badał, że doszło do tego, że wykrył, że 10-11 lipca nastąpiła kulminacja mordów, że w tego dnia właśnie rozkazem, bo to zwolennicy UPA mówią, że to bratobójcze walki, a tu się okazało, że ojciec zbadał szlaki tych jednostek UPA, że właśnie w ponad 100 miejscowościach jednego dnia, 11 lipca albo 10-11 lipca na Wołyniu właśnie nastąpiły jednoczesne napaści na kościoły i mordowanie ludzi. I że była to bardzo precyzyjnie zorganizowana akcja mordercza. Ojciec nie tylko właśnie opisywał, badał szlaki historycznie, ale też obyczajowość ukraińską i różnice między Ukraińcami a Polakami, a czasami to, co nas łączyło przede wszystkim. No i ojciec jeszcze z pamięci po prostu, jakby to powiedzieć, narysował te świątynie Wołynia. Prawie wszystkie z pamięci, czy czasami posiłkował się, jak były jakieś fotografie ze zniszczonych tych obiektów wspaniałych, bardzo często, że to wszystko z pamięci narysował. I ten album z jego rycinami, z jego szkicami oraz już obrazami, bo różnych technik używał, artystycznych, malarskich, że ten album został nagrodzony 2 lata temu, już pośmiertnie niestety, jako najlepsza książka historyczna. No więc to szkoda, że ojciec nie dożył tego, że to była olbrzymia praca, olbrzymią pracę wykonał, ale akurat nie dożył już tej satysfakcji w końcu swojego życia.
0: A jest to ogromna wartość. Pamiętam zresztą przy ostatniej rozmowie, kiedy z panem profesorem rozmawiałam przed pana koncertem w Głogowie. Pan też o tym wspominał, że gdyby chcieć odbudować te kościoły, to za sprawą tej publikacji jest na to szansa, gdyby ktoś się pokusił. Ale wspominał też pan wówczas, pan profesor, że niewiele brakowało, a mieszkalibyście państwo w Głogowie, kiedy był ten czas przesiedlenia. Czy kilka razy już pan profesor był w naszym mieście, czy kiedykolwiek zastanawiał się, co by było gdyby pana profesora rodzice z tego pociągu wysiedli w Głogowie i tu osiedli? Jakby to wyglądało życie w Głogowie?
1: No tak, trudno sobie to wyobrazić. Znaczy rodzice, mama z rodzicami jechała, bo ojciec był, jeszcze się wtedy nie znaleźli po wojnie. Ojciec był ranny i się leczył mocno. W każdym razie w Głogowie nad ranem otwarto wagony pełne uciekinierów, czasami ze zwierzętami, z całym dobytkiem jakimś. O świcie otworzono te wagony, postój był, pobranie wody, chyba jakiegoś prowiantu, chociaż myślę, że to nie za bardzo. Na głodniaka jechali ludzie. W każdym razie, to jest inna historia, w każdym razie otworzyli drzwi, a to było o świcie, piękna pogoda, letnia, słońce, a tu raptem znowu strzelaniny. Wybuchy granatów, jeszcze działały jakieś bojówki niemieckie czy jakieś bandyckie i szabrownicy i różne. No to trudno sobie to wyobrazić w ogóle, jak to wtedy było, jak można było przeżyć, prawda? Ci ludzie, którzy jechali ze wschodu, no oni dostawali jakieś może jedzenie, czy sobie kombinowali, ale to wszystko było na głodniaka, w straszliwym strachu, w niepewności, co się będzie działo. No i te strzelaniny, gdy usłyszeli rodzice mojej mamy i widzieli, że no to jeszcze nie jest ustabilizowana historia. Zresztą trzeba było wiedzieć, że cały czas była propaganda typu, że to Niemcy wrócą z powrotem albo włączą do Niemiec te tereny, albo jeszcze niepewność była, że to może trzeba by się cofnąć, że będziemy Republiką Radziecką i tak dalej. Więc no tu jest ta strzelanina, pożary, Bogowa, no jakoś przestraszyły bardziej moich rodziców, no i stwierdzili, że jadą dalej. Tak jak pociąg miał trasę jakąś bardziej na wschód, i zresztą byli agitatorzy, namawiali, żeby jechać, że dostaniecie domy po Niemcach i tam różne. No bardzo to szkoda, to jest temat niesamowicie do opisania jeszcze. Wiem, że się spisuje relacje uczestników tych wydarzeń, tego wszystkiego, ale pewnie jeszcze za mało. To olbrzymi temat to jest, prawda?
0: Może w perspektywie w takim razie kolejna książka.
1: No też tak, bo jakoś tak się stało, że po ojcu moim ludzie się zgłaszali do mnie z relacjami, pamiętniki, mi przysyłają właśnie książki opisujące swoje losy. Ludzie się muszą jakieś te tragiczne przeżycia sobie przetrawić albo je odesłać gdzieś, wysłać, prosić o wysłuchanie tych krzywd, wszystkich strasznych rzeczy. No i tak, i Głogów. Potem byłem parę razy w Głogowie, widziałem piękne miasto. Mówię, no zadawałem sobie pytanie nieraz, co by było, gdyby właśnie rodzice wysiedli w Głogowie. Mam znajomych, którzy właśnie w Głogowie się już urodzili. Często, no to tak jakoś też wiem, że tam przeżyli podobne losy. Mieli jak i rodziny ich, jak i moja.
0: Najbliższa okazja, żeby z panem profesorem się spotkać, to przypomnę 10 dzień maja, godzina 17, Teatr imienia Andreasa Gryfiusa, a to spotkanie organizowane przez Stowarzyszenie Głogowska Edukacja Kresowa. Z nami na łączach telefonicznych właśnie dziś po południu profesor Krzesimir Dębski, jeden z najwybitniejszych, najwszechstronniejszych muzyków w Polsce, mistrz, a z mistrzem spotkanie w najbliższą niedzielę. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę i do zobaczenia.
1: Tak, bardzo dziękuję za zaproszenie i bardzo będzie sympatycznie się zobaczyć. Pamiętam ostatnio, jak byłem na spotkaniu, gościnność naprawdę mnie poraziła, gościnność Głogowian ze wschodu. Dziękuję pięknie.
0: Dziękuję i do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.

0: Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płatki kukurydziane Crownfield 500 gramów w nowej cenie regularnej 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
3: Czas na polski hit w Radiu Elka.

polski hit w Radiu LK Zagłębia Miedziowego już za nami, a przed nami jeszcze innego rodzaju hity, na pewno muzyka doskonała, jak zwykle zresztą. 29 minut mamy teraz do godziny 14, a u nas w portalu miedziowa.pl różnego rodzaju propozycje, jak spędzić czas wolny w naszym regionie, wydarzenia kulturalne, sportowe, rywalizacje różnego rodzaju, jak na przykład, uwaga, pierwsze mistrzostwa Głogowa w grillowaniu. Z przymrużeniem oka w dodatku. Więc szykuje się coś naprawdę ciekawego. 9 maja, już 9 maja Odrzańskie Centrum Przyrodniczo-Rekreacyjne Neptun trzeba odwiedzić, żeby na przykład kibicować, ale może wy ze swoją drużyną chcecie się tam zaprezentować. Warto sprawdzić, czy jeszcze można by dołączyć, a organizatorzy czekają na drużyny pięcioosobowe. Nawet taka liczba może się pojawić w drużynie. Ale liczba miejsc ograniczona, maksymalnie 10 drużyn. Więc kto pierwszy, ten lepszy. Jak się zgłosić? Takie informacje znajdziecie u nas na miedziowy.pl w zakładce Co, Gdzie, Kiedy. A to wydarzenie, przypomnę, między 11 a 16, 9 maja. Pierwsze mistrzostwa Głogowa w grillowaniu z przymrużeniem oka. Stowarzyszenie Nowa Przestrzeń proponuje taką rywalizację bardzo ciekawą. No i pamiętajcie, jak się zgłosić, co jeszcze trzeba ewentualnie ze sobą posiadać albo niekoniecznie, no to już sprawdzicie te szczegóły u nas na miedziowy.pl w zakładce Co, Gdzie, Kiedy.

0: ty fajny. 500 545 500. Słomu i grata.pl.
1: Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest twój rower.
2: Gorące rytmy i weekendowa laba, czyli grill z Radiem Elka. Piątek, sobota i niedziela od godziny 18. Włącz radio i niech skwierczy.
3: Sponsorem audycji jest piekarnia Cukiernia Gwóźdź. Zapraszamy po ciepłe pieczywo, pyszne ciasta i torty 7 dni w tygodniu. Dziękujemy, że jesteście z nami każdego dnia.
4: Lato coraz bliżej, nie czekaj dłużej. Najniższe ceny, największy wybór. Tylko u nas. Itaka Platinum, top of the top. Itaka Family, dla ciebie i dzieciaków. Itaka Adults, tylko dla dorosłych. Ponad 400 wycieczek objazdowych, city breaks i luksusowe rejsy. Itaka Smart, elastyczne wakacje na miarę. No Limits by Itaka, aktywne odkrywanie świata. Itaka, numer 1 w Polsce. Zapraszamy do salonu firmowego Biura Podróży Itaka w Głogowie przy ulicy Słodowej 20A.
5: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
6: Reklama.

Zegar pokazuje już 16 minut do godziny 14. Tyle nam brakuje do wiadomości, informacji z kraju i ze świata i jeszcze informacje lokalne o godzinie 14 w Radiu Elka Zagłębia Miedziowego, więc zostańcie z nami, zanim 14 wybije jeszcze dobra muzyka. Już za momencik Bastille na naszej antenie, a tymczasem znów zaglądam do portalu miedziowe.pl, do zakładki Co, Gdzie, Kiedy. Naprawdę tych wydarzeń jest tak dużo w tym tygodniu. W tym tygodniu, jeszcze zanim weekend, naprawdę jest sporo tych wydarzeń, więc no nie można mówić, że jest nudno w naszym regionie. Oj nie, nie. Wyjątkowe koncerty w perspektywie, spotkania autorskie, sportowe wydarzenia również, rekreacyjne. O, coś dla miłośników fotografii też w tym tygodniu się szykuje. Ale dziś, w środę, kinomaniacy mają, powiedzmy, że swoje święto, bo w środę DKF-y rządzą w naszym regionie. Klub filmowy w Stodole Kultury Wierzmanowej dzisiaj się spotyka, ale także DKF w kinie Muza. Więc jeśli wy jak do tej pory nie dołączyliście do tej grupy, to może właśnie dziś, 6 maja, będzie dla was ten wielki dzień. Jakie filmy są grane właśnie dziś w Wierzmanowej, w Lubinie? Takie informacje znajdziecie u nas na miedziowe.pl w zakładce Co, Gdzie, Kiedy. No tak się składa, że akurat te kluby filmowe dodają na bieżąco i regularnie informacje o tym, co jest grane w DKF-ie w środę właśnie. Więc odwiedzajcie nasz portal miedziowe.pl.

0: na zegarze już tylko 2 minuty do godziny 14. To już za chwileczkę wiadomości. Są nowe zarzewie ognia w pożarze lasu w Puszczy Solskiej. Między innymi ten temat na naszej antenie. Ponadto prezydent składa do Sejmu projekt ustawy o kryptowalutach. I jeszcze inne tematy, ważne tematy. Do tego informacje lokalne świeżutkie. Bądźcie blisko.
1: Reklama.
2: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.

0: kilogram 14,99, cena przed obniżką 20,99, a pomidory malinowe 9,99 kilo, cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum.
1: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: Dobra wiadomość z salonu Toyoty. Czy twoje auto jest gotowe na wiosnę? Umów się na przegląd w autoryzowanym serwisie Toyota Mikołajczak. Oferujemy kompleksową diagnostykę, wymianę filtrów i oleju z dużą dostępnością terminów. Odwiedź nas już dziś. Leszno, Aleje Marszałka Józefa Piłsudskiego 4.
4: Reklama. Minęła 14, zapraszam na wiadomości.
5: Są nowe zarzewia ognia w pożarze lasu w Puszczy Solskiej. Ojczym i matka Kamila z Częstochowy z wyrokami. Prezydent składa do Sejmu projekt ustawy o kryptowalutach, a rząd ma jutro przyjąć własny projekt w tej sprawie. Miriam Lipińska. Trwa walka z ogromnym pożarem lasów w Puszczy Solskiej w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Jak mówił podczas sztabu kryzysowego szef MSWiA Marcin Kierwiński, sytuacja nad ranem wydawała się opanowana, ale wiatr i nowe zarzewia ognia znów ją skomplikowały. Do akcji skierowano policyjnego Black Hawka i śmigłowce lasów państwowych. Na miejscu są trudne warunki. Mokradła utrudniają dojazd ciężkiego sprzętu, a silny wiatr zwiększa ryzyko rozprzestrzeniania się ognia. Podczas akcji doszło do tragedii. Rozbił się samolot gaśniczy Dromader. Na miejscu zginął pilot. Kondolencje jego rodzinie złożył premier Donald Tusk.
6: Niech to wszystkim uświadomi, jak wielkie zagrożenie i ile cywilnej odwagi trzeba, aby uczestniczyć w tego typu akcjach. Także jeszcze raz najszczersze wyrazy współczucia.
5: Pożar w lasach w powiecie biłgorajskim wybuchł wczoraj po południu. W kilku gminach obowiązuje alert RCB. Mieszkańcy mają zamknąć okna i przygotować się na ewakuację. A na miejscu pojawili się też inspektorzy ochrony środowiska, by zbadać jakość powietrza, mówi inspektor Agnieszka Bachta.
7: Na razie łapiemy powietrze, żeby poddać go analizie pod względem jakości, co zawiera. Czy to nie są substancje szkodliwe dla człowieka, czyli między innymi i pył?
5: Inspektorzy po bardzo wstępnych badaniach zapewniają, że jakość powietrza jest bezpieczna. Zapadł wyrok w głośnej sprawie 8-letniego Kamila z Częstochowy. Tamtejszy sąd okręgowy skazał ojczyma Dawida B. na 25 lat pozbawienia wolności za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem, w wyniku którego nastąpiła śmierć Kamila. Matka Magdalena B. decyzją sądu ma spędzić za kratami 16 lat za pomocnictwo i znęcanie się nad dzieckiem. Sędzia Marek Garlik przypomniał, jak straszną przemoc zastosował ojczym wobec Kamila 29 marca 2023 roku.
8: Polewanie prysznicem wrzącą wodą, uderzanie prysznicem, pięściami po całym ciele, a następnie rzucenie pokrzywdzonego na rozżarzony piec węglowy.
5: Chłopiec zmarł po 35 dniach walki o życie w szpitalu. Wcześniej mężczyzna wielokrotnie znęcał się nad pasierbem, ale też nad pozostałymi dziećmi. Wyrok nie jest prawomocny, prokuratura zapowiedziała już apelację. Prezydent Karol Nawrocki skierował do Sejmu swój projekt ustawy o kryptoaktywach. Poinformował o tym szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki. Tymczasem rząd jutro ma przyjąć w trybie obiegowym trzeci już projekt ustawy regulującej rynek kryptowalut. Przepisy podnoszą kary za oszustwa na tym rynku. Później pałeczkę przejmie Sejm, który może uchwalić nowe prawo w przyszłym tygodniu. A dziś, późnym popołudniem w Senacie ma się odbyć szeroka debata o aferze wokół giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Przedstawiciele rządu krok po kroku przedstawią, co w tej sprawie wiadomo. Nie ma planów utajnienia obrad. I na koniec niezwykłe znalezisko na dnie Bałtyku. To beczka z bryłami żelaza. Na jej denku zachowały się znaki kupieckie stosowane do końca XVII wieku, między innymi do znakowania towarów przewożonych drogą morską. Teraz znalezisko zostanie zbadane w Muzeum Morskim w Gdańsku.
9: Radio Elka, lokalne radio. teraz wiadomości z regionu. Hania Ciesielska. Mieszkańcy Głogowa zaangażowali się w akcję charytatywną i na apel o pomoc dla zwierząt przynieśli na plac przy ratuszu karmę dla psów i kotów oraz różnego rodzaju akcesoria, które jeszcze dziś trafią do schroniska we Wrubinie Głogowskim i azylu przy ulicy Portowej w Głogowie. Akcja poświęcona jest pamięci tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewki.
10: Nie znałam tego człowieka, ale jego śmierć naprawdę zrobiła dla mnie ogromne takie tąpnięcie w sercu, jakbym straciła bliską osobę. To była jedyna osoba, która tak naprawdę czuła tą miłość właśnie do takich najbardziej pokrzywdzonych, jak i osób starszych, dzieci chorych, jak i zwierząt. A zwierzęta bez nas po prostu nie mają szans przetrwania.
9: Poseł Łukasz Chorbatowski podkreślił osobisty wymiar inicjatywy.
11: Tak, znałem Łukasza Litewkę osobiście, zresztą koło siebie siedzieliśmy na sali plenarnej. Łukasz Litewka również wspomagał kilka akcji charytatywnych w Głogowie tutaj na moją prośbę. No, niesamowity człowiek, młody człowiek, którego zabrakło wśród nas. Człowiek, który w żaden sposób nie pałał się polityką. Dla niego najważniejsze były dwie rzeczy. Pomaganie zwierzętom i pomaganie ludziom. Ta pomoc była na pierwszym planie, dlatego cieszyłem się bardzo, kiedy ludzie sami zaczęli się zgłaszać w ostatnich dniach, żeby taką akcję dla zwierząt zbiórki zrobić na cześć właśnie Łukasza Litewki.
9: Zebrane dary już dziś trafią do schroniska i azylu. Nie trzeba rozkopywać ulic, by zmodernizować podziemną infrastrukturę. W Polkowicach na osiedlu Młodych trwają prace przy kanalizacji sanitarnej i deszczowej. To jedna z ważniejszych inwestycji infrastrukturalnych ostatnich lat, która ma ograniczyć awarie i ryzyko podtopień oraz zwiększyć przepustowość sieci, wyjaśnia Marek Skowroński z PGM-u.
12: Renowacja sieci kanalizacyjnej prowadzona jest w związku ze złym stanem technicznym przewodów rurowych. Znajdujemy się na terenie Szkód Górniczych, więc infrastruktura niestety uległa degradacji i w związku z tym nastąpiła konieczność wykonania renowacji tych urządzeń. Co to spowoduje? Zmniejszenie liczby awarii, zwiększenie przepustowości, a cały proces realizowany metodą bezwykopową nie utrudnia mieszkańcom funkcjonowania, poruszania się po terenie miasta.
9: Prace obejmują m.in. ulice Baczyńskiego, Korczaka, Kusocińskiego, Szarych Szeregów, Walki Młodych i Małkowskiego. Dzięki nowej technologii uniknięto tam także utrudnień w ruchu. Inwestycja kosztuje blisko 2 miliony 950 tysięcy złotych i jest finansowana z Krajowego Planu Odbudowy. Na koniec mamy jeszcze komunikat. Rodzina i policja poszukują Damiana Rbickiego z Głogowa. Mężczyzna w niedzielę 3 maja wyszedł z domu i od tego czasu nie nawiązał kontaktu z bliskimi. Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje na temat jego miejsca pobytu, proszone są o kontakt z komendą w Głogowie. Można też dzwonić pod numer alarmowy 112. Rysopis zaginionego podajemy w portalu miedziowe.pl.
13: Radio Elga, lokalne radio.

7 minut po godzinie 14, środa w kalendarzu, 6 maja. Benedykta, Benita, Jan, Judyta, a także Jurand świętują imieniny. Do końca roku 239 dni. Przy mikrofonie Kasia Prałat-Idzik. Spore ilości chmur w naszym regionie, ale jeszcze częściowo słonecznie. Jeszcze to słoneczko momentami do nas się uśmiecha. Wiatr może wiać do 39 km na godzinę, oj, momentami to nawet do 44. Z południowego zachodu na barometrze bez zmian nadal 1004 hektopaskale. W nocy oczywiście temperatura będzie się zmieniać. No i wieczorem już będzie się też zmieniać aura. No niestety, coraz większe ilości chmur w naszym regionie, a do tego dochodzą alerty i MGW przed burzami. Prawdopodobieństwo wystąpienia 80% to pierwszego stopnia alerty dla powiatów głogowskiego, polkowickiego i lubińskiego, więc ostrzegamy, te alerty obowiązują od dzisiejszego wieczora od godziny 19 do 2 w nocy. No ale jutro jeszcze do południa w prognozach pogody opady deszczu i jutro maksymalnie 13 stopni Celsjusza.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
7: Zamów reklamę w Radiu Elka 885 20 20 10. Uwierz w siłę radia i niczym gazela biegnij po sukces.
0: Reklama.

Zegar pokazuje dokładnie 15 minut po godzinie 14, a w naszym portalu miedziowe.pl artykuł, w którym możecie poznać osobę, którą swego czasu usłyszeliście w naszej audycji Temat dla reportera, która niejako została wywołana do tablicy. To całkiem niedawno była jeszcze w zaawansowanej ciąży, rozmawiała z nami na antenie Radiolka Zagłębia Miedziowego. Choć dla niektórych mogła wydawać się błaha sprawa, no w rzeczywistości bardzo ważna, bo słuchacze alarmowali o zwierzętach pozbawionych odpowiedniej opieki. No ale gdy zadzwoniła pani Natalia, wszystko się wyjaśniło, jak to z tą opieką jest. No i już teraz wróciła do naszego studia jako mama, już teraz jako mama 7-tygodniowej córeczki. No i z konkretnym planem na przyszłość, moi drodzy, więc możecie poznać tę osobę poprzez nasz portal miedziowe.pl, jeśli tym tematem się interesowaliście. Pani Natalia przez wiele lat mieszkała w Hiszpanii, gdzie pracowała jako weterynarz i prowadziła fundację pomagającą zwierzętom. No a aktualnie w naszym regionie chce działać, ma plany bardzo szerokie i jakie dokładnie przeczytacie w naszym portalu miedziowe.pl, ale w związku z tym też są potrzebne ręce do pracy, wolontariusze. W czym mogą pomóc takie osoby? No właśnie, wszystkie te szczegóły znajdziecie u nas na miedziowe.pl w artykule pod tytułem Powrót z misją. Ja zachęcam do lektury.

0: A tym razem George Harrison na naszej antenie na zegarze 25 minut po godzinie 14. W tej godzinie jeszcze Radio Jarmark. Przypominam, o 14.45 wystartuje ten punkt programu, kiedy to wy, słuchacze Radiolka Zagłębia Miedziowego, mieszkańcy Zagłębia Miedziowego, możecie do nas zadzwonić i na antenie podać swoją ofertę. A chodzi o drobne rzeczy, sprzedaż rzeczy używanych, maksymalnie do 500 zł od osób prywatnych takie oferty, a niekiedy są to oferty typu oddam za darmo. No właśnie, na takie czekamy od 14.45 do 14.50 pod numerem 767-400-400, więc jeszcze czas, żeby się przygotować, przypomnieć sobie swój numer telefonu, bo gdy już zadzwonicie do nas, to trzeba powiedzieć, co macie na sprzedaż, za jaką cenę, skąd dzwonicie i dodajecie numer kontaktowy. Zapraszam na Radio Jarmark o 14.45.
1: Ogłoszenia Radia Elka.
2: Prezydent miasta Głogowa informuje, że w dniu 26 maja 2026 roku o godzinie 10 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głogowie odbędzie się przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Głogowie przy ulicy Obrońców Pokoju 7C/58 o powierzchni użytkowej 28,4 m2, składającego się z pokoju, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju. Cena wywoławcza wynosi 165 tysięcy zł. Wadium w wysokości 20 tysięcy zł należy wpłacić na rachunek Gminy Miejskiej Głogów do dnia 20 maja 2026 roku. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 76 726 54 53.
1: Były to ogłoszenia Radia Elka.

0: Reklama.
1: Lato coraz bliżej. Nie czekaj dłużej. Najniższe ceny, największy wybór. Tylko u nas. Itaka Platinum. Top of the top. Itaka Family. Dla Ciebie i dzieciaków. Itaka Adults. Tylko dla dorosłych. Ponad 400 wycieczek objazdowych, city breaks i luksusowe rejsy. Itaka Smart. Elastyczne wakacje na miarę. No Limits by Itaka. Aktywne odkrywanie świata. Itaka. Numer 1 w Polsce. Zapraszamy do salonu firmowego Biura Podróży Itaka w Głogowie przy ulicy Słodowej 20A.
2: Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest Twój rower.
0: Reklama.

Bibi Rexha i Faithless na naszej antenie New Religion. No jak przy takim otworzeniu myśleć o weekendzie? No nie da, niestety, ale się nie da. Do weekendu coraz bliżej. Dzisiaj środa, jeszcze jutro, pojutrze i będzie weekend, a w ten weekend znów dużo ciekawych wydarzeń. Mam coś dla was, jeśli chodzi o weekendowe wydarzenia, ale muzyka zupełnie inna niż ta, której przed momentem słuchaliśmy, bo szykuje się koncert grupy Micro Music w naszym regionie i to jeszcze Acoustic Trio, więc to naprawdę będzie coś zupełnie innego, ale bardzo przyjemnego. Zresztą mieszkańcy naszego regionu raczej doskonale znają grupę Micro Music i wiedzą, jaką muzykę ten zespół serwuje, bo nie po raz pierwszy przyjeżdża do naszego regionu. A więc ja gorąco zapraszam. Zespół w składzie: Natalia Grosiak, Dawid Korbaczyński i Robert Szydło. Warto wziąć pod uwagę te propozycje. To już 10 maja o 19 w Centrum Kultury MOK koncert grupy Micro Music. Ile kosztują bilety? Czy są dostępne? Te informacje są w naszym portalu miedziowe.pl w zakładce Co, Gdzie, Kiedy, więc szukajcie hasła Micro Music Acoustic Trio. Nie umiem tańczyć tour. Te informacje wszystkie dostępne są u nas na miedziowe.pl, więc zapraszam.

0: promocja.
1: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15 temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka Zagłębia Miedziowego i portalu regionu miedziowe.pl. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 767-400-400. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera.
2: Powtórka audycji o 19:15.
0: Autopromocja.
3: Zaczynamy dzisiejszy popołudniowy Radio Jarmark. Już czekamy pod numerem 767-400-400 na wasze oferty, ogłoszenia, drobne sprzedaży rzeczy używanych maksymalnie do 500 zł. O to chodzi w naszym Radio Jarmarku. Przede wszystkim chodzi o to, żeby nie wyrzucać rzeczy, które jeszcze nadają się do użytku. Ktoś mógłby z nich skorzystać, być może za niewielkie pieniądze, a może nawet nie chcecie żadnej opłaty, albo ewentualnie tak symbolicznie jakaś kawa, jakaś czekolada. Czemu nie? 767-400-400. Zapraszam pod ten numer wszystkich, którzy chcieliby się pozbyć tego, czego nie potrzebują, a szkoda wyrzucać, bo ktoś inny mógłby z danej rzeczy skorzystać. Jeśli do 500 zł oferty, to zapraszam właśnie teraz. Do 14:50 czekamy pod numerem 767-400-400.

0: mamy pierwszą osobę, która chciałaby podać swoją ofertę w Radio Jarmarku. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry. Mam do sprzedania lodówkę, zamrażarkę używaną. Stan bardzo dobry. Cena 300 zł, jest to z Głogowa.
0: Głogów 300 zł i jeszcze poprosimy numer
1: kontaktu. To jest taka duża lodówka, zamrażarka.
0: Aha, dobrze, dobrze.
1: Telefon 502 677 939.
0: I powtórzymy jeszcze numer telefonu 502 677 939.
1: Tak.
0: Zapisane. Bardzo dziękuję. Serdecznie pozdrawiam. Do usłyszenia. I jeszcze dwie minuty do końca Radio Jarmarku. Zapraszam kolejną osobę pod numer 767 400 400.

0: jeszcze jedna osoba dzwoni do naszego Radio Jarmarku. Dzień dobry, witamy. Halo, dzień dobry, co mamy na sprzedaż?
1: Halo.
0: Słuchamy, co na sprzedaż?
1: Już momencik.
0: Czekamy, czekamy z niecierpliwością. Halo. Cóż na sprzedaż mamy? Dzień dobry.
1: Chciałabym, ja dzwonię z Głogowa. Mhm. Słyszy mnie pani?
0: Tak, proszę mówić, proszę nie słuchać siebie w radiu, proszę rozmawiać przez telefon i proszę powiedzieć, co na sprzedaż?
1: Nie, ja dzwonię z Głogowa i chcę oddać za darmo kanapę, 80 szerokość.
0: Dobrze, kanapa
1: nowa,
0: w Głogowie.
1: Nowa kanapa chcę oddać za darmo.
0: Dobrze, poprosimy numer telefonu.
1: 783.
0: Tak.
1: 161. I 694.
0: Dobrze, ja jeszcze powtórzę numer telefonu. 783 161 694. Czy zgadza się?
1: Tak.
0: Dobrze, tak. To mamy zapisane. Bardzo dziękujemy za telefon. Serdecznie pozdrawiam. Do usłyszenia. No i pojawiły się dwie rzeczy. Lodówko, zamrażarka za 300 zł i za darmo kanapa, jak słyszeli państwo. No i jest już 14.50 na zegarze. To oznacza, że kończymy dzisiejszy popołudniowy Radio Jarmark. Na kolejny zapraszam jutro o 10.45.

0: Reklama.
1: Gorące rytmy i weekendowa laba, czyli grill z Radiem Elka. Piątek, sobota i niedziela od godziny 18. Włącz radio i niech skwierczy.
0: Sponsorem audycji jest piekarnia Cukiernia Gwóźdź. Zapraszamy po ciepłe pieczywo, pyszne ciasta i torty 7 dni w tygodniu. Dziękujemy, że jesteście z nami każdego dnia.
2: Dobra wiadomość z salonu Toyoty. Czy twoje auto jest gotowe na wiosnę? Umów się na przegląd w autoryzowanym serwisie Toyota Mikołajczak. Oferujemy kompleksową diagnostykę, wymianę filtrów i oleju z dużą dostępnością terminów. Odwiedź nas już dziś. Leszno, Aleje Marszałka Józefa Piłsudskiego 4.
0: Reklama.
1: Radio Elka, lokalne radio.
3: Jest już 15.
4: Hania Ciesielska, zapraszam na wiadomości z regionu. Na 15 lat więzienia skazany został Łukasz K. Oskarżony o spowodowanie tragicznego wypadku z listopada 2021 roku na trasie między Parchowem a Polkowicami. Mężczyzna, kierując skradzionym w Niemczech Audi SQ7, potrącił pracownika firmy drogowej. Poszkodowany zginął na miejscu, a sprawca uciekł. Został zatrzymany kilka dni później we Wrocławiu. Sąd orzekł wobec niego karę łączną 15 lat więzienia, m.in. za spowodowanie śmiertelnego wypadku, ucieczkę z miejsca zdarzenia oraz inne przestępstwa. Wyroki usłyszeli także pozostali oskarżeni. Dominik B. został skazany na 6 lat pozbawienia wolności, a prawniczka Ewelina S. na rok więzienia w zawieszeniu. Wyrok nie jest prawomocny. Ponad 1200 skontrolowanych kierowców, 5 zatrzymanych praw jazdy i osoby, które wciąż prowadziły, choć jak tłumaczyły, alkohol piły tylko dzień wcześniej. Policyjna akcja Alkohol i narkotyki na drogach powiatu lubińskiego pokazała, że problem wciąż jest realny, mówi Sylwia Serafin, oficer prasowa komendy w Lubinie.
5: W trakcie trwania działań pod nazwą Alkohol i narkotyki funkcjonariusze ruchu drogowego przeprowadzili 1213 badań trzeźwości i ujawnili 4 kierujących po użyciu alkoholu, 3 mężczyzn i kobietę. Każdy z kierujących tłumaczył, że alkohol spożywał dzień wcześniej i nie spodziewał się, że jeszcze coś wydmucha. W ręce stróżów prawa wpadł również kierowca pojazdu osobowego, który nie miał uprawnień do kierowania samochodem. Łącznie prawo jazdy straciło 5 kierujących, bowiem jeden z poddanych kontroli mężczyzn przekroczył limit punktów karnych za wykroczenia drogowe. Przypominamy, że każda osoba wsiadająca za kierownicę pod wpływem alkoholu stanowi zagrożenie nie tylko dla siebie, ale również dla innych uczestników ruchu drogowego.
4: Policjanci po raz kolejny apelują o rozsądek i odpowiedzialność, przypominając, że jedna nieprzemyślana decyzja może zakończyć się tragedią. Po blisko 20 latach opuszczenia zabytkowe kino Ognisko przy ulicy Skarbka w Legnicy ma szansę odzyskać dawny blask i zyskać nowe funkcje. Miasto pozyskało z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 25 milionów złotych funduszy europejskich na kompleksową modernizację obiektu. W historycznych murach powstanie inkubator przedsiębiorczości, a dawna sala kinowa zostanie zachowana i będzie służyć też wydarzeniom kulturalnym oraz konferencyjnym. O szczegółach nasza reporterka Iwona Mierzwiak.
6: Podczas podpisania umowy marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Gancarz podkreślał znaczenie takich inwestycji dla lokalnych społeczności.
7: Myślę, że o tym, jak ważne to miejsce, jak ważny to budynek, jak ważne jest zagospodarowanie tej przestrzeni, adaptacja, powiedzą legniczanie. Cieszę się, że w tym miejscu trochę z innej perspektywy możemy w ramach oczywiście konkursu przekazać sporą kwotę finansową ze środków europejskich na właśnie rozwój i zainicjowanie takiej przestrzeni.
6: Prezydent Legnicy Maciej Kupa i zwracał uwagę, że projekt ma podwójny wymiar historyczny i rozwojowy.
8: Bo z jednej strony ratujemy piękny obiekt, który blisko 20 lat stał porzucony i całkowicie niewykorzystywany. Obiekt, który jest ważny z punktu widzenia historii nie tylko tej polskiej części Legnicy, także tej niemieckiej, ale choćby nawet kinematografii po 1945 roku. I druga korzyść to jest wykorzystanie tego obiektu na przestrzeń, której w Legnicy całkowicie brakowało, czyli na inkubator przedsiębiorczości.
6: Kupaj uspokoił także mieszkańców przywiązanych do dawnego kina.
8: Ta wielka sala, którą znamy jako salę kinową, będzie bez żadnej zmiany. Ona zostanie odrestaurowana i będzie wykorzystywana jako wielka, piękna sala konferencyjna. Myślę, że jedna z najładniejszych na Dolnym Śląsku.
6: O emocjonalnym znaczeniu inwestycji mówił członek zarządu województwa Jarosław Rabczenko.
9: Właściwie chyba większość legniczan w pewnym wieku przynajmniej była tam w kinie, ze szkołą czy prywatnie. To są naprawdę ogromne doświadczenia. Ogromna, ogromna radość, że obiekt, przepiękny obiekt, będzie odrestaurowany, tak jak prezydent powiedział. Oczywiście oprócz tych funkcji typowo biznesowych będzie wielka sala konferencyjna z zachowaniem pierwotnych rozwiązań architektonicznych. Nie będzie tam przebudowy chociażby balkonów, o które się niektórzy mieszkańcy być może obawiali.
6: Władze miasta podkreślają, że zmodernizowane kino Ognisko ma stać się miejscem łączącym historię, kulturę i biznes, służąc zarówno przedsiębiorcom, jak i mieszkańcom Legnicy. Całkowita wartość projektu to 44,6 miliona złotych, z czego 19 milionów, czyli 43% kosztów, pokryje z własnego budżetu miasto Legnica. Iwona Mierzwiak, Radio LK.
1: Radio LK, lokalne radio.

0: Zegar pokazuje 4 minuty, o nie, już 5 minut po godzinie 15. Środa dzisiaj, 6 maja, Benedykta, Benita, Jan, Judyta, a także Jurand świętują imieniny. Wszystkiego dobrego życzymy również jubilatom przy mikrofonie Kasia Prałat i Dzik. Jeszcze informacje pogodowe w okolicach 20 stopni Celsjusza na naszych termometrach, może jeszcze miejscami 21, a wiatr nadal jeszcze może nam przeszkadzać. Teraz może wiać w porywach do 44 km na godzinę z południowego zachodu, a jednak delikatnie wzrosło ciśnienie teraz 1005 hektopaskali. W nocy temperatura spadnie do około 9-10 stopni Celsjusza, jutro maksymalnie 13, jutro duże ilości chmur, ale chmurzyć się może już dziś pod wieczór, choć już teraz trochę więcej nawet chmur w niektórych miejscach naszego regionu. Nie ma się co dziwić, nawet są ostrzeżenia IMGW przed burzami dla naszych powiatów głogowskiego, polkowickiego i lubińskiego. Te ostrzeżenia obowiązują od godziny 19 do 2 w nocy. Prawdopodobieństwo wystąpienia 80%, są to ostrzeżenia pierwszego stopnia. Przekazujemy oczywiście, że tak. A teraz Eryk Woźniak przekaże informacje z dróg w naszym regionie.
1: Reklama.
2: Sponsorem informacji dla kierowców jest stacja demontażu pojazdów złomujgrata.pl, Lasocice koło Leszna. Kasujemy wszystkie pojazdy. Zadzwoń 500 545 500. Najlepsze ceny.
1: Reklama.
3: Moto News.
4: No i jak zwykle odpalam silnik środowych, tym razem motoniusów na antenie Radia Jelka Zagłębia Miedziowego i powiem wprost, na naszych drogach w końcu zaczyna się dziać coś konkretnego. Są przetargi, są inwestycje, no i co najważniejsze, są szanse, że kierowcy przestaną testować zawieszenie na każdej dziurze. No to wrzucam pierwszy bieg i lecimy z tematem. Zaczynam od gminy Lubin, gdzie w osieku ruszyła długo wyczekiwana przebudowa ulicy Andromedy. Mieszkańcy czekali latami, aż zamiast księżycowego krajobrazu pojawi się normalna droga. No i wreszcie się doczekali. Za około 650 tysięcy złotych powstanie 166 metrów porządnej nawierzchni z kostki betonowej, do tego zjazdy do posesji, dojścia i miejsce na odbiór odpadów. Dorzucą do tego jeszcze utwardzone pobocze, kanalizację deszczową, no czyli w końcu koniec z basenem po każdym deszczu, no i jeszcze 5 lamp LED. Krótko mówiąc, mała ulica, ale duża zmiana jakości życia. To przenoszę się teraz do powiatu polkowickiego, gdzie ogłoszono przetarg na modernizację drogi z Obiszowa w stronę granicy powiatu głogowskiego. Na tapet trafia ponad kilometr trasy, która doczeka się w końcu nowej nawierzchni. Będą też zjazdy i metrowe pobocza, więc nie tylko kierowcy, ale i poboczni uciekinierzy od ciężarówek odetchną z ulgą. No i jeszcze jedna dobra wiadomość dla kierowców. Przetarg ogłoszony także na drogę między Chocianowem a Trzmielowem. Tutaj wjedzie ciężki sprzęt i konkretny zakres prac. Frezowanie, nowa warstwa wiążąca, ścieralna i poprawa poboczy. Łącznie blisko kilometr drogi dostanie nowe życie, a kierowcy trochę więcej komfortu i mniej stresu za kierownicą. No to na koniec szybki przegląd najważniejszych informacji. W osieku przebudowa ulicy Andromedy z pełną infrastrukturą i odwodnieniem. Powiat polkowicki szykuje remont drogi z Obiszowa w stronę granicy powiatu, a między Chocianowem a Trzmielowem także zaplanowano modernizację nawierzchni. No więc krótko mówiąc, drogi się zmieniają, a my powoli przestajemy jeździć slalomem. I oby tak dalej.
3: Moto News.
1: Reklama.
2: Sponsorem informacji dla kierowców jest złomujgrata.pl. Lasocice przez 5. Prowadzimy sprzedaż części używanych. Zadzwoń 500 623 500. Zapraszamy na nasz plac.
1: Reklama. Reklama.
0: Sponsorem piosenki dla kierowców jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Głogów Mechaniczna 5. Twoje auto wymaga przeglądu? Sprawdź je u nas. Dla każdego płyn do spryskiwaczy gratis. Przyjedź. Głogów Mechaniczna 5.
1: Reklama.

0: me again.
1: Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
4: Zamów reklamę w Radiu Elka 885 20 20 10. Uwierz w siłę radia i niczym gazela biegnij po sukces.

Lenny Kravitz w Radiu Jelka Zagłębia Miedziowego z utworem Again. Ależ to jest numer. Może w takim samym tonie się wypowiecie, gdy obejrzycie filmy w ramach festiwalu Millennium Ducks Against Gravity i powiecie, ależ to był film, albo ależ to były filmy, bo przecież nie jeden do obejrzenia. A właśnie, taki weekend z 23. festiwalem Millennium Ducks Against Gravity szykuje się również w naszym regionie. Tegoroczna edycja festiwalu przebiega pod hasłem poszukiwania. No i Millennium Ducks Against Gravity, przypomnę, to jeden z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie, prezentujący kino z najwyższej półki, a zeszłoroczna edycja przyciągnęła ponad 181 tysięcy widzów i widzek. W tym roku festiwal odbędzie się w datach 15-16 maja w Głogowie, a także online w datach 19 maja, 1 czerwca na stronie już Millennium Ducks Against Gravity. Ale jeśli chodzi o tegoroczną edycję, jakie filmy do obejrzenia w Głogowie, to wszystko już można sprawdzić u nas na miedziowe.pl w zakładce co, gdzie, kiedy. Również można sprawdzić, w jakiej cenie są bilety, czy jest opcja karnetu, czy pojedynczo. To wszystko jest już u nas na miedziowe.pl w zakładce co, gdzie, kiedy. Więc jeśli jesteście kinomaniakami albo po prostu filmy dokumentalne są wam bliskie, to nie możecie przegapić tego wydarzenia. Sprawdźcie wszystkie szczegóły u nas na miedziowe.pl w zakładce co, gdzie, kiedy. We'll be right back.

0: Celine Dion na naszej antenie. Piękna muzyka, no cudowna. A jeszcze więcej takich utworów. I jeszcze nasz aktualny powerplay w tej godzinie. Polski hit, nie jeden zresztą, pojawi się w Radiu Elka Zagłębia Miedziowego. A tymczasem wskakuję do miedziowe.pl, do zakładki Co, Gdzie, Kiedy i Co. Ja tutaj widzę, że nie tylko koncerty, nie tylko spektakle, nie tylko dla kinomaniaków atrakcje. Ale są też takie wydarzenia z zupełnie innej beczki, na przykład w obiegu. Z czym wam się to może kojarzyć? Może wam się kojarzyć z ekowarsztatami. Takie szykują się. Ekowarsztaty to dla dorosłych. W Domu Kultury w Radwanicach organizatorem tego wydarzenia jest Związek Gmin Zagłębia Miedziowego, a także Dom Kultury w Radwanicach. I to wyjątkowe warsztaty, które pokazują, że zmiana może zacząć się od małych, codziennych wyborów. A dlaczego warto żyć bardziej ekologicznie? Ograniczasz kontakt z chemikaliami w swoim domu, dbasz o swoje zdrowie i swoich bliskich, zmniejszasz ilość odpadów i wpływ na środowisko, no i oszczędzasz na przykład. A co jeszcze? A właśnie, a też czego dowiecie się podczas tych warsztatów. A tego rodzaju informacje znajdziecie u nas na miedziowe.pl. Ja mogę tylko jeszcze od siebie dodać, że te warsztaty odbędą się 12 maja o godzinie 15 w Domu Kultury w Radwanicach, a już resztę informacji znajdziecie na miedziowe.pl w zakładce Co, Gdzie, Kiedy.
1: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Okej, filtruj trzy pokoje, parterowy taras blisko parku.
4: O, tu jest to! Idealnie, bierzemy!
5: Tylko skąd weźmiemy na to środki?
4: Odpowiedź jest prosta. Bank Spółdzielczy Pskowa. Znajomy polecił, że jeśli kredyt mieszkaniowy na atrakcyjnych warunkach, to właśnie tam.
5: Brzmi świetnie. To ja już widzę cudowny wieczór w ogrodzie. We własnym ogrodzie.
6: Bank Spółdzielczy Pskowa. Pomożemy sfinansować Twój wymarzony dom. Zapraszamy do naszych oddziałów w Głogowie, Lubinie, Polkowicach, Prochowicach, Grębocicach, Rudnej i Chocianowie. Szczegóły na bswskowa.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla wypłacanego jednorazowo kredytu mieszkaniowego zabezpieczonego hipoteką wynosi nie więcej niż 6,62%. Kredyt jest związany z ryzykiem zmiany stopy procentowej.
1: Reklama.

0: Anią wie i Urszula w Radiu LK Zagłębia Miedziowego. Rzucam okiem znów do zakładki co gdzie kiedy u nas w portalu miedziowe.pl i takie skojarzenie. Tutaj Anią wie, a tutaj Michał wie. Wie dużo o historii. Myślę o wtorkach z historią. Przypomnę, że ten cykl powrócił. Już jednomajowe spotkanie za nami, a kolejne przed nami po weekendzie 12 maja. No, oczywiście znów będzie można się spotkać z Michałem Górawskim, bo to on prowadzi tego rodzaju spotkania, opowiada o ich historii, a temat jaki przygotował na to najbliższe spotkanie? No proszę bardzo, to wszystko można znaleźć przecież u nas na miedziowe.pl. Masoni tym razem, no ale już resztę szczegółów, jak idzie o godzinę, miejsce, wstęp, to proszę już zajrzeć do nas na miedziowe.pl, do zakładki co, gdzie, kiedy, a szczególnie jeśli interesują Was tematy jeszcze następnych spotkań. Te tematy też tutaj są dostępne, więc proszę się rozgościć w portalu miedziowe.pl.
1: Reklama.
2: Nieruchomości Bucks. Janusz Jędrkowiak. Działamy na rynku od ponad 20 lat. Oferujemy profesjonalne i kompleksowe zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi. Pośredniczymy w obrocie nieruchomościami. Lubin, Marii Skłodowskiej Curie 7. Nieruchomości Bucks. Janusz Jędrkowiak. Ty poszukujesz, my znajdziemy. www.bucks.com.pl.
3: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Kuprum Arena w Lubinie i Głogowia w Głogowie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
4: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
5: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
6: Głogów, Aleja Wolności 42.
7: Gorące rytmy i weekendowa laba, czyli grill z Radiem LK. Piątek, sobota i niedziela od godziny 18. Włącz radio i niech skwierczy.
8: Sponsorem audycji jest piekarnia Cukiernia Gwóźdź. Zapraszamy po ciepłe pieczywo, pyszne ciasta i torty 7 dni w tygodniu. Dziękujemy, że jesteście z nami każdego dnia.
1: Reklama.

Wyszkoleni na naszej antenie z utworem Lampa i Sofa. Zegar pokazuje 15 minut do 16. To już ten moment, kiedy wracamy do naszego aktualnego powerplaya. Duet na naszej antenie teraz się pojawi. Madonna i Sabrina Carpenter w utworze Bring Your Love. Powrót Madony z przytupem i w duecie. No i zapowiedź nowego albumu. I chyba będzie Madonna rządzić. Ona zresztą lubi. Posłuchajmy tego utworu. Jeszcze dziś to nasz aktualny powerplay. Jeszcze dziś bardzo często gramy właśnie utwór Bring Your Love. Powerplay.

I na zegarze już 8 minut niecałe do godziny 16. Za chwilę informacje z kraju i ze świata, stopy procentowe. Na tym samym poziomie, czy są jakieś zmiany? Między innymi o tym będzie mowa, więc zostańcie z nami. No i oprócz informacji z kraju i ze świata, jeszcze przed nami świeżutkie wieści lokalne. Bądźcie blisko.

0: Reklama.
1: Sprawdź nowe połączenia KD. Wrocław Namysłów, nawet w 69 minut. Wrocław Brzeg, nawet w 22 minuty. Wrocław Oława, już w 14 minut. Wybierz Koleje Dolnośląskie.
2: Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest twój rower.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
3: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Dobra wiadomość z salonu Toyoty. Czy twoje auto jest gotowe na wiosnę? Umów się na przegląd w autoryzowanym serwisie Toyota Mikołajczak. Oferujemy kompleksową diagnostykę, wymianę filtrów i oleju z dużą dostępnością terminów. Odwiedź nas już dziś. Leszno, Aleje Marszałka Józefa Piłsudskiego 4.
0: Reklama.

0: ewakuacja części mieszkańców w związku z pożarem na Lubelszczyźnie. Będą odwołania od wyroków w sprawie śmierci Kamila z Częstochowy, liść i kolczyki. Za chwilę o trudnych, naturalnych zmaganiach. Miriam Lipińska. Służby nie wykluczają prewencyjnej ewakuacji mieszkańców kilku domów w Józefowie na Lubelszczyźnie. To w związku z potężnym pożarem lasów w Puszczy Solskiej. Do ewakuacji może dojść nie ze względu na zagrożenie życia, ale z uwagi na coraz większe zadymienie, które może być szkodliwe dla zdrowia, mówią komendant Straży Pożarnej Wojciech Kruczek i szef MSWiA Marcin Kierwiński.
1: Właśnie ze względu na to zadymienie, które tutaj jest, to jest prewencyjne zadziałanie, które ma poinformować mieszkańców, żeby mogli się przedostać do innej strefy bezpiecznej właśnie teraz ze względu na te kolejne godziny, gdzie to zadymienie jest duże.
2: Jest to działanie w 100% prewencyjne i dotyczy pewnej wybranej części, która ze względu właśnie na to zadymienie będzie w najbliższych pewnie godzinach bardzo mocno poddana temu działaniu.
0: Ewakuowano już natomiast psy ze schroniska w Józefowie. Trafiły do wolontariuszy. 25 lat więzienia dla ojczyma Dawida B. i 16 lat dla matki Magdaleny B. Taki nieprawomocny wyrok zapadł w sprawie śmierci 8-letniego maltretowanego Kamila z Częstochowy. Z orzeczeniem nie zgadzają się prokuratura, rzecznik praw dziecka oraz siostra przyrodnia chłopca, która była oskarżycielem posiłkowym. Ich zdaniem wyrok jest zbyt łagodny, mówi rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak.
3: Uważam, że ten wyrok powinien zostać zaskarżony. Wiemy o tym, bo już rozmawiałam z Magdą Mazurek, czyli z siostrą Kamilka i Fabianka, że na pewno ten wyrok zostanie zaskarżony. Uważam, że decyzję, którą podejmuje osoba, która reprezentowała rodzeństwo, jest decyzją prawidłową.
0: Sąd nie miał wątpliwości co do winy ojczyma Dawida B., ale zmienił kwalifikację jego czynu z zabójstwa na znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem skutkujące śmiercią, co obniżyło wyrok. Apelację zapowiedziała już prokuratura, która chce dla ojczyma dożywocia. Skatowany 8-letni Kamil zmarł 8 maja 2023 roku po 35 dniach walki o życie w szpitalu. Stopy procentowe bez zmian, tak zdecydowała dziś Rada Polityki Pieniężnej. Tym samym stopa referencyjna wynosi nadal 3,75%. Dziś maturzyści pisali ostatnią obowiązkową dla wszystkich maturę, czyli egzamin z wybranego języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Dla większości był to język angielski. Motywem przewodnim części zadań było robienie nowych rzeczy w życiu, w tym uczestnictwo w warsztatach jubilerskich, szukanie pracy wakacyjnej i wolontariat. Było też wypracowanie.
4: Okazało się, że maturzyści nie potrafią pisać słowa liście.
5: Trudne słowo, jakieś kulczyki, nie wiadomo jak to się pisze. Jak napisać liście?
6: Był list. Do koleżanki z Anglii chyba, o jakimś wspomnieniu z dzieciństwa. O.
7: Pisałam o starym basenie i że teraz są nowe zjeżdżalnie i nowe spa.
0: W tym roku maturzystów jest rekordowo dużo, blisko 400 tysięcy. To efekt połączenia dwóch roczników, bo w 2014 roku do szkoły poszły 6-latki. Z pomysłu szybko zrezygnowano, ale w klasach znalazło się więcej uczniów, którzy właśnie w tym roku podchodzą do matur. Warszawskie Zoo szuka imienia dla małej alpaki urodzonej pod koniec kwietnia. Musi być na literę S, bo wszystkie urodzone w tym roku zwierzęta mają nadawane imiona rozpoczynające się właśnie tą literą. Jak mówią pracownicy ogrodu, mała, na razie bezimienna alpaka ma się świetnie. Poznaje wybieg, została też już zaakceptowana przez resztę stada.

0: Radio Elka, lokalne radio.
1: Czas na wiadomości z regionu. Hania Ciesielska. Pijany 24-latek jechał elektryczną hulajnogą ulicami Polkowic. Zwrócił uwagę patrolu, a kontrola potwierdziła, że miał w organizmie prawie promil alkoholu. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Jak podkreśla policja, takie zachowanie stwarza poważne zagrożenie i może zakończyć się tragedią. Za pobicie 28-letniego obywatela Ukrainy w Głogowie 1 maja odpowie czworo młodych ludzi. Jak ustalili śledczy, mężczyzna był bity, kopany i znieważany. Trafił do szpitala, jednak obrażenia nie zagrażały jego życiu. Po przebadaniu został wypisany. Krótko po zdarzeniu policjanci zatrzymali 4 osoby. Trzech podejrzanych w wieku 17, 18 i 20 lat usłyszało zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej, narażenia na utratę życia lub zdrowia oraz znieważenia z powodu przynależności narodowej. Sprawą nieletniego zajmie się sąd rodzinny. Wobec pozostałych zastosowano dozór policji oraz zakaz kontaktu i zbliżania się do pokrzywdzonego. Podejrzani nie przyznali się do winy lub odmówili składania wyjaśnień. Przed szczypiornistami Zagłębia Lubin decydujące starcie sezonu. To spotkanie odpowie na pytanie, czy Miedziowi zachowają szansę na gry w barażach o utrzymanie, czy też po wielu latach występów na najwyższym poziomie pożegnają się z Orlen Superligą. Zespół z Lubina udał się do Puław, gdzie zmierzy się z tamtejszym Lotto. Więcej informacji od Leszka Wspaniałego.
2: Sytuacja w tabeli jest klarowna. Naprzeciwko siebie staną dwie najsłabsze punktowo drużyny ligi. Ekipa z Puław ma na koncie 10 punktów, natomiast Zagłębie o jeden więcej. Do miejsca barażowego lubinianie tracą 2 oczka, dlatego tylko zwycięstwo pozwoli im wyprzedzić piotrkowianina i zachować nadzieję na utrzymanie tej pozycji do końca rozgrywek. Przy takim scenariuszu wszystko rozstrzygnęłoby się w barażu, gdzie rywalem byłaby Pogoń Szczecin lub Śląsk Wrocław. Puławianie również walczą o życie. Ewentualna wygrana da im szansę, by w bezpośrednim pojedynku z piotrkowianinem powalczyć o pozostanie w lidze. W rundzie spadkowej Zagłębie odniosło jedno zwycięstwo i doznało 2 porażek. Spotkanie 30. kolejki Orlen Superligi, a zarazem ostatni mecz sezonu dla podopiecznych Grzegorza Klimczaka odbędzie się dziś w Puławach o godzinie 18.
0: Radio Elka, lokalne radio.

kalendarzu środa 6 maja Benedykta, Benita, Jan, Judyta, a także Jurand dziś świętują imieniny, a my składamy najlepsze życzenia do końca roku 239 dni. Przy mikrofonie Kasia Prałat i Dzik.

0: Jeszcze częściowo słonecznie w naszym regionie, w okolicach 21 stopni Celsjusza na termometrach, a wiatr może wiać w porywach do 39 km na godzinę z zachodu. No niestety, ale ten wiatr może przywiać coś niedobrego. Ostrzeżenia IMGW przed burzami dla naszego regionu, dla powiatów głogowskiego, polkowickiego i lubińskiego. To ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami, prawdopodobieństwo wystąpienia 80%, a obowiązują te alerty od dziś od godziny 19 do 2 w nocy. A w prognozach pogody w nocy temperatura w okolicach 9-10 stopni Celsjusza, jutro maksymalnie 13.
1: Reklama.
2: Lato coraz bliżej. Nie czekaj dłużej. Najniższe ceny, największy wybór. Tylko u nas. Itaka Platinum. Top of the top. Itaka Family. Dla ciebie i dzieciaków. Itaka Adults. Tylko dla dorosłych. Ponad 400 wycieczek objazdowych, city breaks i luksusowe rejsy. Itaka Smart. Elastyczne wakacje na miarę. No Limits by Itaka. Aktywne odkrywanie świata. Itaka. Numer 1 w Polsce. Zapraszamy do salonu firmowego biura podróży Itaka w Głogowie przy ulicy Słodowej 20A.
3: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
4: W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
5: Zamów reklamę w Radiu Elka. 885-20-20-10. Uwierz w siłę radia i niczym gazela biegnij po sukces. Radio Elka.
1: Reklama.

Już 9 maja w Polkowicach koncert. Koncert pod hasłem Bujający w obłokach. Pod chmurami to zespół wykonujący poezję śpiewaną, który od prawie 12 lat zachwyca publiczność swoimi wyjątkowymi interpretacjami poezji wybitnych poetek i poetów. Więc jeśli jesteście miłośnikami tego rodzaju piosenki, tego rodzaju muzyki, to nie możecie przegapić tego koncertu 9 maja o 19 w Polkowickim kinie. A ile kosztują bilety na to wydarzenie, to już proszę sprawdzić u nas na miedziowe.pl.

0: gangsterski swing. Niektórzy wiedzą, czym pachnie. Ci, którzy już byli na tego rodzaju wydarzeniu, to wiedzą, że warto. Ci, którzy nie byli, to jest okazja nadrobić zaległości. 16 i 17 maja widowisko muzyczne w Centrum Kultury MOK. Ślepy Max zabierze Was w podróż po swoich wspomnieniach. Spotkacie się z bosami pierwszej połowy XX wieku. Zajrzymy więc do przestępczego świata wielkich miast. Berlina, Chicago, Londynu, Nowego Jorku, Paryża czy Warszawy. Naprawdę pięknie się zapowiada. W dodatku nasi lokalni artyści też się pojawią na scenie, ale nie tylko. A ile kosztuje bilety na to wydarzenie sprawdzicie u nas w portalu miedziowe.pl. Wszystkie szczegóły z tym związane tutaj są dostępne. Zaglądajcie do zakładki co, gdzie, kiedy u nas w portalu.
1: Reklama.
2: Misiu, gdzie jedziemy zimą na wakacje? Może na Dominikanę?
3: Nie, jedziemy do Kenii.
2: A może Margarita albo Seszele?
3: Ech, sam już nie wiem. Lepiej chodźmy do Planet Tours w Galerii Glogowia. Mają tam pełną ofertę polskich i niemieckich organizatorów w najlepszych cenach, a dodatkowo parking lub walizkę gratis. Planet Tours, Galeria Glogowia. Telefon 739-001-100. glogow@planettour.pl.
4: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
5: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
6: Głogów, Aleja Wolności 42.
7: Okej, filtruj 3 pokoje, parterowy taras blisko parku.
8: O, to jest to! Idealnie, bierzemy!
9: Tylko skąd weźmiemy na to środki?
8: Odpowiedź jest prosta. Bank Spółdzielczy Pskowa. Znajomy polecił, że jeśli kredyt mieszkaniowy na atrakcyjnych warunkach, to właśnie tam.
9: Brzmi świetnie. To ja już widzę. Cudowny wieczór w ogrodzie. We własnym ogrodzie.
10: Bank Spółdzielczy Pskowa. Pomożemy sfinansować Twój wymarzony dom. Zapraszamy do naszych oddziałów w Głogowie, Lubinie, Polkowicach, Prochowicach, Grębocicach, Rudnej i Chocianowie. Szczegóły na bswschowa.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla wypłacanego jednorazowo kredytu mieszkaniowego zabezpieczonego hipoteką wynosi nie więcej niż 6,62%. Kredyt jest związany z ryzykiem zmiany stopy procentowej.
1: Reklama.
11: Czas na polski hit w Radiu Elka.

0: Filtruj trzy pokoje, parterowy taras blisko parku.
1: O, to jest to! Idealnie, bierzemy!
2: Tylko skąd weźmiemy na to środki?
1: Odpowiedź jest prosta. Bank Spółdzielczy Pskowa. Znajomy polecił, że jeśli kredyt mieszkaniowy na atrakcyjnych warunkach, to właśnie tam.
2: Brzmi świetnie. To ja już widzę cudowny wieczór w ogrodzie. We własnym ogrodzie.
3: Bank Spółdzielczy Pskowa. Pomożemy sfinansować twój wymarzony dom. Zapraszamy do naszych oddziałów w Głogowie, Lubinie, Polkowicach, Prochowicach, Grębocicach, Rudnej i Chocianowie. Szczegóły na bspskowa.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla wypłacanego jednorazowo kredytu mieszkaniowego zabezpieczonego hipoteką wynosi nie więcej niż 6,62%. Kredyt jest związany z ryzykiem zmiany stopy procentowej.
4: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
5: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
6: Głogów, Aleja Wolności 42.
7: Reklama.

kto uważnie słuchał popołudniowych rozmów z naszymi gośćmi, to już wie, że powraca do naszego regionu Łukasz Kazek, a dokładnie do Polkowic. 15 maja o 17 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza na tego rodzaju spotkanie, a jak bywacie na spotkaniach autorskich z Łukaszem Kazkiem, to wiecie, że to będzie naszpikowane spotkanie różnego rodzaju historiami, a z zacięciem i pasją Łukasz Kazek opowiada. No i też lubi opowiadać o tajemnicach Dolnego Śląska, więc nie można przegapić tego wydarzenia. 15 maja w piątek o 17 w ramach Tygodnia Bibliotek jeszcze spotkanie z Łukaszem Kazkiem w Polkowicach. Gdzie odebrać wejściówkę? O, to już sprawdzicie u nas na miedziowe.pl w zakładce Co, gdzie, kiedy.

I powoli już zbliżamy się do godziny 17, czyli za chwilkę u nas wiadomości, informacje z kraju i ze świata, a do tego jeszcze świeżutkie wieści z naszego regionu.

0: Reklama.
1: Gorące rytmy i weekendowa laba, czyli grill z radiem LK. Piątek, sobota i niedziela od godziny 18. Włącz radio i niech skwierczy.
2: Sponsorem audycji jest piekarnia Cukiernia Gwóźdź. Zapraszamy po ciepłe pieczywo, pyszne ciasta i torty 7 dni w tygodniu. Dziękujemy, że jesteście z nami każdego dnia.
3: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w galeriach Kuprum Arena w Lubinie i Głogowia w Głogowie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
4: Dobra wiadomość z salonu Toyoty. Czy twoje auto jest gotowe na wiosnę? Umów się na przegląd w autoryzowanym serwisie Toyota Mikołajczak. Oferujemy kompleksową diagnostykę, wymianę filtrów i oleju z dużą dostępnością terminów. Odwiedź nas już dziś. Leszno, Aleje Marszałka Józefa Piłsudskiego 4.
0: Reklama.

0: trwa walka z olbrzymim pożarem lasów w Puszczy Solskiej. Stopy procentowe na razie bez zmian. Co dalej? Afera zonda krypto w Senacie. Ministrowie przedstawią informacje. Miriam Lipińska. Silny wiatr utrudnia gaszenie pożaru lasów na Lubelszczyźnie w Puszczy Solskiej. Z żywiołem walczy już 400 strażaków. Do akcji zostały włączone policyjne Black Hawki, które zrzucają wodę na palące się drzewa.
1: Sytuacja nadal jest bardzo, bardzo trudna. Wiatr, który wzmógł się, przyniósł wiele nowych komplikacji. Zdecydowaliśmy z panem komendantem głównym o wprowadzeniu dodatkowych jednostek. Wprowadzone zostały dodatkowe jednostki. Ściągane są także dodatkowe odwody.
2: Przez tą suszę to najbardziej się rozprzestrzenia i przez to, że wiatr jest bardzo duży.
3: Trzaskało to, wiatr tak zerwał się, to wszystko tak miotało, kawałki kory, wszystko tak leciało, uciekałem stamtąd, żeby nie przeszkadzać. I z drugiej strony to było widać, że ten ogień to nie jest, że się runo pali, tylko korony drzew się palą.
0: Mówili szef MSWiA Marcin Kierwiński i mieszkańcy okolicznych miejscowości. Służby informują mieszkańców kilku domów w Józefowie o możliwej prewencyjnej ewakuacji ze względu na duże zadymienie okolicy. A podczas akcji gaśniczej w katastrofie samolotu ratowniczego zginął pilot maszyny. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Zamościu. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp procentowych. Przestrzeń do dalszych obniżek kurczy się razem z inflacją rosnącą przez drogie paliwa. A co dalej?
4: Myślę, że nie możemy wykluczyć ani obniżek stóp procentowych, ani podwyżek stóp procentowych. To znaczy, jeżeli ta sytuacja geopolityczna nam się dosyć szybko rozwiąże i wzrost cen nie będzie nam przyspieszał, no to jest szansa, że gdzieś tam w dłuższej perspektywie, bliżej końca roku, do obniżek stóp procentowych potencjalnie moglibyśmy wrócić.
0: Mówi Jarosław Sadowski z Rankomat.pl. W Senacie dziś debata o aferze zonda krypto. Informacje na ten temat mają przekazać minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Ta sprawa jest kluczowa ze względów bezpieczeństwa, mówi marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska.
5: Będziemy rozmawiali o aferze, która przekroczyła wszelkie granice, w którą zaangażowane są były i obecny prezydent, największe partie opozycyjne. Tysiące ludzi utraciło oszczędności swojego życia, a pan prezydent uparcie blokuje ustawy, które mogły pomóc obywatelom.
0: Śledztwo w sprawie zonda krypto prowadzi prokuratura w Katowicach. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał wyrok w sprawie czworga nowo powołanych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Nakazał Polsce, by właściwe władze nie utrudniały objęcia przez nich stanowisk. To oznacza, że prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski powinien przydzielić im sprawy i dopuścić do orzekania. Czworo nowo wybranych sędziów TK złożyło ślubowanie w Sejmie, bo nie dostali zaproszenia od prezydenta, by przed nim złożyć ślubowanie. Prezes Trybunału tego ślubowania nie uznaje i jak dotąd nie dopuszczał ich do orzekania. I na koniec zmieniamy temat. Rynek w Katowicach zmienił się w ogromny parkiet. 130 par zatańczyło poloneza z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca.
6: Poloneza, czas zacząć!
7: Pan jest rozliczany na 3, no i zaczyna się takiego delikatnego dygnięcia i idzie się dalej.
8: Myślę, że każdy potrafi się go nauczyć.
9: Zupełnie co innego niż na scenie. Większa przestrzeń, więcej ludzi, dużo przy jednym tańcu, także super odczucie.
0: Poloneza zatańczyli przedstawiciele władz, zawodowi tancerze, ale też mieszkańcy Katowic.

0: Radio Elka, lokalne radio.
1: Hania Ciesielska, zapraszam na wiadomości z regionu. Nie pomagają zmiany adresów, wyjazdy do innych województw, ani próby zniknięcia z radarów służb. Lubińscy policjanci konsekwentnie namierzają osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości, a statystyki tylko z ostatnich tygodni pokazują skalę ich skuteczności. W ciągu miesiąca zatrzymano aż 39 osób poszukiwanych, mówi Sylwia Serafin z lubińskiej komendy.
2: Kryminalni zatrzymują poszukiwanych nie tylko w naszym powiecie, ale także na terenie innych województw. Operacyjnych każdego dnia wspomagają również funkcjonariusze innych wydziałów. Dzięki temu przestępcy ponoszą odpowiedzialność za swoje czyny. Od kwietnia 2026 roku policjanci zatrzymali 39 osób poszukiwanych na podstawie listów gończych bądź też zarządzeń prokuratorskich lub sądowych. Od początku roku w ręce stróżów prawa wpadło aż 155 osób, które odpowiedzą za swoje czyny, a były to m.in. pobicia, kradzieże, włamania, kierowanie pojazdami pomimo sądowych zakazów czy posiadanie narkotyków.
1: Za każdą z tych liczb kryje się konkretna historia i konkretna odpowiedzialność. Policyjne działania pokazują jedno, nawet wielomiesięczne ukrywanie się nie gwarantuje bezkarności. Już 9 maja w Głogowie w Neptunie odbędzie się wydarzenie, jakiego jeszcze nie było. Stowarzyszenie Nowa Przestrzeń zaprasza mieszkańców do udziału w pierwszych mistrzostwach Głogowa w grillowaniu z przymrużeniem oka. Jak podkreślają organizatorzy, będzie się liczyć nie tylko kulinarny talent, ale przede wszystkim dobra zabawa, humor i integracja, powiedział w naszym studio Marek Grudecki ze stowarzyszenia.
3: Bo tu chodzi tak naprawdę o zabawę, nie stricte same grillowanie i robienie tych smaków, dań nie wiadomo jak wytrawnych z grilla, ale to ma być takie właśnie połączenie samego grillowania z zabawą, zapraszamy całe rodziny.
1: Zapisy trwają do 8 maja, czyli dnia poprzedzającego wydarzenie. Organizatorzy przygotowali miejsce dla 10 drużyn, a każda z nich może liczyć od 3 do 5 osób. Choć grillowanie będzie głównym punktem programu, uczestnicy zmierzą się także w wielu innych konkurencjach. Wśród nich znajdą się m.in. rzut kiełbaską do celu, najgłośniejszy i najbardziej kreatywny okrzyk drużyny, najdłuższa obierka z ziemniaka czy inne niespodzianki przygotowane przez organizatorów.
3: Nie chciałbym za wiele zdradzać też, ale myślę, że będzie wesoło.
1: Dobra wiadomość dla uczestników jest taka, że nie trzeba przynosić własnego sprzętu ani produktów. Stowarzyszenie zapewnia grille, rozpałkę, brykiet, węgiel, mięso, przyprawy, wodę i wszystkie niezbędne akcesoria. Zadaniem uczestników będzie jedynie stawić się na miejscu z dobrym humorem i chęcią do rywalizacji. Wydarzenie, przypomnę, odbędzie się w sobotę 9 maja w godzinach od 11 do 16 na terenie Głogowskiego Centrum Przyrodniczo-Rekreacyjnego Neptun.
0: Radio Elka, lokalne radio.

Dziś jest środa, 6 maja. Benedykta, Benita, Janne, Judyta i Jurand świętują imieniny. Składamy najlepsze życzenia do końca roku 239 dni. Przy mikrofonie ponownie Kasia Prałat-Idzik.

0: Ciśnienie bez zmian na termometrach jeszcze w okolicach 20 stopni Celsjusza, coraz więcej chmur, nadal wietrznie, teraz może wiać w porywach do 35 km na godzinę z północnego zachodu, w nocy temperatura w granicach 9-10 stopni Celsjusza, do 8 nad ranem jeszcze spadnie, a jutro w ciągu dnia wzrośnie tylko do 13. Jutro pochmurno w regionie i deszczowo, a właśnie a propos deszczu przypominam o alertach i MGW, które obowiązują dla naszych powiatów głogowskiego, polkowickiego i lubińskiego. Prawdopodobieństwo wystąpienia burz w naszym regionie to 80%, to ostrzeżenie pierwszego stopnia. Te alerty obowiązują od dziś, od godziny 19 do 2 w nocy. Ostrzegamy.
1: Reklama.
2: Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest twój rower.
3: W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
4: Zamów reklamę w Radiu Elka. 885-20-20-10. Uwierz w siłę radia i niczym gazela biegnij po sukces. Radio
1: Elka. Reklama.

Jeszcze jutro, pojutrze i będzie weekend, a w weekend po raz kolejny targi żywności, rękodzieła i roślin w Dalkowie. Bardzo gorąco zapraszam, jeśli lubicie tego rodzaju jarmarki i rękodzieło też, bo to nie tylko smakołyki, no to dlaczego by nie wybrać się 9 maja właśnie na targi żywności, rękodzieła i roślin, szczególnie jeśli jeszcze nie było okazji. To między 9 a 13, a dokładnie w którym miejscu trzeba się pojawić i co można tam zakupić, sprawdzicie u nas na miedziowe.pl w zakładce Co, Gdzie, Kiedy.

0: Doskonała muzyka na naszej antenie jak zwykle, ale w tej godzinie jeszcze nasz aktualny powerplay. Madonna rządzi od poniedziałku w Radiu LK Zagłębia Miedziowego, a wróciła w wielkim stylu. I od razu sięga po odważne rozwiązania, zapraszając do współpracy Sabriny Carpenter. Ich wspólny utwór to taneczna eksplozja inspirowana housem i disco, która od pierwszych sekund przyciąga uwagę. Jeśli jeszcze nie usłyszeliście tego utworu, no to w tej godzinie na pewno będzie okazja się przekonać. Bring Your Love to wyraźny sygnał, że Madonna znów zamierza dominować na parkietach i listach przebojów. Ta piosenka jeszcze przed 18 na naszej antenie.
1: Reklama.
2: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Głogów, Aleja Wolności 42.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.

Tym razem podpowiedź dla tych, którzy uwielbiają aktywnie spędzać czas. Zapraszam na miłośników sportu i dobrej rywalizacji do Polkowic na ciekawe wydarzenie i to już 9 maja w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 odbędzie się Clean and Jerk Cup. Zawody w podnoszeniu ciężarów, które przyciągają zarówno amatorów, jak i doświadczonych zawodników. Rywalizacja wystartuje o godzinie 10, a zakończenie wydarzenia planowane jest około 16:45. To wszystko w Polkowicach, ale na czym dokładnie? Nie ta rywalizacja polega? Przeczytajcie na miedziowe.pl w zakładce co, gdzie, kiedy.

Powoli, powoli zmierzamy do godziny 18, czyli już niebawem u nas informacje z kraju i ze świata, ale też nasze spotkanie dobiega końca. Ja już dziękuję za wspólnie spędzony czas. Niebawem na moim miejscu Eryk Woźniak. A ja już mówię do usłyszenia do jutra i życzę dobrego wieczoru. Kasia Prałat-Idzik, kłaniam się.

0: reklama.
1: Dobra wiadomość z salonu Toyoty. Czy twoje auto jest gotowe na wiosnę? Umów się na przegląd w autoryzowanym serwisie Toyota Mikołajczak. Oferujemy kompleksową diagnostykę, wymianę filtrów i oleju z dużą dostępnością terminów. Odwiedź nas już dziś. Leszno, Aleje Marszałka Józefa Piłsudskiego 4.
0: Reklama.

0: Będzie zaskarżenie wyroku w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka. Potem ostrzeżenia przed zagrożeniem pożarowym i przed burzami. Powiemy też o ataku na francuski kontenerowiec w cieśninie Ormus. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Kary powinny być zaostrzone. Takie głosy słychać po nieprawomocnym wyroku w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Ojczym usłyszał dziś wyrok 25 lat więzienia, matka 16. O tym, że to nie kończy sprawy, mówi rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieśla.
1: Uważam, że ten wyrok powinien zostać zaskarżony. Wiemy o tym, bo już rozmawiałam z Magdą Mazurek, czyli z siostrą Kamilka i Fabianka, że na pewno ten wyrok zostanie zaskarżony. Uważam, że decyzja, którą podejmuje osoba, która reprezentowała rodzeństwo, jest decyzją prawidłową.
0: Skatowany chłopiec zmarł 3 lata temu po 35 dniach walki o jego życie w szpitalu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed dużym zagrożeniem pożarowym lasów w 3 województwach. Chodzi o podkarpackie, małopolskie i lubelskie, gdzie od wczoraj strażacy walczą z ogniem w Puszczy Solskiej. RCB radzi, by zachować ostrożność i nie używać ognia zarówno w lesie, jak i w jego sąsiedztwie. Meteorolodzy z kolei ostrzegają przed burzami wieczorami w nocy na południowym zachodzie kraju. Alert 1 stopnia dotyczy 4 województw. W całości dolnośląskiego, większości Opolszczyzny, południa Wielkopolski i powiatu wschowskiego na ziemi lubuskiej. Tam prócz wyładowań możliwe ulewy, no i silny wiatr. Polska jest gotowa przyjąć żołnierzy amerykańskich, jeśli prezydent USA Donald Trump zdecyduje się zmniejszyć ich obecność w Niemczech, zadeklarował prezydent Karol Nawrocki. Dodał, że będzie zachęcał Trumpa, by ci żołnierze zostali w Europie. Prezydent stwierdził podczas wizyty na Litwie, że mamy do tego gotową infrastrukturę. W cieśninie Ormus zaatakowany został kontenerowiec San Antonio należący do francuskiej firmy transportowej CMA CGM. O ataku, do którego doszło wczoraj, poinformowali dziś właściciele jednostki pływającej. Nie wiadomo jednak, kto dopuścił się tego uderzenia. Francuskie władze uspokajają jednak, że nie było to działanie przeciwko ich państwu.
2: Pragnę przypomnieć i oficjalnie oświadczyć, że statek ten pływał pod banderą maltańską, a nie francuską, a jego załogę stanowili Filipińczycy. W obecnej sytuacji Francja nie była zatem w żadnym wypadku celem ataku.
0: Ranni członkowie załogi kontenerowca zostali już ewakuowani. Smutna informacja ze świata mediów. W wieku 87 lat zmarł magnat medialny Ted Turner, między innymi założyciel pierwszej całodobowej stacji informacyjnej, czyli CNN. Miał odejść w spokoju, otoczony rodziną. Wydział Weterynarii na Uniwersytecie w Białymstoku. Taki pomysł wspierają lokalne władze i podlascy rolnicy. Rektor uczelni Mariusz Popławski znalazł już miejsce na budowę kliniki, ale...
3: Ale nie mamy jednego elementu. Nie mamy pieniędzy. A na tą inwestycję potrzebne jest ponad 100 milionów złotych.
0: Pieniędzy, między innymi w funduszach unijnych, chce pomóc szukać chociażby marszałek województwa, podkreślając, że ten rolniczy region bardzo potrzebuje weterynarzy.
4: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Bayern czy PSG, któraś z tych dwóch drużyn zagra w Budapeszcie o triumf w Lidze Mistrzów. Wiadomo, że o pierwszy europejski tytuł w historii zagra Arsenal Londyn. O szczegółach Mateusz Stanicki.
5: To nie było porywające widowisko, bo Londyńczycy, którzy podejmowali u siebie Atletico Madryt, grali bardzo zachowawczo. Obie ekipy skupiły się na obronie, a przez to widzowie zobaczyli mało strzałów. Raptem po 2 celne z każdej strony, z czego jeden sięgnął bramki. Uderzenie Leandro Trossarda sparowane przez Jana Oblaka poprawił Bukayo Saka, ale taka jest piłka, mówi trener Londyńczyków Mikel Arteta.
6: Wiemy, jak trudna i wymagająca jest gra na tym poziomie. Atletico było niesamowite, marginesy błędu były tu bardzo małe, ale górą byliśmy my.
5: Nadziei na więcej emocji będzie w dzisiejszym pojedynku Bayernu Monachium z Paris Saint-Germain. W poprzednim meczu obu ekip górą byli Paryżanie, którzy po niezwykle emocjonującym spotkaniu wygrali 5-4. A to oznacza, że samych bramek padło w tym pojedynku więcej niż celnych strzałów we wczorajszym meczu oddały obie ekipy. Czy podobnie będzie dzisiaj? Dowiemy się o 21:00.
4: To nie był dobry dzień dla polskiego tenisa. Magdalinet, Magdalena Fręch i Hubert Hurkacz przegrali swoje mecze i już w pierwszej rundzie odpadli z tysięcznika w Rzymie. Linet przegrała z Niemką Tatianą Marią 0-6, 0636, Fręch z Filipinką, Aleksandrą i Adą 066346, a Hurkacz z Niemcem Janikiem Hanfmanem 766726. Została nam zatem tylko Iga Świątek, która rozpocznie rywalizację od drugiej rundy. W niej zmierzy się z Katie McNally lub z Darią Kasatkiną. Rozpoczął się czwarty mecz o brązowy medal w siatkarskiej plus lidze. ASEC Oresowia podejmuje projekt Warszawa. Jeśli zespół ze stolicy wygra, zakończy sezon na podium. Jeśli wygrają rzeszowianie, to o medalu zdecyduje piąty mecz w Warszawie. A o 20 rozpocznie się czwarty mecz finałowy pomiędzy Bogdanką Luk Lublin i Aluron Wartą Zawiercie. Jeśli wygrają gospodarze, to po raz drugi z rzędu wywalczą tytuł, mówi kapitan lubelskiej ekipy Marcin Komenda.
7: Ta rywalizacja pokazuje, że nie wolno nikogo skreślać, że cały czas trzeba być pokornym. My na pewno tą pokorę w sobie będziemy mieli. No i zobaczymy, jak to się ułoży dalej.
4: Przypomnę, początek tego meczu o 20.
8: Minęła godzina 18, tu Radio LK i Eryk Woźniak przed radiowym mikrofonem. Ja zostanę do godziny 22, a dziś w kalendarzu środa, 6 dzień maja. Benedykta, Benita, Jan, Judyta i Jurand to grono solenizantów. Wszystkiego dobrego.

0: I przyszedł czas na aktualizację informacji pogodowych na antenie Radia Elka. Jeżeli chodzi o temperaturę, w tej chwili słupki rtęci wskazują około 19-20 stopni powyżej zera. Gdzieniegdzie opady deszczu, tak to wygląda na ten moment. No i pełne zachmurzenie. 1005 hektopaskali mamy na barometrze. Jutro 12 stopni z pełnym zachmurzeniem i opadami deszczu niemal przez cały dzień. 14 stopni z przejaśnieniami. Już w piątek, w sobotę również przejaśnienia i cieplej do 16 na plusie.
1: Reklama. W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
2: Zamów reklamę w Radiu Elka. 885-20-20-10. Uwierz w siłę radia i niczym gazela biegnij po sukces. Radio Elka.
1: Reklama.

Środa jest po godzinie 18 i to jest podobno taki moment, kiedy człowiek niby już po pracy, ale jeszcze nie do końca w trybie kanapa i pilot. To jest ta faza przejściowa, wiecie, lodówka otwierana bez konkretnego planu, no i pytanie, co by tu zjeść, żeby tylko nie gotować. Spokojnie, jeszcze 2 dni i będziemy udawać, że weekend, wtedy też zaczniemy zdrowe życie i odżywianie. No umówmy się, no niech tak będzie.

podobno, ale mówię podobno, środowy wieczór ma jedną wielką zaletę. To już bliżej weekendu niż poniedziałku. Matematyka podobno jest bezlitosna, tak a propos matury z matematyki. Trzymam kciuki za dobre wyniki, ale tym razem działa na naszą korzyść to wszystko. Jeśli ktoś jeszcze dzisiaj walczy z obowiązkami, to proszę o spokój. Nawet największe zaległości podobno boją się też czwartku.

0: Walka z żywiołem trwa, za chwilę nowe doniesienia z Lubelszczyzny. Prezydent skierował do Sejmu własny projekt o rynku kryptowalut. Konkurs na imię dla młodej alpaki to w stołecznym zoo. Marcin Krzemiński. Walka z żywiołem cały czas trwa, a sytuacja momentami jest gorsza niż rano. Silny wiatr utrudnia gaszenie pożaru na Lubelszczyźnie. Kolejne wozy strażackie dojeżdżają do Józefowa. Ogień trawi 300, a być może nawet 400 hektarów w Puszczy Solskiej. Niewykluczona jest ewakuacja części mieszkańców. Anna Gmiterek-Zabłocka.
1: Sytuacja cały czas jest poważna. Nie ma wciąż opadów deszczu, które były zapowiadane i które być może się pojawią. I na to liczą mieszkańcy i strażacy. Uczestniczą dwa policyjne Black Hawki, które zrzucają wodę pobieraną ze zbiornika, który znajduje się w pobliżu, ale również ponad 300 strażaków cały czas jest na miejscu. Jednocześnie kłęby dymu zajmują coraz większą część Józefowa nad Wisłą i właśnie tam byłam, ponieważ tam minister Marcin Kierwiński zapowiedział, że możliwa będzie ewakuacja, ale tylko ewakuacja prewencyjna na takiej zasadzie, że jeśli ktoś uzna, że na przykład czuje duszność pod wpływem tego dymu, to będzie mógł zostać przewieziony w inne bezpieczne miejsce.
0: Dodam, że całkowity zakaz używania ognia wprowadził właśnie Kampinoski Park Narodowy. Będzie on obowiązywał co najmniej do 14 maja. Powodem jest bardzo wysokie zagrożenie pożarowe i brak w prognozach opadów, które gwarantowałyby poprawę sytuacji. Mini karambol na Krajowej 25 w Modle Królewskiej pod Koninem w Wielkopolsce. Zderzyło się tam 5 samochodów osobowych, jeden wpadł do rowu. Wstępnie rannych jest 5 osób. Droga w miejscu wypadku jest całkowicie zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny. Prezydent skierował do Sejmu własny projekt o rynku kryptowalut. Propozycja wpłynęła po tym, jak Karol Nawrocki zawetował 2 rządowe ustawy w tej sprawie. Co ciekawe jednak, projekt głowy państwa w dużej mierze opiera się na rządowych propozycjach. Zostały rozszerzone pewnymi poprawkami, mówi szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
2: Tymi poprawkami, które były już proponowane w czasie prac senackich przy drugim procedowaniu tej ustawy, a właściwie żadna z nich nie została uwzględniona.
0: Rząd zapowiada za to złożenie własnego projektu po raz 3, a Zbigniew Bogucki nie pozostawia złudzeń. Jeśli będzie taki sam jak poprzednie, to nie ma co liczyć na podpis prezydenta. Dodam, że w Senacie z kolei trwa właśnie debata w sprawie działań prokuratury i służb dotyczących giełdy kryptowalut Zonda Krypto. 33-latek, który w poniedziałek wjechał samochodem w pieszych w centrum Lipska, zabijając 2 osoby i wiele raniąc, ponownie trafił do zakładu psychiatrycznego. Według śledczych nadal bowiem stanowi zagrożenie i może popełnić podobne czyny. Motyw działania mężczyzny nadal nie jest znany. Prokuratura jednak nie zakłada, by atak miał podłoże polityczne lub religijne. W warszawskim zoo urodziła się alpaka. To samiczka czuje się świetnie i zapoznaje się z wybiegiem. Na zoo ogłosiło właśnie plebiscyt na imię dla młodej alpaki. Powinno zaczynać się na literę S, jak imiona wszystkich zwierząt w stołecznym zoo urodzonych w tym roku.
3: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Kto zagra w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów? Wiadomo już, że do Budapesztu jedzie Arsenal, który wczoraj wyeliminował Atletico Madryt. W 2 meczu było 2-1. 3 razy więcej goli padło tydzień temu w Paryżu, w 1 meczu, gdzie PSG pokonało Bayern 5-4. Wszyscy dziś liczą na podobne fajerwerki, zwłaszcza, że trener Paris Saint-Germain, Luis Enrique, zapowiada ofensywną grę. Dlaczego miałby się różnić? To kwestia nastawienia, to tylko jedna bramka przewagi. Jesteśmy gotowi stawić się czoła faktowi, że Bayern może z łatwością odrobić ten wynik. Ale my też potrafimy strzelać gole, ponieważ nie mamy zamiaru bronić prowadzenia. Wychodzimy na boisko, by wygrać ten mecz. Trener Bayernu, Vincent Kompany, może bramek nie obiecuje, ale zapewnia, że będą emocje.
4: Za każdym razem, jak ze sobą gramy, to mecz jest bardzo zacięty. Czasem górą są obrońcy, czasem napastnicy, ale przez 90-95 minut trzeba być po prostu na najwyższym poziomie.
3: Początek meczu w Monachium o 21:00. Bogdanka lub Lublin z tytułem po raz drugi z rzędu, czy może Alurun Warta zawiercie wróci do gry? Dziś 4. mecz finałowy w siatkarskiej plus-lidze. Bogdanka prowadzi 2-1, więc już dziś może ponownie świętować. W przeciwnym razie losy tytułu rozstrzygnął się w weekend w Sosnowcu. Na to liczymy, mówi środkowy Warty Mateusz Bieniek.
5: Na pewno nie składamy broni. Mamy nadzieję, że po tym ostatnim słabym naszym wykonaniu meczu po prostu zagramy lepiej i stworzymy jutro fajne widowisko. Na pewno myślę, że trzeba podejść bardziej spokojnie i luźniej do tego spotkania. Wiadomo, to są finały, są te emocje, ale w tym ostatnim meczu te emocje duże jakieś oczekiwania nam nie pomogły.
3: Początek meczu w Lublinie o 20. Belgijka Lotte Kopecky wygrała czwarty etap wysiłku narciarskiego Vuelta Espania i została nową liderką. Druga była jej koleżanka z drużyny Anna van der Breggen, a trzecia finiszowała Włoszka Letizia Paternoster. Blisko sprawienia niespodzianki była Marta Jaskulska. Uciekała przez większość etapu, ale została złapana na ostatnich kilometrach. Agnieszka Skalniak-Sójka była 9, a 14 na mecie zameldowała się Katarzyna Niewiadoma, która w generalce jest 11 i traci do Kopecky 26 sekund.
6: Radio Elka, lokalne radio.
7: Na dzień dobry i dobranoc, Radio Elka.
8: Mamy po godzinie 19, mamy też środę, 6 dzień maja, mamy również grono solenizantów, a tutaj Benita, Benedykta, Jan, Judyta i Jurand, wszystkiego dobrego. Ja nazywam się Ryk Woźniak i zostanę z wami do 22.

0: Jak wygląda sytuacja pogodowa na ten moment w naszym regionie po godzinie 19? Pełne zachmurzenie i przelotny deszcz w niektórych miejscach naszego regionu. Temperaturowo wygląda to następująco. 17-18 stopni teraz. 1005 hektopaskali na barometrze. Na propos temperatury, najbliższej nocy około 8-9 stopni. Jutro pełne zachmurzenie i opady deszczu do 12 stopni maksymalnie. 13-14 w piątek ze słońcem. W sobotę także nie zabraknie słońca, ale od czasu do czasu pojawią się chmury. Padać się w weekend nie powinno. W sobotę do 16 stopni. Cieplej w niedzielę, nawet do 22.
1: Reklama. W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
2: Zamów reklamę w Radiu Elka. 885-20-20-10. Uwierz w siłę radia i niczym gazela biegnij po sukces. Radio Elka.
1: Reklama.

Tu Radio Elka, jest po 19, a skoro po godzinie 19 środek tygodnia, to oznacza tylko jedno. Za kilka chwil będziecie mogli wysłuchać powtórki tematu dla reportera, a kolejne telefony na żywo odbierane będą na naszej antenie jutro od 9.15 do 9.45 i to bez zmian od poniedziałku do piątku w dni robocze.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Zapraszamy do wysłuchania powtórki audycji Temat dla reportera.

0: codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15 temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka Zagłębia Miedziowego i portalu regionu miedziowe.pl. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 767-400-400. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera.
1: Powtórka audycji o 19:15.
2: No i tak, kwadrans, dokładnie kwadrans po godzinie 9:00. Czas rozpocząć dzisiejszy temat dla reportera. W studiu ze mną Leszek Wspaniały. Dzień dobry, witam.
3: Dzień dobry. No. I Bartek Skopiński z wami, drodzy słuchacze, od samego rana.
2: Bonjour.
3: Bonjour. A teraz przez najbliższe 30 minut jesteśmy z Bartkiem do waszej dyspozycji. 767-400-400, ten numer telefonu też oczywiście. Możecie dzwonić, możecie wysyłać kwiaty i motyle, jak coś się poprawiło. Możecie zgłaszać pretensje, uwagi, sugestie. Ten program jest właśnie od tego, żebyście mogli to zrobić.
2: No to dzwońcie, 767-400-400. Tak. Wczoraj dzwoniliście.
3: Tak.
2: Dość sporo i obficie. Fakt, że z drobiazgami czasami, ale...
3: Dla niektórych drobiazg no, może być bardzo
2: tak
3: ważną
2: jest.
3: Sprawą.
2: Właśnie to miałem dopowiedzieć, ale drobiazg też sprawa i też trzeba to naprawić.
3: Dziś o poranku na naszym radiowym messengerze zdjęcia, które powodują, że ręce opadają. Pani Sylwia nam tutaj podesyła dwa zdjęcia z zaśmieconego, zapetowanego, zabutelkowanego przystanku w okolicach przystanku autobusowego oczywiście, osiedle Kopernik, Galileusza, Andromedy i tak, butelka plastikowa, butelka szklana, liczne pety, brak słów. Teraz ktoś dzwoni, słyszy.
2: Tak, dzień dobry, witamy.
4: Dzień dobry, witamy.
2: Słuchamy.
4: Chciałem podziękować, wczoraj dzwoniłem w sprawie gumówki, opasy.
2: I wymalowane?
4: I już są namalowane.
2: No i to jest właśnie najważniejsze.
3: Czyli co, kwiaty i motyle?
4: Kwiaty i motyle, tak.
3: No to pięknie.
2: No to dobrze rozpocząć od kwiatów i motyli temat dla reportera. Bardzo dziękujemy naszemu słuchaczowi za ten telefon. I już lecą kwiaty i motyle.

0: No i pięknie dziękujemy i dziękujemy również słuchaczowi za ten telefon, bo to są właśnie telefony, które też potrzebujemy, takie zwrotne telefony, bo my może i czasem niektóre rzeczy widzimy, no ale sami nie możemy zgłaszać kwiatów i motyli za rzeczy, które zostały wykonane. Także kwiaty i motyle za wymalowanie pasów na gomułki już poleciały. Teraz czekamy na kolejne telefony.
1: Tak, zobaczymy, czy dziś późnym wieczorem kwiaty i motyle będą należeć się piłkarzom ręcznym Zagłębia Lubin, którzy grają, wszystko na to wskazuje, ostatni ligowy. Pytanie, czy jeszcze potem będą baraże. Ale no, o tym może telefon. Za moment.
0: Tak. Dzień dobry, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Ja dzwonię w sprawie pola, które się znajduje obok działek cukrownik z tyłu Netto na Kazimierza Wielkiego.
0: To chyba nie jest cukrownik, no ale...
2: Nie, działki są cukrownik.
0: Dobra, no to możliwe, że cukrownik, dobrze. No to w takim razie, co tam się dzieje?
2: No właśnie tam wszyscy wyrzucają różne śmieci. Nie wiem, czy to do kogoś należy, jak jakoś to by zagospodarować.
0: Mówimy o tym terenie między Netto a Biedronką?
2: Nie, nie, nie. Chodzi mi z tyłu Netto. Po boku działek. Później tam jest wybudowane bodajże...
0: Na tym takim długim pasie zieleni?
2: Kurczę.
0: No bo to może zróbmy tak. Tam kiedyś była Biedronka, która jest nieczynna, a obok jest tak. Netto, które dalej jest czynne.
2: Tak, i mi chodzi o tył. Tak jakby od tyłu tego sklepu.
0: Czyli cały odcinek od, że tak powiem, folwarcznej od Biedronki do Netto.
2: No, czyli to ulica, ale dobrze. No,
0: no tam jest ulica Folwarczna.
2: Tak, dokładnie. Mhm. I są dwie bramy, takie główne wejścia do działek i później jest kawałek takiego pola. Następnie znajduje się jeszcze chyba nieotwarte przedszkole czy tam żłobek.
0: Ach, o tym polu pani mówi.
2: Tak,
0: dobrze.
2: Tak, dokładnie. Dobrze.
0: Czyli między,
2: no może
0: między
2: nie potrafiłam określić.
0: Nie, to ważne, że jesteśmy już na miejscu, wiemy gdzie jesteśmy. Mhm. Czyli o ten duży kawał pola, który jest między powiedzmy ulicą Henryka Głogowskiego a działkami.
2: Tak.
0: Dobra.
1: I co tam jest nie tak, że brudno?
2: No ciągle coś tam wyrzuca jakiś... No wstyd. Szczerze to wstyd. Ciągle coś tam wywozi jakieś... Boże, śmieci, tak ogólnie powiem.
1: A przy okna transportowej niedaleko.
0: No ale po co no właśnie, przy oku, jak można tam
2: ale tylko nie wiadomo, do kogo należy ta część terenu, bo to już chyba nawet działkowicze też zaczęli tam sobie po prostu robić... Fajne miejsce.
1: No i bardzo niedobrze. Bardzo niedobrze.
0: Tak. Szczególnie, że
2: tylko
0: to fajne.
2: Nie wiadomo, do kogo tutaj ten... No bo tu raz w roku jest jakoś koszone. Nie wiadomo, do kogo to w ogóle zgłosić się, jeżeli chodzi o sprzątnięcie tego terenu.
0: No z tym koszeniem to też jest problem.
2: No to już któryś rok tak właśnie, że to tak leży od błogiem.
0: No dobrze, to notujemy sobie w takim razie ten temat.
2: Żeby się zainteresował może ktoś tym, no bo tutaj jednak jak są te działki, no to tak zadbane powinno być, prawda?
0: No działki działkami, no działki są ogrodzone, natomiast ten teren jest nie wiadomo czyj.
2: No, działkowicze sobie też tam zrobili takie właśnie fajne miejsce, co nie powinno...
0: No nie tylko
2: tak
0: działkowicze,
2: być.
0: Tam ci wszyscy, zresztą ten sam, dlatego pytałem, czy to chodzi też między Biedronką a Netto, bo tam jak jest ten śmietnik,
2: to
0: tam
2: jest... Tragedia.
0: Właśnie, miałem mówić, tam jest szkło na szkle i szkłem pogania.
2: No, krzesło na krześle i
0: o,
2: tak
0: to
2: dalej.
0: Też, to też. To też.
2: Pomimo, że jest niby ten alarm w tej Biedronce, ale to ja nie wiem.
0: On cały czas się świeci, cały czas mryga na czerwono.
2: A dokładnie, tak. To ma pan rację.
0: Dobrze, więc w takim razie mamy to pole. Pole, które faktycznie za momencik będzie z trawą wysokości człowieka.
2: No ale, i to jest...
1: ale to chyba dobrze, nie?
0: Wiesz co, no z jednej strony dobrze, no
2: nie
0: bo to pole nie...
2: widać.
0: Nie... Tak, z jednej strony nie widać śmieci, a z drugiej, że przypadkiem nie dojdzie do jakiegoś pożaru, jak już będzie sucho dość mocno.
2: No właśnie tak za bardzo tam już tych kupek takich śmieciowych się zaczęło robić dużo.
0: No to...
2: I wszystko to wygląda.
0: Tak, no
2: po
0: to
2: prostu.
0: Jak będą... Ja się zastanawiam, jak oni koszą później z tymi śmieciami tam.
2: Szybko.
0: No tak, szybko.
1: Znaczy po skuszeniu, wiecie, tam wszystko jest porozwalane. Porozwalane.
2: Na prawo, na lewo leci już.
1: Tak jest, pociechane plastikowe butelki i różne inne odpady, które tam niestety... Nie same się tam znajdują, tylko mieszkańcy. Ich świadomość ochrony środowiska jest tam, gdzie jest, czyli daleko.
2: Chyba, no dobra, w każdym razie...
0: Mamy zanotowane.
2: Dziękuję ślicznie.
0: My również dziękujemy. Pozdrawiamy, do usłyszenia.
1: Ludzie, co z wami jest?
0: Najpierw dzisiaj właśnie mówiłem, że 1/3 Polski to lasy, 1/4 bocianów Polski w Polsce zamieszkuje tych białych, a cała reszta to ludzie, którzy w wielu miejscach po prostu śmiecą w tych lasach i nie tylko w lasach. Spróbujemy dowiedzieć się, czyje to pole. Pole, łyse pole. Znaczy nie takie łyse, bo zaśmiecone. Halo, dzień dobry, witamy.
2: Halo, dzień dobry.
0: Słuchamy.
2: Ja dzwonię w takiej sprawie. Jestem z mojej miejscowości, to jest Mileszyn, gmina Pęcław.
1: Kojarzymy.
2: Tak, dzwonię w sprawie progów zwalniających. Od ponad roku w gminie jest wniosek z prośbą o to, żeby gmina nam założyła ten próg zwalniający. Mamy już znak postawiony 20 na godzinę, ograniczający w miejscu zabudowanym, ale niestety nic to nie daje. Teraz przyszła wiosna, lato, jest bardzo dużo ludzi, którzy przyjeżdżają tu na stawy i to są piraci, bym mogła powiedzieć. I potrzebujemy takiego progu zwalniającego. Nawet do dwóch bym powiedziała, ale niestety nie mogę się doprosić od pani wójtowej. Czy mogą państwo coś w tej sprawie zadziałać?
1: Pytanko, czy w ogóle jakąś odpowiedź pani uzyskała po tym roku, czy bez odpowiedzi to jest?
2: Byłam osobiście się zapytać. Nic się nie dzieje w tej sprawie.
1: Droga, rozumiem, jest gminna.
2: Droga jest gminna, tak, oczywiście. Okay.
1: No to zapisujemy Mileszyn i będziemy pytać w urzędzie gminy, na jakim etapie to utknęło, skoro jest już znak ograniczający do 20, to co stanęło na przeszkodzie, żeby nie założyć progów zwalniających.
2: I jeszcze mam jedną, to też jest to w naszej wiosce, to jest już gmina należąca pod Głogów, powiatowa. Mamy straszne dziury i niestety dalej to też nie jest naprawione. Od zimy tu się nic nie dzieje.
1: Ale my też mówimy o Mileszynie?
2: No to są kolejne. Tak, to jest Mileszyn, ale to już jest droga powiatowa.
1: Okej.
2: Bo my jesteśmy trochę podzieleni, trochę gminnej, trochę powiatowej.
0: Ale po co się dzielisz? Taki mały Mileszyn, a wy się dzielicie, sąsiady.
2: No, widzi pan, no to najlepiej dla nas by było, jakbyśmy należeli pod Polkowice.
0: O, bo niestety tutaj pod Polkowice, Grębocice pod Głogów, ale byśmy namieszali.
2: No, ale powiem panu, że byśmy lepiej na pewno na tym wyszli niż teraz, bo u nas się kompletnie nic nie dzieje. Gmina o nas zapomina, żadnych inwestycji tu nie mamy, więc no ja bym się cieszyła, żebyśmy należeli pod Polkowice.
0: No, ale to teraz...
2: Jesteśmy bardzo biedną gminą, niezainwestowaną. No, pani wójtowa też o nas bardzo zapomina. A jesteśmy taką wioską, która leży przy samym wale. Nie wspomnę już o wałach, które są dewastowane cały czas przez kłady i też nic nie jest z tym robione. O przepustach, które zostały uszkodzone po powodzi, pani wójtowa powiedziała, że zostaną naprawione, też nic się w tej kwestii nie dzieje. Więc też bym prosiła, żeby o to wspomnieć może panią wójtową.
0: No ja mam nadzieję, że pani wójt to tam słucha teraz i notuje wszystko.
2: No mam nadzieję, bo na razie to wszystko jest głuche. Pisma były, są i nic się nie dzieje.
0: I pewnie będą jeszcze.
2: No nie wiem, chyba już nie warto, bo nic nie trafia do naszej pani wójt.
0: Zawsze jeszcze pamiętajcie o tym, że to wy macie decydujący głos, kogo wybieracie na wójta, prawda?
2: No.
0: No niestety. Właśnie, to nie takie niestety, bo to ja cały czas przypominam, to my mamy realny wpływ na to, kto będzie rządził w danej gminie, w danej miejscowości i tak dalej. Więc trzeba się 30 razy zastanowić następnym razem, jaki głos się odda.
2: No, nie każdy oddaje taki sam, nie? A poza tym nie mamy ostatnio w gminie jednego kandydata. Od wielu lat się, chociaż nie, teraz było dwóch kandydatów.
0: Ale ja myślę, że może następne wybory to i pani się postara.
2: Nie, tu się nic nie działa, proszę pana.
0: Ale to może by się zaczęło coś tam dziać.
2: Się nie przebije.
0: No ale może coś by się zaczęło dziać.
2: Dobrze, jesteśmy temat... za małą wioską, nikt nas nie chce słuchać.
0: Temat jeden i drugi zanotowaliśmy. Mam nadzieję, że pani wójt też sobie wynotowała te wszystkie tematy, które pani tutaj nam na naszej antenie poruszyła. I mamy nadzieję, że coś tam drgnie w tym temacie.
2: No najbardziej to mi chodzi o progi zwalniające, bo nie mamy chodników, dzieci nie mają możliwości nawet jeżdżenia tu rowerem. Wczoraj byłam sama świadkiem, jak pan tu jechał chyba ze 100 na godzinę. O. Miejscu zabudowanym, gdzie jest znak?
0: No to może też jeszcze jakieś patrole by się tam przydały.
2: No, to też już zgłaszałam do dzielnicowego. Miał coś w tej kwestii działać, ale też jest cisza.
0: No dobrze, no to dużo, dużo tematów się nazbierało. Z jednej małej miejscowości tyle dużych problemów.
2: No tak czasami bywa.
1: Będziemy zgłaszać, bardzo
2: dziękuję. Mam nadzieję, że państwo pomogą.
0: Postaramy się przekazać te tematy jak najszybciej.
1: Znaczy, nie, postaramy się, już przekazaliśmy.
0: A, już przekazałeś tematy. No to tematy już zostały przekazane, więc w takim razie czekamy na odpowiedź.
1: Tak jest.
2: Dobrze, to dziękuję bardzo panu. Do widzenia, miłego dnia.
1: Również.
0: Dobrego dnia. Widzisz, Leszko, czasem taka mała miejscowość się trafi, a tyle problemów.
1: Na gadu-gadu ci coś napisałem.
0: Dobrze, dobrze.
1: Zerknij.
0: Dobrze, dobrze, już patrzę, panie. No.
1: 767-400-400, obszerne...
0: Też fotki, dobrze.
1: Tak, merytoryczne telefony, co nas bardzo oczywiście cieszy. Pierwsza połowa tematu dla reportera powoli dobiega końca.
0: Dopiero się rozkręcają, dzień dobry.
1: Dzwoni do nas. Słuchamy, dzień dobry.
3: Halo, dzień dobry.
0: Słuchamy, słuchamy. Proszę opowiedzieć.
3: Chciałem takie coś podać. Zagubiony został telefon komórkowy typu Samsung. Było to w sobotę gdzieś między 16 no, a 22.
0: Duży rozstrzał.
1: No, a gdzie?
3: I miłego, chciałbym uczciwego znalazcę, żeby mi ten telefon po prostu... zwrócił, podałbym telefon, ale telefon stacjonarny.
1: No to słuchamy, 76 kierunków.
3: 076
1: tak?
3: 833 14 32.
1: A w jakim rejonie mógł pan go zgubić tak orientacyjnie?
3: Kazimierza Wielkiego i tutaj koło Famaby, CPN.
1: Rudnoska.
3: Sklep Dino, no i w stronę gdzieś Borku.
1: Jasne. 833-1432 pod tym numerem telefonu. Osoba, która nas teraz słyszy, a jest w posiadaniu tego Samsunga, no to prosimy o kontakt i zwrot uczciwego znalazcy. Mamy nadzieję, że przedmiot się znajdzie.
3: Oczywiście za jakąś tam...
1: drobną gratyfikację, tak?
3: Oczywiście.
0: Dobrze.
3: Jak najbardziej.
0: Ja jeszcze powtórzę numer, a pan mi potwierdzi. 76-833-1432.
3: Tak.
0: Dobra.
3: Z góry uprzejmie dziękuję. I życzę miłego dnia.
0: Również dziękujemy.
1: Miłego dnia, do usłyszenia.
0: Dobrego dnia. Zgubiono telefon. Kazimierza Wielkiego, Famaba, Dino, Rudnowska. O, rozstrzał duży.
1: No i między tak 16 a 22. Tak.
0: Więc odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry, witamy.
4: Dzień dobry. Proszę pana, ja mam taką sprawę, żebyście się zajęli w RTBS-ie, tu na Księcia Ludwika, bo są dwa śmietniki. I po prostu nie ma kto się, kurde, z tym zająć. Nie można śmieci wyrzucić, bo zamki zepsute, wszystko. Niech pan tam
1: powoli, zareaguje.
0: Powoli.
1: Zamki zepsute, nie ma gdzie wyrzucić. Jak nie ma gdzie wyrzucić zamki? Zaraz, powoli.
0: Pierwsza sprawa, jesteśmy w Lubinie, tak?
1: Lubin RTBS, Księcia Ludwika, tak. To wiemy.
4: Tak, tak.
0: Dobra.
1: I teraz powoli.
0: I teraz na spokojnie, bez nerwów.
1: Co tam się... Tak. Co można poprawić? Co możemy zrobić?
4: Po prostu, że zainterweniować, żeby po prostu z tymi śmietnikami, żeby zrobić, no jak, żeby było można otworzyć. Bo nie można wyrzucić śmieci. Śmieci pełno. Ja już dzwoniłem tam do MPO. Oni mówią, dobrze, my wyrzucamy śmieci, kurde, w poniedziałki i w czwartki. Oni nie mogą nic dalej zrobić. A RTBS to wysyłali do RTBS-u, żeby to po prostu z tymi śmietnikami ktoś zareagował, nie?
0: Mhm. Czyli ja rozumiem, że na tych śmietnikach są założone kłódki.
4: Nie, nie, nie są kłódki, tylko po prostu jest wkładka. Wie pan, i wkładka nie można, ja byłem dzisiaj wyrzucić, nie można wkładki otworzyć, po prostu zepsute jest, albo coś nie wie.
0: Czyli śmietniki są uszkodzone po prostu.
4: Tak, a wymiana, znaczy wkładki, to nie wiem, ale kluczy kosztuje 20 zł dorabianie. To my nie będziemy bez przerwy dorabiać kluczy.
1: No ale to samo się nie psuje raczej, nie?
4: No oczywiście, ma pan rację. Ja nie wiem, ja bym złapał za rękę, to bym uciął.
0: No już bez przesady, bez takich.
1: Bez tu,
0: no.
1: bez ale, tu kadrów ale dobra, z horrorów.
0: Ale dobra, to mamy w takim razie zanotowany ten temat z Księcia Ludwika w Lubinie.
4: Tak.
0: Postaramy się
1: przekazać do...
0: Tak,
1: to są budynki RTBS-u, tak?
4: Do RTBS-u, tak. To jest, ja dzwoniłem, a nie odbierają telefonu wcale, nie wie pan?
0: No już się boją, już pana mają pewnie zapisanego.
4: Oczywiście, no, bo mi się nie chce tam, bo akurat mam inne zajęcie, bo ja bym tam się przeszedł nawet, nie? No ale państwo pomagacie, bo ja już dzwoniłem nieraz i pomagacie, nie?
0: Zdarza się, że nawet często. Dobra, no. Mamy zanotowane, przekażemy Iwonie temat, ona zapyta i może dostaniemy jakąś odpowiedź nawet dość szybko.
4: Bardzo dziękuję, no i pozdrawiam Radio Welkę.
0: Bardzo dziękujemy, również pozdrawiamy naszego słuchacza. Drodzy słuchacze, ja wiem, czasami jesteście wzburzeni niektórymi tematami. Doskonale to rozumiemy. Natomiast kiedy do nas dzwonicie, bardzo was prosimy o taki spokój. Taki wewnętrzny spokój, żeby powolutku i na spokojnie przekazać wszelkie informacje, to tak, żebyśmy też zdążyli odpowiednio zanotować wszystko. I odbieramy jeszcze jeden telefon przed przerwą. Dzień dobry, witamy.
5: Dzień dobry, dzień dobry. Był już temat małych śmieci, to ja teraz bym dużych śmieci,
0: już się
5: czyli
0: boję.
5: Wraków. Mamy remont już na ukończeniu Sikorskiego, Aleja Wolności, Wojska Polskiego, tutaj z tyłu za dawną Głogosią parkingu. Spółdzielnia wraki swoje ze swojego terenu jakoś się jej udało gdzieś tam usunąć. A dwa wraki firma, która wykonywała, z powrotem wstawiła je na parking, bo ponoć to jest na teren miejski. I czy miasto w ogóle coś zamierza usunąć te wraki, czy one będą po remoncie kolejne wraki stały? Bo to taki trochę słaby temat. Robimy remont parkingu, a potem wstawiamy te wraki z powrotem, żeby zajmowały kolejny raz miejsce.
1: Mhm. No, w którym miejscu postawiono te wraki? Gdzieś w pobliżu garażu, czy gdzie?
5: Nie, to są pod budynkami tutaj ZGM-u. Te dwa budynki, to pod jednym postawili z powrotem wraki. Tam są, jeden jest kombi, drugi powybijane szyby. Tam jedna jest, to jest Fiesta, drugi to jest chyba jakiś Ford Mondeo.
1: Dość dziwna sytuacja. Okej, będziemy pytać. Ja przyjadę się tam, zobaczę, jak to wygląda. Bardzo dziękujemy.
5: Proszę.
1: Pozdrawiam, do usłyszenia.
0: Jak ja nie lubię tematów śmieci. Wraków, śmieci.
1: Wraki to w ogóle temat rzeka.
0: To jest dla mnie niepojęte. Ale to odbierzmy kolejny telefon. Rozdzwoniliście się pięknie dzisiaj w temacie dla reportera. Dzień dobry, witamy.
6: Dzień dobry.
0: O, dzień dobry.
6: Tam dzwonił pan, że pasy pomalowali na Gomułki.
0: Tak.
6: No to na skrzyżowaniu Gomułki i Merkurego już od roku nie ma pasów. A były.
0: A że się wytarły
6: się. W tamtym roku i do dziś tych pasów nie ma. Jak położyli asfalt, tak asfalt leży, ale bez pasów.
0: A to może już też uzupełnili, jak tam byli?
6: No nie, no przecież stoję w oknie i widzę. No. Skrzyżowanie Merkurego z Gomułki, to jak doktor Góral mieszka, jak gospoda jest.
0: Mhm, dobra.
1: Wiemy gdzie.
0: No to może jeszcze ma.
6: Proszę jeszcze przy okazji tam, jak gdzieś tam będą panowie interweniować, naprzeciwko klatki 28 koperta namalowana była, po której już prawie śladu nie ma.
1: Ale 28...
6: Merkurego. To 50 metrów od tego skrzyżowania.
0: To spółdzielnia?
6: Jest koperta, żeby nie parkować i już prawie jej nie ma, no bo tak parkują, że prawie zajechali. Nie?
0: Aha, czyli to jest parking przy Merkurego.
6: Tak. Jak będą, jeżeli się kiedyś wybiorą tu malować, to niech tą kopertę poprawią.
0: Dobrze.
6: Chociaż
0: dobrze.
6: Mówię, tych pasów już nie ma od tamtego roku. To nie ma tłumaczenia, że czekają na koniec inwestycji.
1: No, jasne.
0: Dobra, mamy zanotowane.
6: Dobra, dziękuję bardzo, dzięki. Pozdrawiam.
1: Do usłyszenia.
0: No to mamy ostatni głos przed przerwą reklamową, kochani, bo ja muszę zagrać reklamy, bo zaraz mnie zjedzą.
1: Więc grajmy.
0: Krótka przerwa reklamowa i zaraz wracamy z drugą częścią tematu dla reportera.
7: Reklama.
8: Salon Rakowski w Rydzynie ogłasza prawdziwą rewolucję na nowe modele Kia z roku produkcji 2025. Miejskie Picanto z rabatem 6000 zł. Nieco większy stonik oferuje obniżkę ceny już o 12,5 tysiąca zł. Komfortowy crossover X-Seat tańszy o 22 tysiące, a flagowy SUV Sportage o 10 tysięcy zł. Na wybrane modele oferujemy kredyt 50/50, 0%. Natomiast na deser serwujemy promocyjne finansowania na auta z roku 2026. Zapraszamy do salonu Kia Rakowski w Rydzynie na stronę internetową www.rakowskikia.pl lub do kontaktu telefonicznego pod numer 500 135 517.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Lato coraz bliżej. Nie czekaj dłużej. Najniższe ceny, największy wybór. Tylko u nas. Itaka Platinum. Top of the top. Itaka Family. Dla ciebie i dzieciaków. Itaka Adults. Tylko dla dorosłych. Ponad 400 wycieczek objazdowych, city breaks i luksusowe rejsy. Itaka Smart. Elastyczne wakacje na miarę. No Limits by Itaka. Aktywne odkrywanie świata. Itaka. Numer 1 w Polsce. Zapraszamy do salonu firmowego biura podróży Itaka w Głogowie przy ulicy Słodowej 20A.
7: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
11: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
12: Głogów, Aleja Wolności 42.
13: Reklama.
14: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15 temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka Zagłębia Miedziowego i portalu regionu miedziowe.pl. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 767-400-400. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.
15: Powtórka audycji o 19.15.
0: No to wracamy z drugą częścią tematu dla reportera. Się rozdzwoniliście dzisiaj pięknie.
1: Tak, tak się nasi słuchacze rozdzwonili, że zapomnieliśmy powiedzieć, że mocno trzymamy kciuki za dzisiejszy język obcy wszystkich maturzystów.
0: Tak jest, maturzyści, dacie radę, to tylko język obcy. Dla niektórych polski też jest obcy. Słuchajcie, przypominamy. Zgubiono telefon Samsung. Przypomnę numer 768331432. W międzyczasie ktoś właśnie dzwonił i mam nadzieję, że to ta osoba znów dzwoni. Halo, dzień dobry.
16: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
16: Chodzi mi o sprawę przejrzystości. Chodzi mi o to boisko na osiedlu Brzostów, tam z tyłu za szansą. Mm-hmm. Ja już kiedyś dzwoniłem i tam dalej ten bałagan jest.
1: No, ale to musi być nowy bałagan, bo ostatnio mieliśmy zdjęcie od naszego starego słuchacza, że było posprzątane.
16: A to nie, bo ja wczoraj byłem i
1: tam jest taka siłownia pod chmurką też jest, nie? Dobrze kojarzę?
16: Tak. Właśnie tam dalej o tej siłowni z duszy, płotu tam, tam na roczniku.
1: To przede wszystkim mamy prośbę do tych, którzy korzystają z tej siłowni i z tego boiska, żeby korzystali w celach sportowo-rekreacyjnych, a nie trunkowych.
0: Tak, właśnie.
16: Dokładnie.
0: Bo było posprzątane, a znowu trzeba będzie posprzątać. Ja tego nie rozumiem w ogóle. To tak jakby ktoś wyczyścił, a teraz trzeba na nowo. Dobra, mamy temat zanotowany. Dziękujemy bardzo.
16: Dziękuję bardzo.
0: Ale to jest dla mnie niepojęte, jak ktoś posprzątał, a zaraz przyszli i znowu zrobili syf. No bo inaczej się tego nie na nazwać. Oj, drodzy słuchacze. Ja nie mówię, że wszyscy. Ale ta ilość po prostu odpadków i śmieci to jest zatrważająca.
1: Tak. Niestety. I to
0: widzisz, to nawet mówię, posprzątać.
1: Temat się nie kończy.
0: Temat rzeka po prostu. Temat rzeka długa jak Odra.
1: A jak jesteśmy już przy rzece?
0: No, to opowiadam.
1: Starej Odrze.
0: No, ja mówiłem o nowej.
1: Nie, ja mówię o starej i przeprawie właśnie nad tą starą Odrą, no to ci, którzy będą się poruszać samochodami w sobotę i w niedzielę muszą być przygotowani na utrudnienia, bowiem jest gwarancyjna naprawa dylatacji na tymże moście, który nie tak dawno był kompleksowo remontowany, a tymczasem już firma, która się tym zajmowała, musi poprawki nanosić, a to wiązać się będzie z tym, że w sobotę od 7 rano do niedzieli do 7 rano prowadzony będzie ruch wahadłowy, a zatem już współczuję kierowcom, którzy będą wjeżdżać do miasta i wyjeżdżać z. Ja wiem już na pewno, że...
0: Jechać nie będziesz.
1: Nie, będę jechał rowerem zarówno na obsługę pierwszych mistrzostw Głogowa w grillowaniu z przymrużeniem oka, które będą w Neptunie. Mhm. Tak samo rowerem wybiorę się na motokrew na bulwarze nad Odrzańskim i rowerem pojadę do szkoły podstawowej nr 10, gdzie tradycyjnie już w okolicach Hutniczego Święta zawody ogólnopolskie pływackie Hutnik 2026. Auto zostawiam, pogoda ma być 18 stopni Celsjusza i słoneczko.
0: No właśnie w sobotę nawet 20.
1: No i bardzo i
0: a w niedzielę nawet 23.
1: I bardzo dobrze, bo teraz ma popadać, tak? Jutro i pojutrze?
0: Tak, jutro ma popadać.
1: Jutro
0: niech popada, solidnie. Mam nadzieję, że tak też będzie. 13 stopni jutro przez cały dzień.
1: Bartek, solidnie, ale nie nawalnie, żeby nie narobiło szkód.
0: Tak, nie? Tak. Właśnie niech to tak siąpi. Nawet niech siąpi przez 7-8 godzin. Mi to nie będzie przeszkadzało, tylko niech to nawodni.
1: I powoli sobie wsiąka.
0: Tak jest. I będzie jeszcze piękniej, jeszcze bardziej zielono, bo susza.
1: Dzisiaj też lada moment na miedziowe.pl zamieszczę dla was galerię zdjęć i artykuł z wczorajszej wieczornej, późno popołudniowej wieczornej, bo od 18 do 20 trwała akcja Głogów dla Litewki. przynoszono karmy wysokiej jakości, suche, mokre, dla kotów, dla psów, które znajdują się w azylu przyportowej i w schronisku we Wrublinie Głogowskim. Nie brakowało też akcesoriów typu smycze, podkłady i tym podobne, szelki dla niewielkich piesków. Szczytna akcja. Głogowianie tradycyjnie licznie odpowiedzieli na to zaproszenie i lada moment będziecie mogli poczytać wypowiedzi i organizatorów, i uczestników, tych, którzy karmę przynosili do rynku. Sławomir Majewski, przewodniczący Rady Miasta, tradycyjnie wcielił się w konferansjera, że potrafi to robić dobrze. No to ci, którzy wczoraj byli, to doskonale się o tym przekonali, jak zachęcał i nakłaniał do tego, żeby wesprzeć tę inicjatywę. 767-400-400, ostatnie niespełna już 3 minuty tematu dla reportera. Zapraszamy serdecznie. Wspominałem o tym grillowaniu z przymrużeniem oka. To Stowarzyszenie Nowa Przestrzeń.
0: Nie wiem, czy zauważyłeś, jak mówisz.
1: No?
0: Podoba mi się, bo to tak mówisz, grillowane.
1: A że gry przez y? No tam gry i zabawy też będą. No,
0: będą gry i zabawy na grillowaniu.
1: Tak.
0: Takim niecodziennym grillowaniu, troszkę innym, ale dobrze, z przymrużeniem oka też można pogrillować. Słuchajcie, kochani, no temat dla reportera dzisiaj w tempie ekspresowym nam minął. Jest 9.43.
1: Wszystko dzięki wam, bo pięknie dzwoniliście.
0: Cudownie, naprawdę cudownie. Ja jeszcze przypomnę, że zgubiono telefon Samsung. Mniej więcej można sobie sprawdzić trasę. Kazimierza Wielkiego, Fama Badino, Rudnowska.
1: Tak.
0: To w tych obrębach w godzinach od 16 do 22.
1: Właściciel obiecał niewielką gratyfikację tak dla jest. Uczciwego znalazcy, który zgłosi się pod wspomniany przez Bartka numer i telefon odda.
0: 76833-1432.
1: Jeszcze na zakończenie dzisiejszej audycji chciałem powiedzieć, wrócić do sprawy sprzed kilku, nawet nie tygodni, a miesięcy. Pamiętasz, Bartku, telefon od Natalii, lekarza weterynarii,
0: tak,
1: która zjechała z Hiszpanii, gdzie ratowała zwierzęta, teraz chce ratować je w Głogowie i okolicach. Miałem okazję...
0: Od konia.
1: Tak, od konia, między innymi, ale są też i kozy, i papugi, i koty, i psy, i tak dalej, i tak dalej. Dziś obszerny materiał z Natalią o tym, jak wróciła z Hiszpanii, co tam robiła, czym się zajmowała, a co chce przenieść na grunt Polski.
0: A swoją drogą Natalia już chyba urodziła, nie?
1: Tak, ma 7-tygodniową córeczkę Mikaelę.
0: No to zdrówka, zdrówka.
1: O tym też mówiliśmy, a obszerny materiał na miedziowe.pl i do serwisów Radia LK Zagłębia Miedziowego też dziś szykuję. A my, Bartku, biorąc pod uwagę, że zbliża się 9.45, to będziemy kończyć.
0: No tak, no będziemy kończyć. Myślałem, że jeszcze jakiś jeden telefon się pojawi, wiesz, tak chociaż tak na zamknięcie,
1: na
0: tak na finał.
1: Z jakimiś kwiatami i motylami.
0: No, to by było cudownie, gdyby się pojawił z kwiatami i motylami. Natomiast jeśli się pojawi nawet bez kwiatów i motyli, to będzie cudownie, bo dzisiaj bardzo obfity w wasze telefony temat dla reportera. Bardzo nas to cieszy. Tak jak powtarzam, to wy tworzycie tę audycję i to dla was jest ta audycja, a my jesteśmy tylko takimi koordynatorami, że tak powiem.
1: Tak jest.
0: Koordynujemy działania i staramy się odezwać do odpowiednich służb, instytucji, osób.
1: Na dziś zakończyliśmy to koordynowanie i wasze słuchanie. Będziemy czekać na was jutro o 9.15.
14: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15 temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka Zagłębia Miedziowego i portalu regionu miedziowe.pl. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 767-400-400. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.
15: Powtórka audycji o 19.15. Reklama.
13: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
17: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
18: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
19: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Reklama.

0: Rekordowa liczba maturzystów. Co z przyjęciami na studia? Stopy procentowe bez zmian i tak na razie jakiś czas powinno pozostać. Dziś poznamy drugiego finalistę Ligi Mistrzów. Marcin Krzemiński. Dziś maturzyści pisali ostatni obowiązkowy egzamin z wybranego języka obcego na poziomie podstawowym. W tym roku podchodzących do matur jest rekordowo dużo, bo ponad 400 tysięcy osób. Jak to wpłynie na przyjęcia na studia? O tym Benedykt O'Connor.
1: Rekordowa liczba maturzystów oznacza większą konkurencję na wiodących polskich uczelniach. Maturzyści, z którymi rozmawiałem, zdają sobie z tego sprawę.
2: Trochę się tego obawiam, ale mimo wszystko wierzę, że nasza wiedza doprowadzi nas tam, gdzie chcemy być.
3: Myślę, że CKE robi troszkę trudniejsze arkusze, żeby jednak odsiać część tych maturzystów, no bo jednak liczba jest znacznie zwiększona.
1: Jak mówi prorektor do spraw dydaktyki SGGW profesor Jarosław Gołębiewski, punktacja w rekrutacji prawdopodobnie zostanie zmieniona.
4: Jeżeli będziemy mieli więcej kandydatów, to również będzie większa konkurencja.
1: Tak duża liczba maturzystów to pokłosie połączenia dwóch roczników. W 2014 roku do szkoły poszły sześciolatki. Z pomysłu szybko zrezygnowano, jednak w klasach znalazło się więcej uczniów, którzy w tym właśnie roku podchodzą do matury.
0: Stopy procentowe zostają bez zmian, a więc i bez większych zmian raty kredytów. Rada Polityki Pieniężnej nie zaskoczyła dziś, a ekonomiści mówią, że na obecnych poziomach stopy najprawdopodobniej zostaną przez dłuższy czas. Jak mówi Jarosław Sadowski z Rankomat.pl.
5: Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie przynajmniej te stawki pozostaną na tym obecnym poziomie, chociaż w ostatnim czasie mamy tak dużą zmienność, tak dużo się dzieje na dzień,
0: że trudno według ekspertów być pewnym wszystkiego na 100%. Stopy w miejscu tanieją natomiast paliwa. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, jutro litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 6 zł 46 groszy, a oleju napędowego 7,26. Premier Donald Tusk przybył do Włoch. Jutro spotka się z papieżem Leonem XIV w Watykanie, a potem z włoską szefową rządu Giorgio Meloni. Z Meloni i z papieżem spotka się jutro też sekretarz stanu USA Marco Rubio. W tym drugim przypadku rozmowy mają dotyczyć m.in. pomocy humanitarnej dla Kuby i wolności religijnej w Afryce. Eksperci nie mają jednak wątpliwości, że to też próba polepszenia nie najlepszych ostatnio relacji między Waszyngtonem a Watykanem. Kto zagra w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów? Wiadomo już, że do Budapesztu jedzie Arsenal, który wczoraj wyeliminował Atletico Madryt. W dwumeczu było 2-1. O wiele więcej goli padło tydzień temu w Paryżu, gdzie PSG pokonało Bayern 5-4. Wszyscy liczą więc dziś na podobne fajerwerki, zwłaszcza, że trener Paris Saint-Germain Luis Enrique zapowiada ofensywną grę.
6: Dlaczego miałby się różnić? To kwestia nastawienia, to tylko jedna bramka przewagi. Jesteśmy gotowi stawić czoła faktowi, że Bayern może z łatwością odrobić ten wynik. Ale my też potrafimy strzelać gole, ponieważ nie mamy zamiaru bronić prowadzenia.
0: Pierwszy gwizdek w Monachium w meczu Bayern-PSG za godzinę o 21:00.
7: Radio Elka, lokalne radio.
8: O tej porze można spokojnie powiedzieć dobry wieczór, bo minęła już godzina 20. Mamy środę, 6 dzień maja. Benedykta, Benita, Jan, Judyta i Jurand, tak przedstawia się grono solenizantów. I dla Was od całej naszej redakcji najlepsze życzenia.

0: Najbliższy weekend nie będzie z jakimiś bardzo wystrzałowymi temperaturami, no tak jak chociażby mieliśmy w majówkę, kiedy to upał nas dopadł. No deszcz jest potrzebny, a ten deszcz pojawi się w nocy i jutro w naszym regionie. Jutro też pełne zachmurzenie i maksymalnie 12 stopni. Jeżeli chodzi o temperaturę na ten moment, od 14 do 15 w naszym regionie i przelotne opady deszczu, 14 km na godzinę. Z taką prędkością wieje wiatr z północy.
1: Reklama. W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
2: Zamów reklamę w Radiu Elka. 885-20-20-10. Uwierz w siłę radia i niczym gazela biegnij po sukces. Radio Elka.
1: Reklama.

No, godzina 20, już po 20 w zasadzie. No i to oficjalnie można już przestać być produktywnym i nikt nie powinien mieć za to, albo do tego, przez to, pretensji. To jest ten moment dnia, kiedy lista zadań do zrobienia zamieniła się w listę, a może to zrobić jutro. No i wiecie co? Jutro też jest całkiem niezły dzień na każdy jeden ambitny plan.

0: Reklama.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.

Mówią gdzieś na mieście, że środa o tej porze to jest idealny moment na małe negocjacje z samym sobą. Jeszcze jeden odcinek, na przykład serialu, kontra idę spać wcześniej. Wszyscy znamy wynik tych rozmów i dziwnym trafem zawsze wygrywa na przykład pilot od telewizora albo telefon. A jeszcze lepiej, jak wygrywa Radio Elka, bo ja na przykład teraz wracam do muzyki tej najlepszej na naszej antenie, a teraz też można zrobić głośniej. W końcu jeszcze nie ma ciszy nocnej.

0: Radio też nie lubi ciszy, radio lubi najlepsze i tylko dobre wiadomości. A jakie pojawią się o 21:00, przekonamy się za moment.
1: Power Play.

0: Walka trwa. Za chwilę nowe informacje o akcji gaśniczej w Puszczy Solskiej. Potem makabryczne ustalenia w sprawie śmierci nastolatki w Wielkopolsce i o poznańskim Helmucie w Warszawie. Chodzi o tramwaj. Marcin Krzemiński. Rano wznowione zostaną działania gaśnicze z użyciem śmigłowców i samolotów gaśniczych na terenie Puszczy Solskiej. W akcji na Lubelszczyźnie uczestniczy 460 strażaków z 7 województw. Będą oni gasić pożar przez całą noc. Według szacunków służb żywioł objął w sumie około 500 hektarów. Dobra informacja jest taka, że osłabł wiatr, który bardzo utrudniał akcję. Strażakom pomagają w niej m.in. żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Przypomnę, że wczoraj w trakcie akcji rozbił się samolot gaśniczy Dromader, w wyniku czego zginął pilot maszyny. Śledztwo w kierunku sprowadzenia katastrofy w ruchu lotniczym ze skutkiem śmiertelnym prowadzi prokuratura okręgowa w Zamościu. Meteorolodzy ostrzegają przed burzami wieczorem i w nocy na południowym zachodzie kraju. Alert pierwszego stopnia dotyczy 4 województw, w całości dolnośląskiego, w większości Opolszczyzny, południa Wielkopolski, powiatu wschowskiego na ziemi lubuskiej. Tam prócz wyładowań może mocno padać deszcz, może też mocno wiać. Nowe ustalenia w sprawie śmierci 13-letniej Wiktorii spod Nowego Tomyśla w Wielkopolsce. Ciało dziewczynki znaleziono w lesie w marcu ubiegłego roku.
1: 13-letnia Wiktoria spod Lwówka nie popełniła samobójstwa. Została zamordowana, a samobójstwo zostało upozorowane.
0: Mówi młodszy inspektor Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Ustalenia to efekt pracy funkcjonariuszy z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego w Poznaniu.
1: Oni, współpracując z prokuratorem z prokuratury okręgowej w Poznaniu, zdobyli materiały dowodowe, które świadczyły o tym, że za sprawą tego zabójstwa i upozorowanego samobójstwa stoi 15-latek.
0: Chłopak został zatrzymany pod koniec marca. W ramach środka zapobiegawczego sąd skierował 15-latka do schroniska dla nieletnich. Ponad 130 tysięcy złotych kary dla szpitala w Aleksandrowie Kujawskim nałożył NFZ, a to w związku z przyjęciem poza kolejnością krewnego senatora Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenca. Kontrola NFZ ujawniła, że placówka nie zapewniła należytej i całodobowej opieki innym chorym, bo jedyni lekarze z oddziałów chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz anestezjologii i intensywnej terapii uczestniczyli w zabiegu krewnego polityka, stąd decyzja o karze, mówi Barbara Nawrocka z kujawsko-pomorskiego NFZ-u.
2: Kontrola zakończyła się nałożeniem kary na szpital w wysokości ponad 134 tysięcy złotych. Placówka może się odwołać od wyników kontroli. Ma na to 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego.
0: Szpital zlecił w tej sprawie także swoją kontrolę, ale wnioski z niej zostały podane do publicznej wiadomości. Poznański tramwaj zwany Helmutem będzie kursował na linii turystycznej w Warszawie. Skład przyjechał do stolicy w ramach wakacyjnej wymiany. Będzie można niebawem przejechać się nim na linii turystycznej numer 36.
3: Radio Elka, lokalne radio.
4: No skoro już po 21, to czas rozpocząć ostatnią godzinę naszego dzisiejszego środowego spotkania. Eryk Woźniak, dobry wieczór wszystkim. Jest 6 dzień maja, imieniny obchodzi Jurand, Judyta, Jan, Benita i Benedykta.

0: i jeszcze zerkam na mapy pogodowe, co przygotowali synoptycy, choć zacznę od temperatury w naszym regionie, a tam graniczy, na pograniczu, o tak mogę powiedzieć, od 12 do 14 stopni Celsjusza, południe regionu nieco cieplejsze, delikatnie wzrosło ciśnienie 1006 hektopaskali, natomiast spadek temperatury najbliższej nocy do 8-9 stopni, spadnie także deszcz, jutro pełne zachmurzenie i maksymalnie 12 stopni, w piątek już nieco więcej słońca i 14 na plusie, 16 również słonecznie w sobotę.
1: Reklama. W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
2: Zamów reklamę w Radiu Elka. 885-20-20-10. Uwierz w siłę radia i niczym gazela biegnij po sukces. Radio Elka.
1: Reklama.

No, proszę bardzo. Dziewiąta wieczorem nam się zrobiła. To też taka pora, kiedy człowiek zaczyna analizować życie, albo przynajmniej to, co zjeść. Jutro na śniadanie. Wielkie plany, wielkie decyzje, a rano i tak kończy się na tym, co było pod ręką. Klasyka gatunku, znam to doskonale.

i co by tu dużo mówić, no środa powoli się zamyka, a to oznacza, że można już mentalnie przymierzać kapcie weekendowe. Jeszcze chwila, jeszcze trochę cierpliwości i zacznie się ta część tygodnia, w której budzik przestaje być największym wrogiem człowieka. Czwartek naprawdę brzmi dobrze, a czwartek ten to już naprawdę za kilkadziesiąt dobrych minut.

0: W ogniu już ponad 500 hektarów Puszczy Solskiej. Nieprędko kolejne obniżki stóp procentowych. Protesty w Wenecji. Chodzi o Biennale i rosyjski pawilon. Marcin Krzemiński. Płonie już prawie 500 hektarów Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Sytuacja w powiecie biłgorajskim jest wciąż bardzo trudna. Z pożarem, który wybuchł tam wczoraj, walczy już 460 strażaków. Do pomocy ściągnięto służby z kilku województw. Najtrudniejsza sytuacja jest w gminie Józefów. Nie ma jednak decyzji o ewakuacji, bo ogień oddalił się od budynków. W powietrzu wciąż jednak unosi się zapach spalenizny, opowiadają mieszkańcy.
1: Były momenty, że w tą stronę szedł na wschód wiatr, to nie dało się oddychać. Jeszcze tam w lesie właśnie walczył z pożarem, nie?
2: Ciągniki jeżdżą takie, żeby tam zaorać, żeby to dalej się po prostu nie przestrzeniało.
0: Do rana przerwano akcję gaśniczą z udziałem samolotów i śmigłowców. Dobre wieści są takie, że pogoda w kolejnych dniach powinna sprzyjać gaszeniu pożarów. Pojawiać ma się coraz więcej przelotnych opadów deszczu, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
3: Będzie trochę tych opadów więcej, no to zagrożenie się zmniejszy. Natomiast ono będzie nadal jeszcze bardzo wysokie. No, potrzebowalibyśmy dużo opadów, najlepiej o takim charakterze jednostajnym, żeby tę sytuację zdecydowanie załagodzić.
0: Z powodu suszy każdy deszcz jest na wagę złota. W przyszłym tygodniu ma być go jeszcze więcej. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp procentowych. Przestrzeń do dalszych obniżek kurczy się razem z inflacją rosnącą przez drogie paliwa. Co więc dalej?
4: Myślę, że nie możemy wykluczyć ani obniżek stóp procentowych, ani podwyżek stóp procentowych. To znaczy, jeżeli ta sytuacja geopolityczna nam się dosyć szybko rozwiąże i wzrost cen nie będzie nam przyspieszał, no to jest szansa, że gdzieś tam w dłuższej perspektywie, bliżej końca roku, do obniżek stóp procentowych potencjalnie moglibyśmy wrócić.
0: Mówi Adam Antoniak, ekonomista ING. Sejm za tydzień rozpocznie pracę nad obywatelskim projektem ustawy Tak dla religii i etyki w szkole. Projekt zakłada, że religia ponownie będzie nauczana w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Istniałby też obowiązkowy wybór między religią a etyką. Projekt, pod którym zebrano 500 000 podpisów, przygotował konserwatywny Instytut Ordo Iuris oraz Stowarzyszenie Katechetów Świeckich. Trafił do Sejmu we wrześniu ubiegłego roku, ale do tej pory nie doczekał się rozpatrzenia. Protesty przed pawilonem Rosji na Biennale Sztuki w Wenecji. Demonstrowali przeciwnicy obecności tego kraju na światowej wystawie. Pawilon został otwarty mimo także wcześniejszych licznych protestów ministrów kultury wielu krajów Unii Europejskiej. Przeciwny temu był też minister kultury Włoch, który zażądał od kierownictwa Biennale wyjaśnień dotyczących okoliczności otwarcia rosyjskiego pawilonu w czasie, gdy obowiązują sankcje nałożone na Moskwę za napaść na Ukrainę. Zakończyła się modernizacja katedry i Zakładu Anatomii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Po kompleksowym remoncie obiekt zyskał nowe stanowiska do nauki oraz sprzęt dydaktyczny. To m.in. modele anatomiczne czy gogle VR4K, dzięki którym anatomię można poznawać także w wirtualnej rzeczywistości.
5: Radio Elka, lokalne radio.
6: Mamy po godzinie 22 i po raz ostatni na antenie Radia Elka. Dziś czas na życzenia imieninowe. Te przyjmuje Benedykta, Benita, Jan, Judyta i Jurand. Wszystkiego dobrego także dla osób urodzonych 6 maja. Za moment ode mnie ostatnie informacje pogodowe na dziś.

Jak wspominałem, to już ostatnie informacje pogodowe, jakie przygotowali dziś synoptycy. Południe naszego regionu zdecydowanie cieplejsze, na północy zaledwie 11 stopni Celsjusza. Opady deszczu najbliższej nocy, deszczowy także jutrzejszy dzień, w czwartek maksymalnie na termometrach w regionie do 12 stopni. Od piątku już nieco lepiej, 14 stopni i przejaśnienia, 16 stopni również przejaśnienia w sobotę, w niedzielę do 22-23 stopni. Ciśnienie znów wzrosło 1007 hektopaskali. To tyle, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie, za które pięknie dziękuję. Eryk Woźniak, życzę dobrej, spokojnej nocy i mówię do usłyszenia już jutro.

0: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
1: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
0: Włącz radio. I niech będzie nas więcej.

0: Kochaj z Radiem LK. Kochaj z Radiem LK. Codziennie od 22.
1: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
0: Włącz radio i niech będzie nas więcej.

0: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
1: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
0: Włącz radio
2: i niech będzie nas więcej.

Kochaj z Radiem Elka. Games, changes and fears.

0: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
1: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
0: Włącz radio i niech będzie nas więcej.

0: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
1: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
0: Włącz radio.
2: I niech będzie nas więcej.

0: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
1: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
0: Włącz radio. I niech będzie nas więcej.

0: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
1: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
0: Włącz radio. I niech będzie nas więcej.

0: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
1: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
0: Włącz radio i niech będzie nas więcej.

No chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.